0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Są takie miejsca, które nie zawsze trafiają na pierwsze strony turystycznych folderów, a potrafią opowiedzieć o regionie więcej niż najbardziej znane szczyty. Na Podkarpaciu takimi miejscami są Pogórza. Łagodniejsze od Bieszczadów, mniej oczywiste od Beskidów, ale pełne historii, krajobrazów dawnych cerkwi, kapliczek, dworów, zapomnianych dróg i punktów widokowych. O Pogórzach porozmawiamy już za chwilę, a w dalszej części naszego programu spotkamy się z Szymonem Modrzejewskim ze Stowarzyszenia Magurycz. Magurycz od lat robi coś, co trudno opowiedzieć jednym zdaniem. To nie jest zwykłe sprzątanie cmentarzy, ani tylko konserwacja kamienia. To praca przy pamięci, często tej najtrudniejszej, zostawionej bez opiekunów po wojnie, wysiedleniach i zagładzie. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim i innych częściach Karpat ratują nagrobki, krzyże, kapliczki, a razem z nimi imiona ludzi, których domów często już nie ma. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. A naszym pierwszym gościem jest Michał Thier, przewodnik beskidzki i terenowy.
0: Blisko mieszkańców.
1: Pamięta pan swoje pierwsze wyjście w Bieszczady albo Beskid Niski? Co wtedy zrobiło największe wrażenie?
2: Pierwsze moje wyjście to pierwsza klasa gimnazjum, także troszkę dawno. I to było wyjście z Wetliny na Przełęcz Orłowicza. No i te widoki przede wszystkim. To akurat był czerwiec, w okolice Dnia Dziecka. No i to piękno przyrody mnie wtedy urzekło. Tak moje pierwsze takie wspomnienie właśnie związane z Bieszczadami, a nawiasem mówiąc, wracając z tej wycieczki, to jeszcze miałem takiego małego psikusa, bo koledzy powiedzieli, za mnie jestem, a wycieczka odjechała, ja zostałem na parę minut w sklepie sam.
1: I co, był strach?
2: Może nie strach, ale lekkie zdziwienie, także zapamiętałem sobie akurat tą sytuację dość dobrze.
1: A dzisiaj w których górach czuje się pan bardziej u siebie?
2: Chyba najbardziej u siebie to czuję się na Pogórzu Przymyskim, no bo najbliżej Pogórza mieszkam, na pograniczu w sumie dwóch Pogórzy. Dokładnie mieszkam na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego i najczęściej właśnie to Pogórze Przymyskie jest mi znane i odwiedzane, no bo też najbliżej właśnie przy okazji pięknej pogody, czy w sobotę, czy w niedzielę, najłatwiej jest się dziś wybrać. Mimo że tych wzgórz, miejsc widokowych jest raptem kilka, może kilkanaście na terenie Pogórza Przemyskiego, to będąc po ileś tam już razy w tym samym miejscu, zawsze coś nowego odkrywamy i to jest też piękne, że to Pogórze Przemyskie ma niesamowity klimat. To taki troszeczkę klimat podobny, ja bym powiedział, do Beskidu Niskiego z jednej strony, z drugiej strony do Bieszczadów, tak? No bo w Bieszczadach mamy płoniny, my na Pogórzu Przemyskim mamy płoninki, czyli to formę taką zdrobniałą. Z kolei z drugiej strony też jest to podobieństwo do Beskidu Niskiego, gdyż po prostu tu jest bardzo mało turystów na Pogórzu Przemyskim, więc idąc niejednokrotnie szlakiem, jest szansa, że faktycznie nikogo nie spotkamy.
1: Pana ulubione miejsce na Pogórzu Przemyskim?
2: Dwa mam takie ulubione miejsca, gdzie lubię przebywać. Jest to wzgórze Żytne w okolicach Kalwarii Pacławskiej. Z tego spuściła się przepiękny widok na masyw Kopystańki, a także panorama na stronę ukraińską oraz na masyw Suchego Obycza. I też wspomniana przeze mnie Kopystańka, która jest może nie w grupie tych najwyższych wzniesień Pogórza Przemyskiego, bo ma jedynie 541 metrów nad poziomem morza. Mimo wszystko można na nią wędrować z kilku stron, ja przynajmniej od pięciu stron już szedłem na Kopystańkę. Z trzech stron prowadzą na nią znakowane szlaki i zawsze to miejsce jest takie magiczne. Zawsze mnie zachwyca piękną pogodą, widokiem, no i to piękno przyrody, które możemy tam zaobserwować, też dodaje tej magii.
1: Wspomniał pan również o Pogórzu Dynowskim. Co tam ciekawego znajdziemy?
2: Pogórze Dynowskie już położone jest praktycznie na granicy Karpat. Praktycznie od Pogórza Dynowskiego zaczynają się Karpaty. Samo Pogórze posiada zdecydowanie mniej gęstą sieć szlaków turystycznych, ale też jest parę ciekawych miejscowości. Ja bym tutaj wspomniał choćby o takiej miejscowości jak Dubiecko, które Znany jest choćby z tego, że urodził się tam Ignacy Krasicki, ale też nie opodal położona od Dubiecka miejscowość Dynów, która ma bardzo ciekawą historię, w szczególności mało kto wie, że Dynów jest bardzo mocno związany z historią narodu żydowskiego i do dziś dnia właśnie przedstawiciele tej religii bardzo często Dynów odwiedzają. Także to też jest takie miejsce pod tym kątem tajemnicze i ciekawe, szczególnie w okresie, kiedy społeczność żydowska Dynów nawiedza. Widok rzeszy osób, mężczyzn w bardzo charakterystycznych kapeluszach, pejsach na ulicach 100 lat temu nie robiła milczego wrażenia, a dzisiaj może takie dość duże wrażenie wywrzeć.
1: Szlak architektury drewnianej na tym terenie jest wyjątkowo gęsty. Do którego kościółka, cerkwi poleciłby pan zajrzeć?
2: Faktycznie ogólnie na terenie województwa podkarpackiego jest kilka szlaków architektury drewnianej. Jest to związane z tym, że na tym terenie bardzo rozpowszechnione jest budownictwo cerkiewne, oczywiście bazujące na materiale, jakim było drewno, które było tutaj materiałem powszechnym i dostępnym. Kilka takich cerkwi, które ja osobiście preferuję, to jest choćby cerkiew w Liskowatym, położona na trasie łączącej Przemyśl z Ustrzygami Dolnymi, więc jadąc w Bieszczady warto na pewno tam zaglądnąć. Oprócz tego nie sposób ominąć cerkwi, które znajdują się na liście UNESCO, tak? W miejscowości Smolnik nad Sanem, miejscowości mam cerkiew UNESCO w Turzańsku, która też zachwyca swoim pięknem. Oprócz tego również kościoły drewniane, ale też warto wspomnieć, że na naszym terenie, na terenie województwa podkarpackiego, znajduje się najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce, położona w Posadzie Rybotyckiej na Pogórzu Przemyskim.
1: O pogórzach na Podkarpaciu miejsca, które czasem są mniej oczywiste niż Bieszczady, ale też mają swoje historie i krajobrazy, do których warto wracać, opowiadał nam Michał Tier, przewodnik Beskidzki i Terenowe. I pozostajemy w Karpatach, ale wchodzimy w temat dużo bardziej poruszający. Naszym kolejnym gościem jest Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenia, które od lat ratuje stare cmentarze, nagrobki, krzyże i kapliczki, często w miejscach, gdzie dawnych mieszkańców już nie ma, a pamięć została zapisana tylko w kamieniu.
0: Historia, którą warto poznać.
1: Czy Podkarpacie da się zrozumieć bez dawnych cmentarzy, kapliczek, przydrożnych krzyży?
3: Ja powiem tak, właśnie tym bardziej zależy nam na tym, żeby te znaki trwały, żeby właśnie można było tę rzeczywistość czytać. To oczywiście nie jest wiedza dla wybranych, to jest wiedza dla chętnych. Znaczy, w rozumieniu, jeśli ktoś obserwuje rzeczywistość i się nad nią jakoś tam pochyla, znaczy, bo umówmy się, jeśli ktoś pędzi samochodem, to dla niego fakt, czy to będzie, chociaż być może dostrzeże, że krzyż ma na przykład trzy ramiona, a nie jedno, ale trudno powiedzieć, czy to spowoduje jakąkolwiek refleksję na temat tego, co mija. No ale powiedzmy, że ci, którzy będą chcieli, to się wtedy zastanowią, no i pokaże się wtedy, że to jest krzyż w rozumieniu ikonograficznym prawosławnym, ale to wcale nie oznacza, że prawosławni go postawili. Ponieważ prawosławie w obszarze Podkarpacia obecnego jak najbardziej funkcjonowało, ale do końca XVII wieku, później przyjąwszy Unię Eparchia Przemyska, która obejmowała właściwie całe Podkarpacie, prawosławna Eparchia Przemyska, przekształciła się w grecko-katolicką eparchię, czyli prawosławnych, którzy uznali, powiedzmy, jurysdykcję Rzymu. No więc ten krzyż będzie prawosławny w rozumieniu ikonograficznym, ale raczej kamiennego krzyża przy drodze z, nie wiem, XVII wieku nie znajdziemy, ale znajdziemy, nie wiem, z końca XIX czy początku XX wieku. I to oczywiście dla czytania tej rzeczywistości ma kapitalne znaczenie, już nie mówiąc o samej treści inskrypcji, znaczy taki właśnie, że okaże się, że one są cyrylicą. Pani też zapytała o przydrożne. No więc ja powiem w ogóle tak, że pośród wielu innych zadań, które ja widzę dla takiego przedsięwzięcia, że tym naczelnym jest remontowanie tych rzeczy po to, żeby one trwały, żeby przedłużyć ich żywot. One zczezną z czasem. Natomiast to, co dzisiaj my czytamy często jako znaki przydrożne, de facto nie są znakami przydrożnymi i to jest, z czym jakby upraszczamy sobie, jak w wielu innych miejscach czytanie rzeczywistości. To są w większości krzyże przydomowe. Ich naczelnym zadaniem było chronienie mieszkańców, gospodarstwa, chudoby i też wyrażanie tego, co mieszkańcy tego domostwa myśleli o świecie. Natomiast oczywiście w tej masie są też krzyże takie typowo przydrożne, stojące na rozstajach, czy w jakichś miejscach, nie wiem, wydarzeń. Natomiast większość tego właśnie, co my dzisiaj odbieramy jako, to na Łękowszczyźnie jest bardzo czytelne, że poruszamy się na przykład przez, no dzisiaj odradzającą się miejscowość, która nazywa się Czarne, znaczy odradzającą w tym znaczeniu, że jeszcze do niedawna były tam, powiedzmy, tak naprawdę było jedno domostwo, 20 lat temu, zamieszkane przez ludzi. Dawniej wieś licząca grubo ponad setkę gospodarstw. Po wysiedleniach w latach 45-46 i po akcji Wisła praktycznie opustoszałe, czy pozbawione mieszkańców, czyli Łemków. I właśnie od lat 80. Jeden z ocalałych tam domów znalazł właściciela i on tam mieszka do dzisiaj. Dzisiaj tych, tam stopniowo sprzedaje się, wyznacza działki budowlane i tych zabudowań przybywa. Natomiast jest tam kilkanaście krzyży, które właśnie czytamy jako przydrożne. One stoją przy drogach, bo do każdego domu zawsze prowadzi jakaś droga, ale ich funkcja była przydomowa. To wystawiali gospodarze. To też pokazuje strukturę wsi. No i oczywiście to jest tak, że nie każdego było stać na to, żeby sobie tak krzyż postawić, podobnie jak nie każdego krzyż czy figurę. Podobnie jak nie każdego było wówczas stać na to, żeby upamiętnić trwale swoich przodków, rodziców, dziadków. A raczej należało to do rzadkości i od bardzo wielu też rzeczy zależało. Na przykład poruszając się w obszarze Podkarpacia, jeśli wybierzemy się do dawniej dużej łemkowskiej wsi, takiej liczącej powiedzmy kilkuset mieszkańców, no to na cmentarzu natrafimy na powiedzmy 20 nagrobków, 30 nagrobków. Pomijam ich stan w tej chwili, ale ich będzie mniej więcej tyle. Im bliżej ośrodka kamieniarskiego, jakiegokolwiek, tym oczywiście będzie ich więcej, im dalej, tym mniej. Chodzi o transport ciężkich rzeczy w górach. No i oczywiście to, że jest ich 20 czy 30, nie oznacza, że jest tam 20 czy 30 pochówków. To znaczy tylko tyle, że 20 czy 30 rodzin stać było na to, żeby taki kosztowny dzisiaj artefakt, a dla nich po prostu nagrobek, żeby on w ogóle powstał. Natomiast jeżeli w obszarze tego samego Podkarpacia wybierzemy się na przykład na Roztocze, to na takim samym cmentarzu, w takiej samej nieistniejącej ukraińskiej wsi, albo daleko różnej w rozumieniu liczby mieszkańców od tego, jak wyglądała, nie wiem, w 1945 roku, na cmentarzu natrafimy na nie 20 czy 30, tylko 200, 300 czy 500 nagrobków. I to wynika z tego, że tamtejszy kamień czy wapień w odróżnieniu od piaskowca fliszowego czy karpackiego był lżejszy, tańszy. Okoliczności w rozumieniu ukształtowanie terenu powodowało, że łatwiej było go przemieszczać. No i też największy ośrodek kamieniarski właśnie na powiedzmy północnym Podkarpaciu, czyli na Roztoczu Wschodnim, oferował wyroby o bardzo dużej rozpiętości, mam na myśli cenę. W latach 30. można było tam nagrobek kupić za 5 zł, ale też za 400 zł. I te formy za 5 zł były bardzo uproszczone, małe, lekkie. Wręcz handlowano nimi na bazarach, dosłownie. No tymi za 400 zł nie. Za duże, za ciężkie i nikt nie wytwarzał ich w takich ilościach, żeby wozić po bazarach. Natomiast właśnie te małe jak najbardziej. W ogóle z całej tej pracy wynika całe mnóstwo informacji, bo się na przykład okazuje, że ludowe, tak zwane ludowe warsztaty kamieniarskie, im bardziej dążyły do tego, żeby wykonywać nagrobki takie jak w mieście, tym szybciej ulegały z mojego punktu widzenia takiej estetycznej atrofii. Znaczy, chodzi o to, że był taki słynny, że dla nas, dla mnie słynny łemkowski kamieniarz nazywał się Wazyl Hracoń i bardzo charakterystyczne wykuwał Chrystusy. Natomiast już jego synowie wykonywali nagrobki takie, jakie oferowały warsztaty miejskie. Można by powiedzieć, że oni się rozwinęli. A ja uważam, że utracili właśnie coś, co powodowało, a ich wyroby już nie są tak charakterystyczne i łatwo je pomylić z wyrobami jakichś rzemieślniczych, cechowych zakładów. Jeśli nie są sygnowane, to właściwie nie można ich odróżnić. Oni pieli się w swoich umiejętnościach, ale jednocześnie w sensie estetycznym tracili to, co ich wyróżniało.
1: O miejscach, które łatwo ominąć, jeśli nie wie się, gdzie patrzeć. O starych cmentarzach, krzyżach, kapliczkach i nagrobkach ukrytych czasem w trawie, lesie albo na skraju dawnych wsi, opowiadał Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Dla jednych to połoniny, widoki i długie wędrówki, dla innych cisza, drewniane cerkwie, dawne wsie, ślady niełatwej historii. Są Bieszczady turystyczne, znane z map, szlaków i najpopularniejszych miejsc, ale są też Bieszczady mniej oczywiste, zapisane w opowieściach ludzi, w dawnych rzemiosłach, w smakach, przedmiotach i codziennej pracy rąk. W naszym programie spróbujemy spojrzeć na Bieszczady z tych dwóch perspektyw. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na początek na rozmowę z człowiekiem, który te góry zna jak własną kieszeń, przewodnikiem beskidzkim i terenowym, Michałem Tierem.
0: Bieszczadzkie wędrówki.
1: Co najczęściej zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady po raz pierwszy?
2: Z reguły takiego turystę zaskakuje piękno tych gór, bo Bieszczady, ta część Bieszczadów, która jest po stronie polskiej, bo to też warto tutaj powiedzieć, że mamy jedynie fragment, skrawek Bieszczadów, dokładnie fragment Bieszczadów zachodnich, które są położone na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy. Natomiast druga część Bieszczadów, troszeczkę wyższa, położona jest w całości na terenie dzisiejszej Ukrainy, razem z ich najwyższym szczytem Pikujem, ale ich piękno, ich niepowtarzalność. Nie ma drugich gór w Polsce, które są tak piękne, których z jednej strony możemy podziwiać wspaniałą przyrodę, z drugiej strony mamy tu właśnie dzikość, no bo jednak mamy niezamieszkałe niektóre doliny. Z takich czy innych przyczyn to jest zupełnie odrębna kwestia. Natomiast nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie ten, jak to się mówi nieraz, bezkres połonin jest widoczny. Powiem szczerze, ja zawsze idąc w Bieszczadach zachwycam się tymi widokami. Mimo że jestem tam po raz już któryś, to zawsze mnie czymś zaskakują i czy będąc w Tatrach, czy nawet w Sudetach, nigdzie nie będziemy mieć, moim zdaniem, takich widoków, które będą aż tak zapierać dech w piersiach.
1: Czy Bieszczady są wymagające?
2: Tak, Bieszczady uczą też pokory. Bardzo często mówi się, a przecież to nie są wysokie góry, co to 1300 kilka metrów, tak? 1346 metrów to jest wysokość Tarnicy. Nic bardziej mylnego. Bieszczady uczą pokory, to są normalne góry, gdzie bardzo szybko zmienia się pogoda. Ta pogoda zmienia się nie w sposób bardzo gwałtowny. Tak samo też trzeba pamiętać, że na terenie Bieszczadów, na niektórych stokach, przy niektórych fragmentach połoni, szczególnie w tych częściach północnych, występują regiony, gdzie jest również zagrożenie lawinowe. Stąd też zagrożenie lawinowe przez GOP na teren Bieszczadów. Stopnie zagrożenia lawinowego na teren Bieszczadów również są ogłaszane.
1: Czy widać różnicę między turystą, który przyjechał zaliczyć szczyt, a tym, który chce przeżyć góry?
2: Tak, myślę, że widać. Turysta, który chce zaliczyć, będzie szedł pasz do przodu, byle szybciej, byle dalej. A tego turystę konosera bardzo często można poznać po tym, że on przy szlaku przysiądzie na kamieniu i będzie po prostu siedział i podziwiał te widoki. To jest chyba ta taka największa różnica. Będzie się zachwycał tym pięknem, będzie korzystał z tej ciszy, natomiast będzie mu przygrywał wiatr, no bo też Bieszczady słyną z tego, że lubi w nich całkiem mocno powiać.
1: A która pora roku, pana zdaniem, jest najpiękniejsza w Bieszczadach?
2: Przede wszystkim jest to jesień. Z reguły okolice połowy października, kiedy te buki przepięknie się nam przebarwiają i jest po prostu widoki, te refleksy światła do tego robią niesamowite wrażenie, te wielokolorowe połacie lasu z tymi pięknymi, pożółkłymi już połoninami. Naprawdę to trzeba koniecznie zobaczyć, ale też Bieszczady są piękne zimą, kiedy jest już troszkę cieplej, w górach jeszcze utrzymuje się pokrywa śnieżna. Polecam Bieszczady zimą. Naprawdę robił gigantyczne wrażenie. Biel tych połoni, no właściwie nie kończąca się biel krajobrazów, ale też to, co wiatr potrafi zrobić z roślinnością na szlaku, co zrobić ze śniegiem, jak te kryształki śniegu niejednokrotnie, czy też lodu są powykształcane, to trzeba po prostu zobaczyć. Także i jesienią, i zimą naprawdę uważam, że to są dwie pory roku, które podczas których koniecznie te Bieszczady trzeba zobaczyć.
1: Czy Beskid Niski również potrafi zachwycić?
2: Tak, Beskid Niski ma troszkę inny charakter niż Bieszczady. Mamy zdecydowanie mniejsze wysokości, tym samym nie występują już połoniny. Beskid Niski z kolei zachwyca swoją takim ciszą i spokojem. Ja uważam Beskid Niski za miejsce, gdzie człowiek może porozmawiać sam ze sobą, ale też i z naturą, gdzie faktycznie tu jest bardzo duża szansa, że przez cały dzień nikogo na szlaku nie spotkamy. Jest takie powiedzenie: Beskid Niski, sercu bliski. I to faktycznie chyba jest takie, już troszkę może żartobliwie, ale też miejsce, gdzie można w spokoju przyjechać, rozwiązać wszelkie problemy, w tym te sercowe również.
1: A jak turyści reagują, gdy przez kilka godzin idą, no i nie spotykają nikogo na szlaku?
2: Jedni się dziwią, że w ogóle jest to możliwe, no bo bardzo często są to turyści, którzy są przyzwyczajeni czy w Sudetach, czy w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, czy też na Podhalu, w Tatrach, w Pieninach. Jednak mamy do czynienia już z tą turystyką masową, tak? Niejednokrotnie te szlaki są bardzo, bardzo zatłoczone. Póki co na terenie Beskidu Niskiego absolutnie z takimi sytuacjami nie mamy miejsca. Rzadziej w Bieszczadach, bardzo rzadko, ale jednak już te nagromadzenia tłumów na szlakach zdarzy się, szczególnie w okresie letnio i jesiennym zdarzają się takie dni. Natomiast w Beskidzie Niskim właśnie jest ta cisza i spokój. To z jednej strony to jest to dziwi, ale z drugiej strony faktycznie ci, którzy chcą odpocząć, choćby nie wiem, od takiej szybkości życia, takiej troszkę może wielkomiejskości tego nagromadzenia innych osób, to jak najbardziej w Beskidzie Niskim takie miejsce myślę, że mogą odnaleźć, gdzie mogą być sami ze sobą.
1: Czy w Beskidzie Niskim trudniej być przewodnikiem właśnie dlatego, że nic tam się nie dzieje?
2: Czy trudniej? Każdy teren górski jest trudny. Jednak przewodnik idąc w teren musi mieć znajomość tego terenu, znajomość sieci rzecznej, znajomość topografii. W Bieszczadach wychodząc na połowinę łatwiej się zorientować, to fakt. Tutaj w Beskidzie Niskim no praktycznie szczyt do szczytu jest bardzo podobny. Mogą być oba zalesione, mniej jest tych punktów charakterystycznych, więc faktycznie no, wymaga się już tutaj, żeby troszkę tą wiedzę mieć.
1: Naszym gościem był Michał Thier, przewodnik beskidzki i terenowy. Rozmawialiśmy o Bieszczadach i Beskidzie Niskim, o górach, które są blisko siebie, ale mają trochę inną historię i inny sposób przyciągania ludzi. Z górskich szczytów schodzimy prosto do dawnych warsztatów, by przyjrzeć się tradycji rzemiosłu. O pracy ludzkich rąk opowiada Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Przeniesiemy się w świat kaligrafii, garncarstwa i zapachu świeżych proziaków. Przekonacie się, że ginące zawody mogą stać się niezwykłym doświadczeniem.
0: Czas wolny w Bieszczadach.
1: Czym jest Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła?
4: Miejsce, do którego każdy może przyjść i doświadczyć takiego powrotu do tego, co było kiedyś i co trochę przywracamy do życia, bo jesteśmy takim żywym muzeum, czyli jeżeli się do nas przyjdzie, to nie jesteśmy w stanie jakby zatrzymać się na chwileczkę i doświadczyć wszystkiego osobiście, bo w takim tradycyjnym muzeum to jak przychodzimy, to zwiedzamy, oglądamy, a u nas to doświadczenie nabywa się przez to, że korzystamy ze wszystkiego i wszystko sami sobie wytwarzamy. A co to jest? To w budynku dawnej szkoły, pierwszej szkoły w miejscowości w Uchercach Mineralnych, który został wybudowany na początku XX wieku, to ten budynek wyremontowaliśmy, odrestaurowaliśmy i stworzyliśmy to miejsce właśnie na takiej zasadzie, że jak przychodzimy, mamy salę na górze, jest to taka sala audiowizualna, gdzie zawsze rozpoczynamy nasze spotkania taką krótką prezentacją, która jest wprowadzeniem do tradycji ginących zawodów, bo do tych ginących zawodów sięgamy, a na dole znajdują się sale, to są sale takie warsztatowe, gdzie odbywają się poszczególne spotkania, więc jest piekarnia, tam na co dzień albo na takim tradycyjnym piecu podczas zimowych dni czy wczesnowiosennych, kiedy jest chłodno na zewnątrz, to na tradycyjnej blasze kuchennej pieczemy proziaki, robimy proziaki, czyli nawiązujemy do tego, co jest bardzo ważne w takim naszym doświadczeniu i poznawaniu miejsca i lokalności, ponieważ nawiązujemy do smaku i robimy te proziaki, opowiadamy o proziakach, o dawnym gospodarstwie, jak to w Bieszczadach, w Karpatach wyglądało kiedyś, więc jak te proziaki się pieką nam na kuchni, to wtedy też mamy możliwość rozwiązania takiego quizu i te upieczone proziaki później możemy zjeść z marmoladą różaną je serwujemy, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować czy z masłem czosnkowym, czy bardziej na wytrawny sposób, to oczywiście też jest to możliwe, bo przepis jest tak uniwersalny, więc te proziaki to jest, można powiedzieć, coś wspaniałego, bo tak naprawdę z prostych składników robimy pysznego proziaka, którego można zjeść na różne sposoby i proszę mi uwierzyć, że nie było jeszcze osoby, która powiedziała, że ten proziak to jest niedobry. Zawsze powtarzam, że takie proziaki to możemy sobie zrobić w domu szybciej niż wyskoczyć do sklepu po bułki i zawsze zachęcamy do tego, żeby każdy zabrał ten przepis ze sobą, żeby ten proziak był robiony w domu i promowany.
1: Jakie miejsce w szkole robi na gościach największe wrażenie?
4: To jest bardzo różnie, bo są osoby, które nas odwiedzają i są zachwycone właśnie pracą garncarza i tym, że z kawałka gliny możemy coś stworzyć i doświadczamy tego, jak podczas każdego naszego ruchu rąk, palców formujemy na kole czy ręcznie naczynko i to powstaje na naszych oczach. To jest takie bardzo relaksujące, wiele osób to podkreśla, więc właśnie garncarstwo, ale są osoby, które mówią, że no hitem jest dla nich proziak, że to jest coś pysznego, co na pewno będą robić. Zresztą mnóstwo osób później nam przysyła jakieś zdjęcia czy wiadomości, gdzie pokazują, jak w domu te proziaki robią i mają swoje już takie różne wariacje na temat tego, jak można te proziaki podawać, jak serwować je na miejscu. Dla wielu osób też dużym takim odkryciem jest nasza klasa szkolna, gdzie opowiadamy o kaligrafii i przy pomocy stalówki z obsadką można wykaligrafować sobie pozdrowienia i to jest taki moment właśnie takiego wyciszenia i doświadczenia tego, że wow, mogę coś pięknego napisać i to mnie też bardzo tak uspokaja i to jest takie we współczesnym świecie ponowne odkrycie pięknego pisania, ponieważ my gdzieś tam po drodze odeszliśmy od tej kaligrafii, od takiego pięknego pisania i często właśnie ten komputer, SMS zastępuje wiele rzeczy, ale wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, że jeżeli dostaniemy na przykład taką pocztówkę, która jest ręcznie napisana, to ona jest dla nas dużo, dużo bardziej wartościowa niż wysłany SMS od kogoś.
1: No właśnie, a czy dawne rzemiosło może być atrakcyjne dla dzieci wychowanych w świecie smartfonów?
4: Właśnie to jest niesamowite, jak obserwujemy, bo przychodzą do nas wszyscy, przeróżne grupy wiekowe, ponieważ formuła jest tak przygotowana, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o dzieci, to dzieci, które współcześnie mają technologię na co dzień, bo to są smartfony, komputery i inne rzeczy, w których oni się świetnie poruszają. Natomiast to, na co kładziemy nacisk właśnie, to też takie bycie z drugim człowiekiem, bo w każdej sali znajduje się osoba prowadząca to dane spotkanie, która opowiada, pokazuje, jak to zrobić i ta formuła aktywnego uczestnictwa to jest to, co angażuje je w całości, bo one muszą gdzieś odstawić telefon, odstawić smartfona, skupić się na tym, co robią tu i teraz i to jest dla nich bardzo często właśnie zachwycające, że jest wow, zrobiłem proziaka i on mi smakuje, albo super wyszło mi to naczynie, albo napisałem pozdrowienia, które mogę zabrać ze sobą, czy też inne rzeczy, które tam na miejscu właśnie wykonujemy, bo to jest również takie malowanie na szkle, więc zaangażowani są od początku do końca. To jest takie bycie tu i teraz i takie uczenie też uważności, staranności i takiego skupienia, co szczególnie dla dzieci w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
1: Jeśli chcecie sami spróbować kaligrafii albo upiec własnego proziaka, kierunek jest jeden. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła, o której opowiadała nam Magdalena Demkowicz.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Bieszczady kojarzą nam się ze świętym spokojem, dziką naturą i ucieczką od cywilizacji. Już za chwilę porozmawiamy o bieszczadzkiej tożsamości, ginących zawodach i magii tworzenia. Później przeniesiemy się prosto na linię graniczną, piękną, dziką, ale też dobrze strzeżoną. Przypomnimy zasady przebywania w rejonie pasa drogowego granicy i sprawdzimy, dlaczego niewinne selfie przy słupie granicznym może skończyć się bardzo kosztownym mandatem. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. A zaczynamy od bieszczadzkich tradycji, które obnażają naszą współczesną naturę. Żyjemy szybko, wygodnie i w komforcie, ale ma to swoją cenę. Kupujemy, konsumujemy i rzadko pytamy o proces. Prawda jest taka, że współcześnie coraz częściej przestajemy rozumieć, jak powstają najprostsze przedmioty codziennego użytku, czy jedzenie, które trafia na nasz stół, przyznaje Magdalena Demchowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych.
0: Nasze Bieszczady.
4: To słynne powiedzenie, że dzieci czasami się zastanawiają właśnie, skąd się bierze mleko, bo gdzieś tam zatraciliśmy ten kontakt z taką naturą i bliskością. No to niestety jakby, no, żyjemy w takim świecie i dlatego też chyba istotne jest jakby pokazywanie, można powiedzieć, no, na nowo, odkrywanie tego, co kiedyś, nie wiem, jak my byliśmy młodsi w dzieciństwie, to dla nas było naturalne. Dzisiaj to nie jest takie oczywiste a jednocześnie trzeba do tego wracać, żeby pokazywać, że to, co proste, naturalne, może być dla nas bardzo kojące i takie relaksujące.
1: Proszę powiedzieć, jak reagują dorośli, kiedy pierwszy raz od dawna pracują rękami, na przykład stają przy kole garncarskim i nagle okazuje się, że glina nie chce ich słuchać.
4: Tak, jeżeli przychodzą osoby dorosłe, to czasami to, co też podkreślamy, pamiętajcie, to nie jest tak, że wy jesteście tutaj rozliczani z tego, że macie to zrobić perfekcyjnie, bo my jako dorośli często gdzieś tam chcemy wszystko robić jak najlepiej potrafimy, prawda? Bo często jesteśmy w codziennym życiu czy w pracy rozliczani z tego, żeby dobrze wykonać swoją pracę. I to jest czasami takie właśnie pokazanie, słuchaj, jesteś tutaj po to, żeby fantastycznie spędzić ten swój wolny czas, żeby właśnie doświadczyć czegoś nowego i świetnie się bawić. Więc trzeba też tak odpuścić to, że czasami może mi coś nie wyjść, prawda? Ale to, co my powtarzamy we wszystkich salach, pamiętaj, że ty to robisz sam i nawet jeżeli to twoje naczynko będzie nieperfekcyjne, gdzieś krzywe, to nie znaczy, że ono nie będzie piękne, bo ono będzie doskonałe, dlatego że ty je samodzielnie wykonałeś. Także to jest też takie, no można powiedzieć, trochę terapeutyczne dla niektórych.
1: A czy zdarza się, czy często się zdarza, że ktoś mówi, o, takie proziaki to moja babcia piekła, ale mama to już nie, albo mój dziadek miał takie narzędzia, ale nie wiem, gdzie się podziały.
4: Oczywiście, to jest właśnie taka wędrówka też do wspomnień, bo bardzo często osoby odwiedzające nas mówią, ojej, pamiętam ten smak, pamiętam, to jest smak, kiedy przyjeżdżałam do babci i babcia robiła takie proziaki i to jest odkrywanie takich pokładów wspomnień i dzieciństwa, gdzie w ogóle te opowieści, które osoby nam przedstawiają właśnie ze swojego dzieciństwa czy z dawnych czasów, to można by było naprawdę napisać całą księgę różnych wspomnień, bo to są niesamowite historie. Bardzo często też się zdarza, że osoby do nas wracają i nam przywożą różne eksponaty, różne rzeczy. Przyjechała pani, która przyjechała z pamiętnikiem swojej mamy, w którym i dwoma świadectwami szkolnymi, i to jedno świadectwo szkolne to było z 1939 roku z czerwca, czyli przed wybuchem II wojny światowej. I ona w tym jakby śladem tego pamiętnika i tych opisów szukała miejsc, w których ta jej mama kiedyś przebywała. No to są naprawdę bardzo, bardzo takie wzruszające momenty dla nas.
1: Czy korzystacie z nowoczesnych form prezentacji? Można połączyć stare rzemiosła z multimediami?
4: Tak, tak. To był też taki zamysł, żeby połączyć nowoczesność z tradycją, więc jest na górze sala audiowizualna, gdzie jest kilkanaście rzutników i hologramy, na których pojawiają się postacie dziadka i wnuczki, którzy jakby są taką zapowiedzią tego, co później się dzieje na dole, takim wprowadzeniem do całego spotkania. Jest okno wirtualne, można wysłać elektroniczną pocztówkę, ale są to takie elementy, które są tak naprawdę dodatkiem, bo my żyjemy właśnie w świecie, gdzie te multimedia, technologia jest tak naprawdę wszędzie, a nie chodzi o to, żeby to było kolejne miejsce, w którym ta technologia dominuje. Tu ma dominować właśnie spotkanie z drugim człowiekiem i jakby bycie z tym drugim człowiekiem, czyli taki autentyczny kontakt. Niemniej jednak jest to takie urozmaicenie, ponieważ na przykład w klasie szkolnej, kiedy zapraszam i mówię, że na koniec mam jeszcze nagrodę, bo że na tą nagrodą jest jedna rzecz, a mianowicie można zobaczyć, jak się za karę klęczało kiedyś na grochu i jak się uklęknie na tym grochu, to można zerknąć przez dziurkę od klucza, a tam za drzwiami, przez tą dziurkę możemy podejrzeć właśnie archiwalne zdjęcia, które nam się wyświetlają, więc takie smaczki technologiczne również są.
1: Czy łatwo znaleźć ludzi, którzy potrafią uczyć dawnych umiejętności?
4: Czy łatwo znaleźć? No niektóre rzeczy odchodzą powoli w zapomnienie, prawda? Bo jeżeli gdzieś tam na przykład na tkanie na krosnach kiedyś było bardzo, bardzo popularne i praktycznie każda kobieta potrafiła, to teraz to jest już to no dość rzadka umiejętność i nie jest to też takie łatwe, prawda? Ale dzięki temu, że jeszcze są osoby, które potrafią to robić, no to praktykujemy i uczymy się właśnie od takich osób, żeby te umiejętności gdzieś tam nie odeszły w zapomnienie, żebyśmy cały czas mogli kultywować, bo to, co zawsze podkreślam, w dzisiejszym świecie, gdzie wiele rzeczy możemy sobie wyprodukować maszynowo, to zupełnie innego wymiaru nabiera rzecz, która została wykonana od początku do końca ręcznie, która nie jest może tak perfekcyjna, ale za to każda jest unikatowa, wyjątkowa i niepowtarzalna, bo to widać właśnie też po naszych na przykład naczyniach czy rzeczach, które właśnie robimy na garncarni.
1: O powrocie do korzeni i magii tworzenia opowiadała Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Z warsztatów rzemieślniczych przenosimy się teraz na linię graniczną. Ruch turystyczny w Bieszczadach co roku generuje te same problemy. Osoby wędrujące szlakami regularnie ulegają ciekawości i lekceważą oznaczenia państwowe. Traktują pas graniczny jak zwykłą atrakcję turystyczną, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji prawnych i obecności zaawansowanych systemów monitoringu, które rejestrują każdy ruch w pasie drogi granicznej. Kolejnym tematem naszego programu będą zasady bezpieczeństwa i przepisy obowiązujące w rejonie granicy państwowej. Sprawdzimy, jakie restrykcje czekają na osoby przekraczające dozwoloną linię i dlaczego wejście na pas graniczny w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia kończy się wysoką karą finansową. Na te pytania odpowiada rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz.
0: To warto wiedzieć.
5: Na Podkarpaciu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek zewnętrznej granicy z Ukrainą oraz granicy wewnętrznej ze Słowacją. W przypadku granicy z Ukrainą na całym odcinku granicy, z wyjątkiem oznakowanych szlaków w Bieszczadach, obowiązuje zakaz wejścia na tak zwany pas drogi granicznej. Jest to pas o szerokości 15 metrów liczony od linii granicy, a linię granicy wyznacza słupek poligonowy ustawiony pomiędzy znakami granicznymi Polski i Ukrainy i od tego właśnie znaku 15 metrów wewnątrz kraju stanowi pas drogi granicznej. Jest to strefa zarezerwowana dla nas, dla strażników granicznych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo granicy. Tutaj patrolujemy granicę, tutaj mamy nasze urządzenia, stąd też jest to miejsce zarezerwowane dla nas i przepisy wprowadzone rozporządzeniem wojewody podkarpackiego jeszcze z 2009 roku. Wejście do tej strefy jest wykroczeniem, za co grozi kara mandatu do 500 zł. Natomiast w przypadku podejścia do ukraińskiego znaku granicznego jest to już nielegalne przekroczenie granicy. W niektórych przypadkach może być także zakwalifikowane jako przestępstwo. W przypadku wykrycia takich osób przez stronę ukraińską powrót do Polski będzie już drogą oficjalną. Będzie to przekazanie przez przejście graniczne. No i oczywiście konsekwencje będą już wtedy po dwóch stronach, zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie. To jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Przypominamy, aby nie inicjować takich interwencji. Funkcjonariusze na pewno podjadą i zweryfikują, jakie są nasze zamiary. Możemy mieć takie poczucie, że być może wokół nikogo nie ma i nikt nie widzi naszych ruchów i obecności w okolicy granicy. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj strażnicy graniczni wykorzystują różnego rodzaju technologie, które pozwalają obserwować czy też monitorować sytuację na granicy i z pewnością zjawią się na miejscu, aby sprawdzić, jakie są nasze intencje, no i wyegzekwować tą sytuację. Nie inicjujmy tych interwencji. Strażnicy graniczni mogą być potrzebni w innym miejscu, stąd też przebywając w rejonie granicy, bardzo atrakcyjnym turystycznie, zachowajmy dystans od granicy. Niech to będzie co najmniej kilkadziesiąt metrów z tej odległości. Także zobaczymy znaki graniczne, zobaczymy granicę. Natomiast w sposób bezpieczny i nie łamiąc przepisów będziemy mogli zobaczyć te miejsca. Bardzo często pojawia się pokusa, by podejść i wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie. Oczywiście sama fotografia nie jest wykroczeniem, natomiast właśnie wejście na ten pas drogi granicznej tym wykroczeniem jest. Jesteśmy na granicy 24 godziny na dobę, niezależnie od warunków pogodowych, czy to w lecie, czy w zimie, kiedy ta pokrywa śniegu, szczególnie tutaj w Bieszczadach, jest bardzo duża. Wykorzystujemy do tego różnego rodzaju sprzęt, środki transportu, to między innymi wieże obserwacyjne, bariera elektroniczna, ale także coraz częściej drony, mamy także pojazdy obserwacyjne, kamery przenośne, które patrol zabiera ze sobą i różnego rodzaju pojazdy, które w zależności od warunków, ale też i rejonu, który ochraniamy, wykorzystujemy do tego, aby dotrzeć w te najbardziej nawet niedostępne odcinki granicy w Bieszczadach.
1: Podsumujmy zatem najważniejsze fakty, które przed chwilą usłyszeliśmy. Piękno bieszczadzkich szlaków nie zwalnia z obowiązku przestrzegania surowych przepisów. Kluczowa zasada, o której musimy pamiętać podczas wędrówek, to całkowity zakaz wejścia na pas drogi granicznej. Ta strefa ma dokładnie 15 metrów szerokości. Licząc od linii granicy państwa w głąb kraju, przebywanie w tym miejscu bez odpowiedniego zezwolenia jest traktowane jako wykroczenie. Każda próba podejścia pod sam słup graniczny, nawet jeśli intencją jest tylko szybkie zrobienie pamiątkowej fotografii, automatycznie rejestrowana jest przez zaawansowane systemy monitoringu. Nowoczesne kamery i czujniki Straży Granicznej działają przez całą dobę, dlatego nikt w tej strefie nie pozostaje anonimowy. Konsekwencje finansowe ignorowania wyraźnych tablic ostrzegawczych są natychmiastowe. Zgodnie z przepisami, za nielegalne selfie lub zwykłą ciekawość na pasie granicznym grozi mandat w wysokości do 500 zł. A naszym gościem był rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz. Zachęcam do odpowiedzialnego podróżowania i podziwiania bieszczadzkich krajobrazów wyłącznie z wyznaczonych szlaków turystycznych. Bezpieczeństwo i poszanowanie prawa na pograniczu powinny być zawsze na pierwszym miejscu, by wycieczka nie zakończyła się nieprzyjemnym wspomnieniem.
0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Na pierwszy rzut oka to widowiskowa fuzja gimnastyki, parkuru i wspinaczki. Jednak pod powierzchnią ekstremalnego toru przeszkód kryje się coś znacznie większego. Trening ninja to nie tylko siła rąk, pewny chwyt i sprawne ciało, ale także odwaga, koncentracja, wytrwałość i umiejętność podnoszenia się po kolejnych nieudanych próbach. Dziś porozmawiamy o tym, czym naprawdę jest trening ninja, kto może spróbować swoich sił na torze przeszkód, jak wygląda ekstremalny trening od środka i dlaczego właśnie Rzeszów może być miejscem, w którym ta widowiskowa dyscyplina będzie się dynamicznie rozwijać. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie, a moim gościem jest Kamil Tomczak, trener oraz uczestnik 8. edycji programu Ninja Warrior Polska.
0: Aktywnie w Rzeszowie.
1: Sporty przeszkodowe kojarzą się wielu osobom z programami telewizyjnymi, ekstremalnymi torami, ludźmi o nadludzkiej sile. Czym naprawdę jest trening ninja?
6: No tak naprawdę na początku jest to trening bardzo ogólnorozwojowy, żeby przygotować ciało do wszelkich przeszkód, no bo później oczywiście fajnie się ogląda różnego rodzaju filmiki, gdzie ludzie przeskakują z drążka na drążek, czy wspinają się po drążkach do góry, natomiast no wszystko tak naprawdę zaczyna się od podstaw i wygląda to jak ogólnorozwojowy trening. Z tym, że no dość szybko jest on po prostu kierowany na właściwy tor. Albo ktoś właśnie idzie w stronę parkuru, albo ktoś idzie w stronę ninja i troszkę inaczej wtedy te treningi już wyglądają.
1: Jak wygląda taki typowy trening sekcji ninja? Od rozgrzewki do ostatniej przeszkody.
6: No to tak naprawdę można podzielić trening na trzy sekcje, tak? Jakby najpierw właśnie rozgrzewka, później ta część główna treningu i na koniec jakaś tam mobilność czy rozciąganie, ewentualnie trening siłowy. Natomiast jeżeli mówimy stricte o tej takiej części głównej treningu, dlaczego też te dzieci przychodzą, czy tam dorośli, to po to, żeby właśnie jakby przygotować się na dane przeszkody. Przykładowo są to przeszkody powiązane z równowagą, powiązane troszeczkę ze skocznością, powiązane głównie z wiszeniem i przechodzeniem różnych przeszkód w zwisie, od jakichś tam najprostszych drabinek czy kółek, po właśnie elementy ruchome, obrotowe, czy gdzieś tam po prostu nawet właśnie te wspomniane skoki z drążka na drążek.
1: Który moment pana zdaniem treningu jest najtrudniejszy?
6: Każdy może mieć troszeczkę inny ten moment, natomiast no, przychodzi na pewno taki moment, gdzie jest na tyle ciężko, że ta progresja treningu się już pojawia duża, a ktoś jeszcze nie do końca czuje się na tyle przygotowany.
1: Czyli taka walka ze zmęczeniem?
6: Ze zmęczeniem, może z braku wytrzymałości chwytu, może w ten sposób bym powiedział, że jakby teoretycznie te ręce są już na tyle silne, że jakby oczywiście przechodzą te wszystkie podstawowe przeszkody, ale już zaczyna brakować siły na te takie bardziej zaawansowane i gdzieś tam trzeba po prostu jeszcze bardziej się na to przygotować.
1: A jakie partie ciała pracują najmocniej podczas treningu ninja?
6: Ręce, barki, plecy. To tak najbardziej, jeżeli mówimy stricte o treningu ninja, bo oczywiście podczas przeskoku nogami czy równowagi, no to dolne partie oczywiście też pracują, natomiast zdecydowana większość, no to są te górne partie pleców, barki i całe ręce.
1: Czy to prawda, że w sportach takich przeszkodowych sama siła nie wystarczy?
6: Dokładnie tak. Na początku może ta siła pomóc, aczkolwiek jeżeli, tak jak na przykład ja też osobiście biegam dużo takich biegów przeszkodowych, gdzie tych przeszkód jest przykładowo 30, 50, 70, no to okej, siłowo można takie przeszkody tam ze 2, ze 3, ze 4 pokonać, ale może się okazać, że na tej już przykładowo 5 przeszkodzie tej siły zabraknie i wtedy już ważna jest technika.
1: Jak buduje się u zawodnika wytrzymałość i takie panowanie nad ciałem?
6: To też zależy od grupy wiekowej tak naprawdę, ale no tak powiedzmy tak ogółem mówiąc, no to jest stopniowe przygotowywanie. W zależności właśnie od tej grupy wiekowej, raz jedną grupę się przygotowuje bardziej jakby tak stopniowo, na zasadzie, że robimy więcej pojedynczych elementów samego wiszenia, z przerwami jakiegoś wiszenia z unoszeniem jednej ręki. W przypadku już tam starszych grup, no to robimy jakieś tam dodatkowe utrudnienia w postaci wiszenia na obrotowych drążkach, wiszenia na samych palcach bez zaciskania dłoni, wiszenia bez zaciśniętego kciuka. No, tych sposobów tak naprawdę na wzmacnianie chwytu, wytrzymałości jest cała masa, ale też jakby czym starsza ta grupa będzie, no to tak naprawdę więcej już musi się odbyć takiego treningu siłowego.
1: Czy w sekcji ninja są ćwiczenia, których początkujący często bardzo się boją, a potem stają się ich ulubionymi?
6: Często tak jest. Tak naprawdę dużo osób przychodzących na początek, no to tak jak gdzieś tam wspomniałem o tych kółkach, drabinkach, no to nawet ta najprostsza przeszkoda potrafi sprawić jakiś tam problem. Natomiast właśnie wytłumaczenie podstaw, wytłumaczenie jak ułożyć ciało, co zrobić, powoduje to, że w dość szybkim czasie oni to opanowują i nagle przychodząc na pierwszy trening myślą sobie, nie no to jest nie do zrobienia, a tam po którymś treningu jak tylko jakby poczują właśnie ten bodziec, no to okazuje się, że to jest naprawdę łatwe i nie ma trudności. I tak samo jest stopniowo z każdą kolejną przeszkodą. Ja u siebie na sali mam taką przeszkodę, która się nazywa wariat. To jest taki, tak bez obrazu jakby to opowiedzieć, to jest taki wieszak w poziomie, obrotowy wieszak w poziomie, gdzie są same nunchaka, czyli elementy takie podłużne, które trzeba łapać i jakby poprzez obracanie się tego elementu trzeba przejść dalej. I dużo osób mówi, że nie no, to jest nierealne, ale jakby mam taki fajny sposób na swing i okazuje się, że ten sposób na swing boczny jest na tyle prosty, że jeżeli tylko ktoś opanuje podstawowe przeszkody właśnie w postaci drabinki czy kółek, to takiego wariata na swing można bardzo szybko, bardzo łatwo zrobić.
1: Czy mieszkańcy Rzeszowa szybko przekonali się do tej formy aktywności, czy na początku trzeba było tłumaczyć, że to coś więcej niż wspinanie się po przeszkodach?
6: Znaczy na pewno trzeba było wytłumaczyć. Dużo osób zresztą nadal jakby potrzebuje może wytłumaczenia, a może jakby też rozreklamowania bardziej jakby czym jest to ninja, bo nie ukrywam, że zdarzyły mi się z 2-3 telefony takie, że teoretycznie ktoś chciał się zapisać na zajęcia ninja, ale on nie chce sztuk walki, tak? Ja mówię, że to nie są sztuki walki, ja rozumiem, że ninja jakby kojarzy się, że żółwie ninja, czy jakiś tam samurajowie, ale zupełnie jakby to nie są sztuki walki, to są właśnie sporty przeszkodowe i przechodzenie przeszkód w zwisie.
1: Trening ninja wygląda efektownie, ale za każdą udaną próbą stoi ogrom pracy. Siła, technika, koncentracja i wiele powtórzeń. To sport, w którym nie wystarczy dobrze wyglądać na przeszkodzie. Trzeba jeszcze umieć opanować ciało, pokonać strach i wrócić do ćwiczenia nawet wtedy, gdy kilka razy z rzędu się nie uda. W Rzeszowie uczestnicy takich zajęć uczą się właśnie takiego podejścia. Krok po kroku, bezpiecznie, ale z dużą dawką sportowych emocji. Trening ninja staje się nie tylko sposobem na sprawność, ale też lekcją charakteru dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym gościem jest Kamil Tomczak, a my

0: rozumiała swoje ciało, kontrolowała ciało. Natomiast oczywiście jest to sport dla wszystkich, dla każdego, tylko oczywiście no, jedna osoba będzie potrzebowała troszeczkę więcej treningów, żeby przyzwyczaić chwyt, bo widzę na przykład u dzieci, że kto mało wisi tak na co dzień, na jakichś tam placach zabaw, to przychodzi i wystarczy, że tam dotknie z 2-3 razy kółka i czuje, że go już ręce bolą. Co jest oczywiście normalnym efektem, natomiast kwestia właśnie przyzwyczajania dłoni stopniowego i obciążania jakby dłoni zacisk, wiszenie, to spowoduje, że będzie mu łatwiej, lepiej i jakby o tym takim bólu pierwszym zapomni. Ale mile widziane oczywiście jest jakiś tam sport wcześniej.
1: Jak stopniujecie trudność, żeby początkujący nie zniechęcił się po pierwszych zajęciach?
0: Tak naprawdę, jeżeli ktoś zaczyna, powiedzmy, tak kompletnie od zera przygodę ze sportem, to tak naprawdę na początku nie ma przechodzenia przeszkód, tylko jest jakby taki, powiedzmy, trening chwytu na zasadzie interwały w wiszeniu. Czyli powiedzmy, że wisimy sobie 10-15 sekund, jeżeli ktoś jest w stanie wytrzymać, i jakaś tam przerwa w postaci 10, 20 czy 30 sekund. No i znowu powtarzamy to kilka razy. Jeżeli już mamy taką swobodę wiszenia, to dokładamy rzecz kolejną, czyli z punktu zerowego podczas zwisu starać się uruchomić swoje biodra, właśnie wejść w ten swing, tak? Czyli poruszać się troszeczkę na boki, ale nadal nie ma w tym przechodzenia żadnych przeszkód, tylko bardziej właśnie taka podstawa, żeby przyzwyczaić się do cały czas tego wiszenia, bo no niestety albo stety taki jest ten sport, że dużo się wisi i przechodzi w zwiszeniu.
1: Czy trening ninja w Rzeszowie bardziej przyciąga dzieci, młodzież czy dorosłych?
0: Na ten moment dzieci, mam tu na myśli dzieci, no powiedzmy tak do 10, do 11 roku życia. Ta grupa młodzieżowa gdzieś tutaj czuje, widzę takie problemy z ilością uczestników na zajęciach. No i grup dorosłych też troszeczkę jest, ale nie ukrywam, że mogłoby ich więcej być. Tym bardziej, że też mam takie aspiracje, że jakby ucząc chcę ten jakby talent przekuć w wspólny bieg po prostu.
1: Dlaczego dzieci tak dobrze odnajdują się w sportach przeszkodowych?
0: Wydaje mi się, że tak naprawdę to jest coś, co powinno wyjść z natury. Wiadomo, że jakby umiejętności, trudności i technika przeszkód to jest jedno, ale takie właśnie wspinanie się, skakanie, szukanie, to jest coś, co jest w naturze dzieci i wydaje mi się, że dzięki temu jakby jest im po prostu łatwiej. Technikę, wiadomo, trzeba wypracować, ale to taka kreatywność, ciekawość, to jest jakby coś, co raczej jest z nami od zawsze.
1: Jak rodzice reagują, gdy widzą swoje dziecko na torze przeszkód? Bardziej boją się, czy są dumni?
0: Na pewno są dumni, że widzą, że dziecko robi coś więcej niż w domu, tak? No bo w domu, wiadomo, gdzieś tam jest krzesełko, kanapa, stolik, ewentualnie szafa, po której gdzieś tam dzieciaki się wspinają, bo często takie sygnały słyszę. Więc jak widzą taki, no, tor przeszkód, który jest na sali i pokonują gdzieś tam kółka czy inne elementy, no to na pewno są dumni z dziecka. Natomiast no pewnie jest w tym też troszeczkę strachu. Zależy tak naprawdę od kwestii rodzica, bo gdzieś tam jak dziecko wisi na jakimś kółku czy drabince, no to gdzieś tam wiadomo jest ono wyprostowane w zwisie, więc ono musi być po prostu wyżej. Ale myślę, że jakby gdyby był jakiś taki potężny strach, no to raczej też rodzic by nie zapisał po prostu dziecka na zajęcia.
1: Czy zdarza się, że dziecko, które na początku było nieśmiałe, po kilku miesiącach zaczyna już zupełnie inaczej funkcjonować?
0: Zdecydowanie. W sensie chodzi o taką pewność siebie, to jak najbardziej. Ja na sali nawet mam dwa takie przykłady, w sensie ich, tych przykładów jest więcej, ale takie dwa skrajne, powiedzmy, przypadki miałem, że dziecko bało się po prostu odejść od rodzica, jak zaczynałem zajęcia. Mówię, no tam, żeby podszedł, że stajemy tutaj w rozsypce, zaczynamy rozgrzewkę i on się po prostu bał podejść tak, żeby stanąć, zacząć rozgrzewkę i on w tym momencie jest kompletnie samodzielny, jakby super sobie radzi. Tak naprawdę oczywiście na sali robimy różnego rodzaju wyzwania, takie challenge, kto ile razy czegoś tam przejdzie. No i on ma osobiste dwa rekordy danej przeszkody, więc jakby naprawdę chłopak fajnie się rozwinął. Ale tak, no zdarzają się takie no mocne przypadki, że ktoś się boi w ogóle zacząć trening, ale właśnie z czasem, z pokonywaniem tych przeszkód, jakby ogólnie uprawianie sportu też jakby buduje taką pewność siebie.
1: Z pana obserwacji, rodzice w Rzeszowie coraz częściej szukają dla dzieci takich sportów mniej oczywistych, czy jednak piłka nożna, pływanie wygrywają?
0: Dużo słyszę, że no jakby jest to pływanie, no tych niestety albo stety, wiadomo, będę

0: też zawsze pod swoją salą bardziej, ale jakby no ta piłka nożna też jest, tylko że przykładowo biorąc tą piłkę nożną, chyba często nie biorą rodzice pod uwagę tego, że po tej piłce nożnej, samej piłce nożnej, często się robi osoba sztywna, bo tak jak widzę, a sam prowadziłem kiedyś jedną grupę piłkarzy pod kątem gimnastycznym, że jeżeli oni po tych meczach, po tym bieganiu nie rozciągają się, naprawdę oni bardzo szybko sztywnieją i no ta mobilność zdecydowanie się zmniejsza, więc okej, no piłka nożna jest i pewnie będzie, natomiast ważne, żeby właśnie dodatkowo usprawnić tą mobilnością.
1: Naszym gościem był Kamil Tomczak, trener oraz uczestnik 8 edycji programu Ninja Warrior Polska, z którym rozmawialiśmy o treningu ninja i o tym, że na torze liczy się nie tylko siła, ale także charakter, odwaga i wytrwałość.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Mam ochotę na safari.
1: Na safari to trochę daleko.
0: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
1: A ile można upolować?
0: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
1: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w lasach Podkarpacia, o tym, na co uważać podczas leśnych wędrówek i jak zachować się, gdy spotkamy dzikie zwierzę. Moim gościem jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Porozmawiamy m.in. o niedźwiedziach i o tym, dlaczego wcale nie powinniśmy się ich bać.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Jaki jest obecnie największy problem lasów Podkarpacia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale nie tylko?
4: Oj, tutaj jednym zdaniem się nie da, nawet dwoma zdaniami podrzędnie złożonymi, dlatego że tych problemów jest naprawdę sporo. To są oczywiście też tematy związane ze zmianami klimatycznymi, które dotykają lasów. I tutaj dwie strony medalu. Po pierwsze, jak lasy reagują na zmiany klimatu i druga sprawa, jak my, leśnicy, możemy kreować las, mając świadomość, jak te zmiany przebiegają. I tutaj taki przykład od razu podam. Wielu ludzi bardzo chce chronić stare drzewa, żeby ten starodrzew, wyłącznie te stare drzewa, mało kto zabiega o te młode. A ja zwrócę uwagę na jeden fakt, że stare drzewa, które zbudowały swój system korzeniowy 50-100 lat temu, właśnie bardzo źle sobie radzą ze zmianami klimatycznymi, bo nie sięgają wody, która w ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu ostatnich lat osiągnęła pewne dno, czyli poziom wody gruntowej obniżył się o kilka metrów. Stąd właśnie cierpią te buki, zwłaszcza jodły, które cierpią z powodu obniżenia poziomu wód, ale najgorsza sytuacja jest u świerków tych górskich, które mając płaski system korzeniowy, nie sięgają tej wody, tych zasobów wody zgromadzonych gdzieś tam głęboko w ziemi. Jeśli nie ma opadów deszczu na poziomie 100 mm miesięcznie w ciągu lata, w ciągu sezonu wegetacyjnego, te świerki po prostu bardzo słabe są. Takim efektem tego jest później kornik, jest huba korzeniowa, czy też opieńka miodowa, jako już takie patogeny, które dobijają te świerki. Stąd właśnie cały figiel polega na tym, żeby uprzedzić te zmiany, żeby na tych powierzchniach, gdzie są świerczyny lite, zastąpić je młodymi, ale innymi gatunkami, czyli tymi bardziej odpornymi, żeby te młode mogły sięgnąć do wody, która jest dziś dostępna bardzo głęboko, bo one jeszcze nadążą na tym. Podobnie jest z jodłą właśnie, która sobie nie radzi, a u nas na Pogórzu, w górach coraz częściej widzimy, jak bardzo duże problemy ma jodła. To widać po niesamowitej agresji jemioły, która wręcz dobija te stare jodły. I to jest temat, którym naprawdę się mierzy. Kolejny temat to przecież pożary. Widzimy, co się dzieje w momencie, gdy przez tydzień temperatura idzie bardzo wysoko, a wilgotność ścioły spada poniżej 10%, czyli pali się to jak kartka papieru. To są tylko takie wybrane problemy. Kolejny temat to dzika zwierzyna, która oczywiście absorbuje media, ludzi. To nie tylko niedźwiedzie, które straszą turystów niepotrzebnie, bo to taki strach trochę wydumany. Natomiast problemy mamy tak naprawdę z takim symbolem polskiej ochrony przyrody, z żubrem.
3: Co zatem powinniśmy zrobić, żeby polepszyć sytuację?
4: Jeśli chodzi o żubry, to tutaj mamy wskazówki od naukowców już od wielu lat, że trzeba rozgęścić populację albo zmniejszyć te populacje, bo z jednej strony mamy ogromne szkody w lasach, jeśli chodzi o uprawy leśne, a nawet młodniki, czy nawet starsze drzewostany. Żubry ogryzają, niszczą te drzewa. Z kolei terazjoza, czyli ta choroba oczu powodowana przez micienie, roznoszone przez muchy zresztą, też dziesiątkuje niektóre stada. I no, to są dramatyczne historie, jeśli widzi się te żubry słaniające się na nogach, ślepe już właściwie, obijające się łbem o drzewa. I też jest to taki dramat. Naukowcy od paru ładnych lat mówią, że trzeba tę populację rozgęsić albo ją zmniejszyć w drodze chociażby odstrzałów redukcyjnych, chociażby eliminacji, szybszej eliminacji osobników chorych. Ale na to potrzebne są zgody już na szczeblu ministerialnym. I tych zgód nie uzyskujemy za wiele. Taki stan no, musi kiedyś, może się skończyć dramatem i chcemy temu zapobiec. Między innymi przez rozgęszczanie, przez niewypuszczanie żubrów z lasu, czyli dokarmianie zimowe, żeby też no, nie dać im wyłącznie zżerać lasu bieszczadzkiego, ale dać im ten pokarm, żeby je zatrzymać po prostu w lesie. Natomiast jeśli chodzi o niedźwiedzie, to jest zwierz chroniony, ale w jurysdykcji RDOŚ-u, nie chciałbym się tu wypowiadać. Jedno, co możemy powiedzieć, to też populacja bardzo mocno wzrosła. Niedźwiedź ma jednak to do siebie, że jest tak terytorialnym zwierzęciem, że on nie będzie mieszkał w kilkadziesiąt osobników w jednej dolinie, tylko one po prostu wędrują. Stąd właśnie ta populacja bieszczadzka, gdy już no, rozrosła się do liczby około 300 osobników, no, zaczęła wędrować. Stąd niedźwiedź na Pogórzu Dynowskim, na Pogórzu Przemyskim, w Beskidzie Niskim. Pojawiają się też niedźwiedzie w okolicach Krosna, w ostatnim czasie rejestrowane na fotopuławkach. To no, sprawia takie zagrożenie dla ludzi, chociaż to realne zagrożenie jest naprawdę bardzo małe. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, jeżeli nie zaglądamy im do gaw, jeżeli poruszamy się po lesie, po szlakach, tutaj nie ma problemu. Ale kolejny wątek to jest synantropizacja tych niedźwiedzi, czyli żeby one sobie żyły w lesie, to w porządku. Ale one wchodzą do zagród, chodzą, no wyżerają dosłownie to, co się daje spod domów. Rozbijają pasieki, rozbijają no, królikarnie czy chociażby kurniki.
3: Z nami jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, od lat związany z podkarpackimi lasami i ich popularyzacją. Rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie, ale też o rosnącej popularności tego regionu wśród turystów. No właśnie, czy Podkarpacie może stać się ofiarą własnego sukcesu turystycznego?
4: Czy ofiarą, czy może zakładnikiem nawet sukcesu, bo sukces różnie można mierzyć. Czy sukcesem jest liczebność wzrastająca właśnie dzikiej zwierzyny, czy zwiększająca się lesistość? To jest sukces, można powiedzieć. Ale taki jakby no, Bieszczadów ludzie zaczęli się bać, a przecież Bieszczady mają tę dziką legendę, wilczo-niedźwiedzią. To właśnie tutaj nakręcono pierwszy polski western, Rancho Texas, Wilcze Echa później. To właśnie te wilki przyciągały, ja już nie chcę tu cytować Wojciecha Młynarskiego, który przecież no, śpiewał, że i w Bieszczady no, jak Michotek w polski Texas Róż z pojedynki wilkom strzelać w paszczę, śpiewał Młynarski. I dziś ludzie się boją przyjeżdżać tutaj trochę. To taka trochę no, historia, która mówi, że można być zakładnikiem czy ofiarą swojego sukcesu. I ja myślę, że tak, warto o tym mówić, że i lesistość Podkarpacia i te starodrzewy, coraz więcej tych starodrzewów, coraz więcej rezerwatów, coraz więcej ochrony tej przyrody, z którego należałoby się cieszyć, ale jednocześnie to wywołuje jakiś taki no, lęk. Ja sam widzę, prowadząc jakieś grupy, ludzie się boją wchodzić do lasu, ludzie się boją niedźwiedzia, choć dużo groźniejszy jest kleszcz. Ludzie się boją no, wilka, choć nikogo jeszcze nie zeżarł, a nie boją się, że psy ich pogryzą. To są takie dziwne rzeczy. Może to nasze jakieś dziwne nastawienie, że ta natura jest bardziej nieprzyjazna niż rzeczywistości. Bo ja, prawdę mówiąc, siedząc w tej chwili w jakimś no, nawet ośrodku wypoczynkowym, bardziej boję się tego wyjścia na ulicę niż wejścia do lasu. Zdziwiony jestem, jak ludzie się boją w nocy pójść do lasu, jaki to wywołuje strach niesamowity. A przecież nocą dopiero las żyje, nocą dopiero las jest bardzo ciekawy. W nocy dopiero lasu można posłuchać tak naprawdę. Kiedy ludzie śpią, las żyje.
3: Zostając jeszcze przy niedźwiedziach i właśnie bezpieczeństwie, mam pytanie, co zrobić, kiedy już natrafimy na to zwierzę w lesie? Jak powinniśmy się zachować?
4: Co zrobić? Przede wszystkim starać się go nie spotkać. Jeżeli już spotkamy tego niedźwiedzia w sytuacji w takiej, gdzie jest jeszcze możliwość no nie bezpośredniego kontaktu, to wycofać się, dać niedźwiedziowi szansę. Nie próbować go fotografować, podchodzić i straszyć. I pamiętajmy o tym, że niedźwiedź nie atakuje. Niedźwiedź się broni. Niedźwiedź zazwyczaj właśnie zaskoczony przez człowieka w odruchu obronnym zadaje mu rany. I tak trzeba interpretować te zachowania niedźwiedzia, a nie inaczej. Nie doszło nigdy do ataku niedźwiedzia w obrębie zabudowy, tylko właśnie zawsze w lesie, pamiętajmy. On włazi między chałupy, między ośrodki wypoczynkowe, nocą gdzieś tam wyszarpując jakieś resztki pożywienia. Bo jest oportunistą i tam, gdzie łatwiej idzie, żeby się najeść. Ale tutaj te obawy warto rozbiewać. I też jeżeli już do tego ataku dochodzi, to tam mamy wyspecyfikowane historie, jak się zachować. Upaść na twarz, osłonić dłońmi kark, głowę i krzyczeć. Niedźwiedź w tych przypadkach, które znamy, opisane są, czy udokumentowane wręcz, niedźwiedź odchodził. I nawet od tych, którzy byli w tym bliskim kontakcie z niedźwiedziem, którzy odnieśli rany i znaleźli się w szpitalu, słyszeliśmy takie słowa. Niedźwiedź był niewinny, dlatego że do tych przypadków dochodziło zazwyczaj wiosną, kiedy niedźwiedzica prowadzi młode. Jeżeli mamy jakiś dzwonek, czy idziemy w towarzystwie i rozmawiamy, to jest pewne, że niedźwiedź na pewno nas usłyszy i na pewno nie będzie chciał wchodzić w drogę, bo on nie ma żadnego interesu w tym. Człowiek nie jest specjalnie dla niego smaczny. To jest oczywiste i dlatego też musimy mieć świadomość tego, że spotkanie z niedźwiedziem dzisiaj, zobaczenie niedźwiedzia na drodze nawet, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale takie spotkanie, żeby doszło do jakiegoś takiego tak zwanego ataku, to już raczej ewenement.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Teraz chciałbym spojrzeć na przyrodę z trochę innej perspektywy. Czy można dziś chronić naturę w lesie bez polowań? I po co nam w ogóle dzisiaj myśliwstwo?
4: Czy można chronić przyrodę bez polowań? Przecież tak, można. Można dać procesom naturalnym, ale musimy pamiętać, że to musiałoby być na obszarach zupełnie przez ludzi niezamieszkanych, zupełnie niepodlegających ludzkiej działalności. To tak. Natomiast my tutaj mamy wszędzie w Polsce tereny objęte ludzką działalnością. Jeżeli nie będziemy polować na jelenie, to rolnikom zeżrą uprawy. Jeżeli nie będzie polowań, podobnie na sarny, przecież mamy różnych zdarzeń bardzo dużo. Jeżeli nie będzie powiedzmy redukcji lisów, to będziemy mieli je ciągle w kurnikach. Teraz zwróćmy uwagę na taki fakt, że jeszcze do niedawna w podręcznikach przecież mieliśmy w Polsce pardwę, mieliśmy kuropatwę, przepiórkę, głuszca, cietrzewia, jarząbka w dużych ilościach. A w tej chwili, jeżeli mamy nadmiernie rozmnożone drobne drapieżniki, które nie dopuszczają tych kuraków do rozmnożenia się, bo zżerają lęgi ziemi. Jeżeli mamy nadmiar kuny, jeżeli mamy nadmiar lisów, czy też te gatunki takie inwazyjne, jak chociażby szop pracz, który zżera wszystko, jak chociażby jenot, to nie uchowają się te nasze rodzime gatunki. I dopóki myśliwi regulowali te populacje drobnych drapieżników, wszystko było w normie, że tak powiem.
3: Mówił Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki, a Państwu życzę bezpiecznych wędrówek i jak najwięcej spotkań z pięknem podkarpackiej przyrody.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś schodzimy pod ziemię, by odkryć historię rzeszowskich piwnic. Moim gościem jest Jakub Pawłowski, rzeszowski przewodnik, który opowie nam o tym, co kryje się pod ulicami miasta i jakie historie zapisały się w tych niezwykłych podziemiach. Zacznijmy zatem ogólnie. Co kryje się pod rzeszowskim rynkiem?
5: Pod rzeszowskim rynkiem znajduje się obecnie trasa podziemna, trasa turystyczna. Nazywa się to Rzeszowskie Piwnice Interaktywna Instytucja Kultury, gdzie trzonem właśnie jest wspomniana przeze mnie trasa podziemna, multimedialna, ale o tyle jest interesująca, że jest to trasa, która oparta jest o historyczne piwnice, które kiedyś pełniły funkcję magazynów, składów towaru i sklepów ziemnych dla kupców, dla handlarzy lokalnych, ale też i przyjezdnych, dlatego że Rzeszów był miastem kupiecko-handlowym, gdzie bardzo często odbywały się targi, jarmarki właśnie w centrum miasta, w rynku, a te piwnice było swoiste zaplecze handlowe Rzeszowa.
3: Skoro już mówimy o handlu, czym się charakteryzował handel w dawnym Rzeszowie?
5: No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Rzeszów ma właściwie dobre położenie geograficzne, gdzie tutaj krzyżowały się szlaki komunikacyjne, wcześniej wojskowe, szlaki komunikacyjne, które przerodziły się oczywiście w szlaki handlowe, kupieckie. Przechodziła tędy tak zwana droga ruska, łącząca właśnie ziemię ruską z Małopolską, Śląskiem i oczywiście Niemcami. Przechodził tędy również szlak winny, przechodził tędy też szlak sukienny, szlak wołowy, to też bardzo ważne, właściwie już od średniowiecza. A Rzeszów był jednym z takich tutaj wiodących ośrodków miejskich, prywatnych zresztą, przez blisko 500 lat, zarządzany przez prywatne rody szlacheckie, magnackie, gdzie mieli tutaj oczywiście swoją siedzibę i zależało im na tym, żeby ten ośrodek pełnił rolę ośrodka kupiecko-handlowego ze wspomnianymi organizowanymi targami, nawet o randze jarmarkami, nawet o randze międzynarodowej. Tutaj również działało sporo cechów rzemieślniczych. Rzeszów specjalizował się choćby w produkcji sukna czy pławaków. Byli tutaj też wytrawni rzemieślnicy pokroju szewców, ale byli tutaj również, szczególnie w nowożytności w XVII-XVIII wieku, wytrawni, bardzo dobrzy rzemieślnicy pokroju juwelerów. Do tego stopnia, że wykształciło się tutaj tak zwane rzeszowskie złoto, które to było określenie na wyroby para złote, pseudozłote z Tombachu.
2: Poznaj miasto!
3: A gdybyśmy się cofnęli o te kilkaset lat i zeszli do rzeszowskich piwnic, co byśmy zobaczyli najpierw? Miały one jakąś szczególną charakterystykę?
5: Tak de facto to jak piwnice, jakbyśmy zeszli do piwnic, one pierwotnie, rzeszowskie piwnice, one były drążone w skale lessowej, a więc w skale bardzo miękkiej, plastycznej, łatwej do przenikania w głąb. Więc rzeczywiście pierwotnie te piwnice, one były wprost właśnie w tejże skale lessowej, podpierane najpewniej jakimiś drewnianymi konstrukcjami, pewnie z dębu. Później wzmacniano te piwnice kamieniami, szczególnie kamieniami rzecznymi. Zresztą takie piwnice do dnia dzisiejszego można zwiedzać u nas w naszej placówce podziemnej, a następnie, i to już stało się bardzo, bardzo powszechne, modyfikowano konstrukcyjnie te piwnice, dodając oczywiście cegłę. Przy czym w naszych piwnicach zachowały się również takie przestrzenie, które są naprawdę bardzo, bardzo archaiczne, bo mamy tutaj najstarsze piwnice datowane na przełom XV i XVI stulecia, gdzie mamy słynne cegły palcówki, bardzo powszechne w średniowieczu i we wczesnej nowożytności. Potężny gabarytów cegły z wydrążonym pasami na wierzchniej warstwie tychże cegieł, takie brusty po po tym, kiedy ceglarz zostawił, są też właśnie te palcówki. On jest nawet dwa razy większy od obecnych cegieł używanych tam na budowach. I dodatkowo jeszcze wzmacniane to było zaprawą z domieszką, potężną domieszką lesu, żeby jeszcze wzmocnić, żeby unaturalnić te piwnice. Im jesteśmy głębiej w trasie, a w naszej trasie skrócimy na głębokość 10 metrów maksymalnie, tym schodzimy naturalnie oczywiście do najmłodszych piwnic, które powstały po pewnym czasie.
6: Co ciekawego można było znaleźć podczas remontów czy badań podziemi?
5: Tak, de facto największym odkryciem dokonanym pod płytą rzeszowskiego rynku były właśnie same piwnice. A jeśli idzie o takie znaleziska materialne, to muszę to rozczarować, dlatego że w przypadku Rzeszowa odkrywano typowe zabytki związane z życiem miasta. A zatem to, co przechowywane było w takich przestrzeniach, a więc butelki po alkoholach. Na przykład Rzeszów, z racji tej, że przechodził tutaj szlak winny, oczywiście rzeszowskie piwnice to były składowiska win. Zresztą największa piwnica kupca o nazwisku Tuchfeld, winiarza zresztą, miała aż 98 metrów taka właśnie piwnica i znajdowała się na poziomach aż 3. I ona dedykowana była tylko i wyłącznie pod przechowywanie wina, do tego stopnia, że z jednej z drugiej strony takiej piwnicy mógł wjechać cały wóz z koniem, żeby opróżnić, prawda, wóz z beczek z winem. Natomiast jeśli idzie o inne zabytki, to tak jak wspomniałem, życie codzienne miasta, mnóstwo kłódek, kluczy, szkło, stare szkło, prawda, jakieś elementy okucia pochodzące z drzwi, wrót, które prawda, zamykały pewne przestrzenie piwniczne.
6: Z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem po rzeszowskich piwnicach, rozmawiamy dziś o miejscu, którego na co dzień właściwie nie widzimy, o podziemiach miasta. To właśnie tam, pod ulicami i kamienicami, zachowały się ślady dawnego miasta i historie, które przez lata pozostawały nieco w cieniu tego, co widzimy na powierzchni. No właśnie, czy rzeszowskie piwnice zostały już w pełni odkryte, czy jeszcze prowadzone są jakieś badania?
5: Takie solidne badania piwnic przeprowadzane były w latach 60. i 70., które skutkowały tym, że te piwnice odrestaurowano, że je niekiedy odkopywano od nowa, można powiedzieć, i z czasem oczywiście wykrystalizowała się trasa podziemna. Trasa podziemna została oficjalnie otwarta w 2001 roku. A więc jesteśmy kontynuatorami, prawda, tej idei wędrowania, zwiedzania Rzeszowa pod ziemią. W naszym przypadku zwiedzamy rynki w ogóle miejskie, dzielą się na pierzeje. To jest północ, południe, wschód, zachód. W naszym przypadku wchodzimy od strony zachodniej, a więc już jesteśmy w pierzei zachodniej, zresztą nieistniejącej pod względem prawda, zabudowy. Jedyną pozostałością po pierzei zachodniej w Rzeszowie to jest ratusz rzeszowski. Potem wchodzimy w przestrzeń północną, do pierzei północnej, gdzie zresztą zachowały się relikty najstarszych piwnic. Następnie schodzimy do pierzei wschodniej i kawałek do pierzei południowej. Kawałek, dlatego że trasa podziemna nie wchodzi w pierzeję południową. Ta z kolei zarezerwowana jest na liczne restauracje, bary, kawiarnie, które istnieją na rynku rzeszowskim, na wszystkich pierzejach, ale tam w szczególności, tam nie przewidziana została trasa podziemna. Dodatkowo jeszcze, tutaj też chciałbym podkreślić, że w momencie, kiedy prowadzono renowację, kiedy rewitalizowano przestrzenie pod rzeszowskim rynkiem, mnóstwo starych piwnic, tych historycznych, szczególnie nowożytnych, zostało połączonych współczesnymi korytarzami. I te współczesne korytarze to jest, można powiedzieć, oczywiście też przestrzeń naszej trasy podziemnej. Dochodzi zresztą do ciekawego zjawiska. To też zresztą podkreślamy, kiedy oprowadzamy turystów po naszych przestrzeniach, że nagle znajdujemy się w przestrzeni, która datowana jest na XVIII wiek. Wiemy to dlatego, że mamy solidne dowody na to, że są oczywiście, tutaj mamy też notacje archeologów, historyków sztuk, urbanistów, którzy pochylali się nad zagadnieniem rzeszowskich przestrzeni pod rynkiem. Potem wchodzimy do przestrzeni, która powstała raptem na początku XXI wieku. Była etapem przygotowawczym do utworzenia trasy turystycznej. Idziemy korytarzem, który ma, nie wiem, 20 metrów długości, po czym wchodzimy do piwnicy, która datowana jest na XVI wiek. Mamy szybkie przeskoki w czasie. Z XVIII wieku przechodzimy do początku XXI wieku, żeby wejść do XVI wieku. To jest bardzo interesujące, ale też jednocześnie obrazuje, czym są przestrzenie piwnice, czym jest trasa podziemna pod Rzeszowem. To jest według mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i nie ukrywam, robi wrażenie na zwiedzającym.
2: Poznaj miasto.
6: A czy z rzeszowskimi piwnicami wiążą się jakieś niezwykłe historie albo legendy?
5: Wie pan, piwnice miejskie, w ogóle motyw piwnicy, to jest motyw, który przewija się, jest bardzo chłonny, jeśli chodzi o historie niestworzone, jakieś legendy. Bardzo powszechnie w Rzeszowie mówi się w przypadku piwnic, że podczas II wojny okupacji niemieckiej do piwnic rzeszowskich, do przestrzeni podziemnych wpadł czołg niemiecki. Dlatego, że Niemcy postanowili, to był rok 41, 42, kiedy oczywiście była ofensywa na wschód, czyli realizacja planu Barbarossa, więc Niemcy mieli przetoczyć ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. I podczas takiego właśnie przejazdu miał zaginąć właśnie ten rzeczonek. Oczywiście jest to bujna, dlatego że nigdy Niemcy nie przepuścili taki ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. Owszem, przez rynek przejeżdżały samochody, czasem nawet ciężarowe, co zresztą mamy udokumentowane na starej fotografii archiwalnej, ale jednak Niemcy nie zdecydowali się, żeby tam przepuścić tak ciężki, kilkutonowy sprzęt wojskowy, pancerny. A więc jest to legenda. I jeśli chodzi o same piwnice, to też proszę pamiętać o tym, że ponieważ mówimy o części miasta najstarszej, prawda, lokacyjnej z XIV-XV stulecia, a zatem mówimy również o stanowiskach archeologicznych, nawet pradziejowych. Więc też to chciałbym zasygnalizować, że trasa podziemna to jest też przenikanie się przez różne epoki pradziejowe, nawet epokę brązową czy epokę żelaza, bo tam oczywiście również zostały naniesione na mapę, odkryte, prawda, zabytki pradziejowe. No i archeolodzy oczywiście o tym wiedzą, my też o tym wiemy, więc możemy się też poszczycić, że idąc, nie wiem, jakąś piwnicą, gdzieś tu obok tejże piwnicy życie przez moment rozgrywało się w epoce brązu. I o tym też oczywiście informujemy.
6: To była rozmowa z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem, z którym zajrzeliśmy do historii ukrytej pod ulicami Rzeszowa. Więcej informacji możemy uzyskać właśnie podczas wycieczki w rzeszowskich piwnicach. Tam odkryjemy o wiele więcej i poznamy dawne życie mieszkańców Podkarpacia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
6: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Patriotyzm, kultura i sport. Trzy wartości, które od pokoleń spotykają się pod jednym szyldem. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Mielcu ma za sobą długą i ciekawą historię, a jego działalność wciąż łączy ludzi wokół tych idei. O tym, jak Sokół działa na Podkarpaciu i dlaczego jego tradycja pozostaje aktualna, opowie Jerzy Piotr Krakowski, czyli prezes Mieleckiego Sokoła. Zacznijmy od genezy. Jakie były początki Towarzystwa Sokół w regionie? Czym w początkowych latach towarzystwo się zajmowało?
7: Jeśli chodzi o sokolstwo, początki, to warto wspomnieć w ogóle początki sokolstwa. To rok 1867, Polski wtedy nie było. Powstaje pierwsze gniazdo sokoła wzorowane na sokole czeskim w Lwowie, bo tutaj właśnie w zaborze austriackim te swobody były większe, więc powstawały te gniazda. Mogło powstać to gniazdo. Potem, po wielu, wielu latach, w latach 80., 90. zaczęły powstawać następne. Kraków, na ziemiach wschodnich, obecnie będących na Ukrainie i również na naszym terenie, a więc Sanok, a więc Rzeszów. To były te Pilzno, Jarosław, Przemyśl, Mielec, to były te gniazda, które powstawały. To, tak jak powiedziałem, to był jeszcze XIX wiek.
6: A jak wyglądała działalność Sokoła w pierwszych latach właśnie na Podkarpaciu?
7: Tak jak wszędzie. To były w tym XIX wieku. To były organizacje sportowe, ale Sokół nigdy nie był takim zwykłym klubem, jaki jest obecnie. To była działalność, oczywiście krzewienie kultury fizycznej. Hasło Sokoła to było mens sana in corpore sano, czyli w zdrowym ciele zdrowy duch. I chodziło właśnie o to, o tą tężyznę fizyczną, ale była też pod przygrywką tej działalności była też prowadzona taka działalność jak na przykład szermierka na szpady, walka pikami, w ogóle taka działalność paramilitarna. To miało, wiadomo, Polski nie było, to miało przynieść kiedyś korzyści, jeśli by doszło do jakichś starć, jakiejś wojny. No i tak właśnie stało. Te przygotowanie tych młodych ludzi potem spowodowało, że cała masa sokołów poszła do legionów polskich, poszła walczyć o wolną ojczyznę. To była ta działalność sportowa, działalność taka paramilitarna, ale w Sokole była też zawsze prowadzona działalność patriotyczna i kulturalna. W Sokołach działały koła teatralne, śpiewacze, działały grupy, które starały się zawsze upamiętać jakieś wydarzenia związane z historią Polski. Czyli sport, działalność paramilitarna, kultura i patriotyzm.
2: Ciekawe spotkanie.
6: Jeśli chodzi o sport, jakie dyscypliny uprawiano w Sokole i czy zawodnicy mogli się pochwalić na Podkarpaciu sukcesami?
7: Jakie dyscypliny? Tak jak wspomniałem, najpierw była ta szermierka, było jeździectwo, były narty. To były te początki. Później, gdy Polska odzyskała niepodległość, czy okres międzywojenny, to tych gniazd było naprawdę dużo. Prawie każde miasto, miasteczko chciało mieć takie gniazdo, czyli tą działalność, czyli tego sokoła u siebie. Chcieli mieć swoją siedzibę, budowano sokolnie. To często były jedyne obiekty w danej miejscowości, w których można było pod dachem ćwiczyć, w którym można było prowadzić działalność kulturalną, bo oprócz tej sali takiej do ćwiczeń była też sala widowiskowa i bardzo wiele tych obiektów, tych sokolni zachowało się do dnia dzisiejszego. Często w dalszym ciągu są wykorzystywane właśnie do celów sportowo-kulturalnych. Jakie dyscypliny? No, można powiedzieć, że prawie każde dyscypliny, które były popularne, bo grano w piłkę, grano w wiele sportów drużynowych, lekkoatletyka, jeździectwo, szermierka, to o tym już wspominałem. To nie były jakieś kluby, które miały mieć taką wiodącą rolę w sporcie polskim, ale to chodziło o te podstawy, o te fundamenty, bo wiemy, że w okresie międzywojennym powstała cała masa klubów akademickich, klubów istniejących przy zakładach pracy i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie te podstawy, przygotowanie tych młodych ludzi w Sokole skutkowało tym, że później ci ludzie również pojawiali się na arenach międzynarodowych i walczyli, reprezentowali Polskę.
6: A jak wyglądały związki mieleckiego czy rzeszowskiego Sokoła z innymi organizacjami w regionie, ale też w całej Polsce?
7: Współpraca istniała i to bardzo dobrze zorganizowana. W początkowym okresie było to różnie, chociaż też już powstały takie struktury. Były okręgi, które mogły zrzeszać po kilka tych ogniazd sokoła. Były dzielnice, czyli takie odpowiedniki, no niemalże prawie województw. I był Związek Towarzystw Gimnastycznych, czyli taki jakby zarząd główny, który prowadził taką działalność polegającą na kontaktach z rządem, z ministerstwami, reprezentowanie Sokoła na zewnątrz, za granicą. Ale właśnie te okręgi, dzielnice były po to, żeby te gniazda, przedstawiciele tych gniazd spotykali się, były zloty organizowane, zloty okręgowe, zloty dzielnicowe i były też organizowane wzorem właśnie Sokolstwa Czeskiego zloty ogólnokrajowe. No i to powodowało, że następowała taka konsolidacja tego ruchu. No i wszystko, muszę powiedzieć, wszystko to działało bardzo sprawnie do okresu II wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości wiadomo, jakie były zawirowania i Sokół został decyzją rządu komunistycznego rozwiązany. Cały majątek został przejęty i w latach 40. Sokół przestał istnieć. Właśnie biorąc pod uwagę to, że były to organizacje patriotyczne, propolskie, organizacje, z których wywodzili się tacy ludzie, którzy walczyli w armii krajowej i na zachodzie. No to nie, działalność takiej organizacji paramilitarnej, patriotycznej, sportowej nie była na rękę władzom komunistycznym i tak jak powiedziałem, Sokół został rozwiązany na wiele lat. Dopiero po tych zmianach ustrojowych, po 89 roku, cały czas grono tych starych Sokołów myślało o odrodzeniu się sokolstwa i tak to się stało.
6: Z Jerzym Piotrem Krakowskim rozmawiamy o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, o jego działalności, tradycjach i roli, jaką przez lata odgrywało w życiu lokalnych społeczności. W towarzystwie ważne były też kobiety. Właśnie jaką rolę pełniły w przeszłości?
7: Jeżeli często oglądamy zdjęcia, jakieś fotografie stare, to często widzimy właśnie tych ćwiczących mężczyzn, piękna muskulatura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również ćwiczyły panie, ćwiczyły kobiety, druhny, bo my tak mówimy druhna. Prowadziły też zajęcia, na przykład z służby medyczno-sanitarnej. To też później było właśnie historycznie rzecz biorąc w tych czasach przed pierwszą wojną światową bardzo ważne, bo te dziewczyny, te kobiety zasilały różne służby medyczne, były przeszkolone. No i działalność kulturalna, organizowanie, tak samo te grupy teatralne, o których wspomniałem, to cały czas dominacja pań. Trzeba powiedzieć, że no, jeśli chodzi o liczebność w Sokołach, to no, mężczyzn było więcej, ale kobiety, te drużyny kobiece były bardzo liczne również.
6: Wspomniał pan o tym wątku patriotycznym. Czy w ogóle w dzisiejszych czasach młodzież jest zainteresowana taką ideą, czy jednak szukają nieco luźniejszych form?
7: No muszę powiedzieć, że z tym jest bardzo różnie. Przynajmniej ja to odbieram, że młodzi nie za bardzo garną się do zrzeszania się w różnych organizacjach. Czasami spoglądają na Sokołów, no, taką organizację niespółczesną, co nie do końca jest prawdą, ale jeśli chodzi o młodych ludzi, zwłaszcza chłopców, chociaż również dziewczęta, to bardzo dużą popularnością cieszą się polowe drużyny Sokoła. To są takie sekcje, takie grupy, które prowadzą szkolenia paramilitarne. Bardzo wiele osób młodych chce się sprawdzić. Często później trafiają do jednostek wojskowych, do różnych służb, Ale właśnie szkolą się w polowych drużynach Sokoła. Nie wszędzie to może być, dlatego że potrzebne są też osoby, które mają uprawnienia, które będą mogły te drużyny prowadzić. U nas, na naszym terenie bardzo fajnie działa taka polowa drużyna Sokoła w Stalowej Woli. No a oprócz tego bardzo, bardzo prężnie działają takie drużyny troszeczkę poza naszym regionem, czyli Lublin, no i Wielkopolska i Śląsk.
2: Ciekawe spotkanie.
6: Jak według towarzystwa w ogóle kształtowany jest współczesny patriotyzm? Czym to się objawia?
7: Przede wszystkim jest to udział w takich świętach państwowych, świętach ogólnopolskich, ale również na przykład w Mielcu, nie tylko w Mielcu, prowadzimy taki konkurs poezji i pieśni Barwy Mojej Ojczyzny. To jest kilkanaście już edycji tego konkursu, gdzie młodzi ludzie właśnie przez śpiew, przez poezję prezentują ten patriotyzm. To jest jedna z tych akcji. No wiesz, jeszcze w innych tych gniazdach są różne takie patriotyczne spotkania, zloty. Czy to jest metoda, która młodych ludzi przyciąga? Poniekąd tak. Wspaniałą grupą jest grupa z oddziale w Sokole, w Rybanowie, gdzie prowadzi się paradną musztrę i te grupy są zapraszane na różne imprezy patriotyczne, różne święta. To właśnie przyciąga tych młodych ludzi. Ale jak powiedziałem, no młodzi nie za bardzo garną się do jeżeli ktoś nie ma takich zainteresowań takich paramilitarnych, jeśli nie bardzo, jeśli tylko skupione jest na sporcie, to niekoniecznie musi przyjść do Sokoła, bo są też inne kluby, które takiego na tą historię nie zwracają zbyt dużej uwagi. Są nauczane li tylko na sport.
6: Jak w ogóle w obecnych czasach można sklasyfikować Sokoła? Czy jest to organizacja patriotyczna, sportowa, społeczna? Czy są w ogóle jakieś ramy, w które można zamknąć Sokoła?
7: No, można powiedzieć wszystkiego po trochu, bo to jest tak, jak powiedziałem, prawie 80 czy ponad 80 gniazd i każde z tych gniazd jest niezależne, każde prowadzi swoją działalność. Jedni faktycznie mają sekcję jakąś sportową wiodącą, która pochłania ich w większym wymiarze czasu, a są takie, które prowadzą tylko działalność taką rekreacyjną, jeśli chodzi o sport, a skupiają się bardziej na przykład na pracy teatralnej, na tych spotkaniach towarzyskich, na wyjazdach. Bardzo różnie to jest.
6: To była rozmowa z Jerzym Piotrem Krakowskim o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, jego tradycjach oraz ludziach, którzy przez lata tworzyli tę organizację. Jak pokazuje ta historia, Sokół to nie tylko sport, ale również ważna część lokalnej kultury oraz społecznego życia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
6: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Skoki do wody to dyscyplina, która może zaskakiwać, zwłaszcza gdy mówimy o jej popularności na Podkarpaciu. A jednak Rzeszów ma w tej dziedzinie swoją mocną tradycję. O fenomenie skoków do wody w regionie, treningach i sukcesach zawodników Stali Rzeszów opowie trener Grzegorz Kozdrański.
2: Poznaj miasto!
6: Skoki do wody to nietypowy sport. Patrząc nie tylko na region, ale ogólnie na mapę Polski, jak w ogóle urodziła się ta dyscyplina w Rzeszowie? Jakie były jej początki?
8: Tak naprawdę wszystko zaczęło się w 95 roku. Ja musiałem się troszeczkę cofnąć do tych czasów, bo jeszcze wtedy nie rozpoczynałem jako ja zawodnik przygody w tej sekcji. ale tak naprawdę wszystko rozpoczęło się w 1995 roku, gdzie w Rzeszowie zapadła decyzja o rozegraniu finałów ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. I tutaj między innymi padło właśnie na skoki do wody, a skoków do wody w Rzeszowie nie było. Nie było nigdy tradycji. Natomiast mieliśmy bardzo mocną tradycję, jeżeli chodzi o akrobatykę sportową. I tak z tej dyscypliny nasz pierwszy trener, Ryszard Wojtaszewski, z którym rozpoczynaliśmy tą wspaniałą przygodę, jak i wielu zawodników i wielu podopiecznych trenera Ryszarda rozpoczynało przygodę w tej sekcji. I tak naprawdę, żeby zacząć, on miał bardzo mało czasu. Po pierwsze, nie było obiektu, na którym można by było już trenować, więc on jako trener z akrobatyki wziął kilku zawodników, których trenował. I to są takie postacie, które jakby początkowo pisały historię tej sekcji. Czyli trener Ryszard Wojtaszewski, następnie Marta Tomkiewicz, Ewa Winiarz, Agnieszka Wasilewska, czy nawet Brygida Sakowska rozpoczynały przygodę w skokach do wody. Oczywiście część z tych zawodniczek gdzieś tam zrezygnowało wcześniej, ale ten debiut okazał się bardzo, bardzo taki spektakularny, bo Marta Tomkiewicz, trenując bardzo krótko, już na tej olimpiadzie zdobyła bodajże srebrny medal na trampolinie 3-metrowej. I widać było pasję trenera Ryszarda, widać było zaangażowanie zawodników i tutaj działaczy, żeby to wszystko rozpocząć. Ale jeżeli chodzi o trenowanie tak naprawdę skoków do wody, no była potrzeba zrobienia czegoś więcej. I tutaj właśnie na ulicy Matuszczaka przy szkole powstał obiekt bodajże w 86 roku i zmontowano właśnie taką konstrukcję metalową, na której już była właśnie wieża 5-metrowa. Były dwie trampoliny 3-metrowe, była trampolina 1-metrowa i w 86 roku bodajże sekcja skoków do wody została przyłączona do klubu ZKS Stal Rzeszów jako odrębna sekcja i tak naprawdę wtedy zaczęła się taka prawdziwa praca, prawdziwa przygoda z tym sportem.
6: A co w ogóle sprawia, że Rzeszów jest dobrym miejscem do szkolenia młodzieży? Czy kluczem jest ta dobra kadra trenerska?
8: Przede wszystkim myślę trenerzy, którzy z pasją działają i działali w tej sekcji. No, tutaj mówię, należy cały czas podkreślać wielkie uznania dla trenera Ryszarda Wojtaszewskiego, który będąc akrobatą podjął się naprawdę bardzo trudnego wyzwania. Rozpoczął treningi jakby troszeczkę nie mając wiedzy tak naprawdę o skokach do wody takiej fachowej. Jednak te dyscypliny są bardzo podobne troszeczkę, można powiedzieć, no nie w 100%, bo akrobatyka, skoki do wody to są dwie różne dyscypliny, natomiast są pewne rzeczy, które można fajnie przenieść na skoki do wody. Oczywiście trzeba tą pracę kontynuować. I tutaj chyba w tej sekcji skoków do wody w Rzeszowie przez tyle lat, przez te 40-lecie, takich trenerów nie brakuje. My cały czas mamy bardzo mocno zaangażowanych trenerów. I chyba większość z nich to są byli skoczkowie, i którzy tak naprawdę zakochali się w tej dyscyplinie i kończąc karierę nie wyobrażali sobie rozstania w taki sposób, pożegnania się z tą sekcją i tak naprawdę zostali dalej trenerami. I Rzeszów coś ma w sobie, że kiedyś w tamtych latach wiemy, jakie dyscypliny sportowe były, ich nie było zbyt dużo. Skoki do wody to była naprawdę taka wielka niewiadoma, wielka ciekawostka. Trener Ryszard Wojtaszewski nawet bardzo, bardzo mocno mówił, że za kilka lat skoki do wody w Rzeszowie będą potęgą. I tak się stało.
6: Ale żeby jeszcze tak zobrazować słuchaczom mniej więcej, jak wygląda skok do wody, co trzeba potrafić, żeby wejść tam na samą górę i skoczyć bez większych urazów? Co trzeba potrafić?
8: No to jest bardzo... Ja cały czas powtarzam i trenerów też tutaj swoich, naszych cały czas uczulamy i mówimy, żeby rozmawiać z rodzicami, że skoki do wody to jest trudna dyscyplina. Teraz nie ma łatwych dyscyplin. Chcąc tutaj w skokach do wody trenować, trzeba naprawdę się bardzo mocno zaangażować i to chodzi o zawodników, to chodzi o rodziców. Natomiast to jest bardzo złożony element, to jest bardzo długotrwała praca, którą rozpoczynamy z dziećmi już nawet w wieku 5-6 lat. To jest taki optymalny wiek i rozpoczynamy ćwiczeniami na sali gimnastycznej, bo sala gimnastyczna, którą my obecnie posiadamy tutaj w Rzeszowie przy ulicy Matuszczaka na pływalni Rosir, jest jedną z lepszych w Europie i mamy stworzone warunki do takiej pracy z dużą liczbą dzieci i taką pracę właśnie jako trenerzy tutaj w klubie tworzymy. I tak naprawdę zaczynamy od podstawowych ćwiczeń, od przewrotów, od wzmocnienia tych dzieci, żeby mogły dalsze kroki wykonywać. Potem to są skoki do wody z tych najniższych wież, trampolin. I tak powoli to się rozkręca. Uczymy skoków na głowę. Te dzieci niekiedy przychodzą do nas, jak się zapisują, one niekiedy nie potrafią jeszcze dobrze pływać. Natomiast mamy metody, żeby te dzieci w tak zwanych skrzydełkach, rękawkach czy takich pasach wypornościowych zaczynają pierwsze skoki do wody. Natomiast systematyczna praca powoduje to, że te dzieci nabierają jakieś już umiejętności, że można już te dzieci wdrożyć do konkursów i potem ta praca tak idzie i tak naprawdę większość zawodników przez lata, przez kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat zostają w tej sekcji i trenują, uprawiając ten sport na różnym poziomie.
6: Cały czas rozmawiamy z Grzegorzem Kozdrańskim, trenerem skoków do wody, o dyscyplinie, która od lat ma swoje miejsce w sportowej historii Rzeszowa. Mówiliśmy już o treningach, zawodnikach i sukcesach Stali Rzeszów, ale warto spojrzeć również w przyszłość. Czy ta dyscyplina sportu ma przyszłość w naszym regionie?
8: Tak, skoki do wody bardzo mocno w Rzeszowie się zmieniły na przestrzeni tych 40 lat. Myślę, że tutaj kilka impulsów takich tak naprawdę było, które rozwijały.

0: pracował wtedy przygotowując młodzież. Trener Koczarian już jako trener w ośrodku szkolenia olimpijskiego, bo taki ośrodek powstał w Rzeszowie w latach 90. pracował z tą grupą najlepszych zawodników. Przecież nie mogę zapomnieć też o Robercie Łukaszewiczu, o naszym olimpijczyku z Paryża, który z bratem Andrzejem wywalczyli tą kwalifikację, więc jest obecnie spore zainteresowanie. My cały czas prowadzimy ciągły nabór. Zapraszamy już, jeżeli mogę to zareklamować, zawodników, rodziców i dzieci w wieku między 6-7 lat do przychodzenia, zapisywania dzieci, bo my cały czas prowadzimy nabory, mamy wielu trenerów, którzy wspólnie z nami tutaj prowadzą te treningi, więc jest spore zainteresowanie.
1: A jaki jest mit dotyczący skoków do wody? Co najczęściej ludzie błędnie myślą o tej dyscyplinie?
0: Najczęściej, i my się tutaj troszkę tak śmiejemy, to ja bardzo często słyszałem od rodziców takie pytanie, czy dziecko sobie nie złamie kręgosłupa. Bo wiemy, kiedy przychodzi okres wakacyjny, słyszymy, że skok na głowę, dziecko jakieś, czy człowiek dorosły skoczył gdzieś do nieznanej wody, czyli do rzeki, jeziora, czy chociażby gdzieś na basenie, nie posiadając żadnych umiejętności i zdarzają się naprawdę bardzo takie poważne urazy. To tutaj my musimy obalić przez te lata ten mit, bo przez te lata u nas nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Więc ten sport, jak każdy inny, ma w sobie jakieś ryzyko, ale natomiast nigdy do takich ciężkich urazów nie doszło, więc ten sport, kiedy grono takie pedagogiczne, grono trenerów prowadzi zgodnie z zasadami, jak to wszystko ma wyglądać, to my wysyłamy dzieci i robimy z nimi na przykład nowe skoki, bo skoki do wody polegają na tym, że ten program się utrudnia coraz bardziej, więc te dzieci są tak przygotowane, więc my wysyłamy dzieci na takie próby wykonania skoku wtedy, kiedy dziecko jest przygotowane i my, trenerzy, widzimy to, że można z dzieckiem zrealizować czy taki skok. Nigdy to nie jest zrobione tak, że wysyłamy, narażamy dzieci na jakieś niebezpieczeństwo. Więc tutaj to jest chyba taki główny mit, że tutaj dzieci w skokach do wody mogą sobie złamać kręgosłup.
2: Poznaj miasto!
1: Jak mógłby pan przekonać młodych mieszkańców Rzeszowa do tego, aby dołączyli do sekcji, aby zaczęli przygodę ze skokami do wody? Co jest takiego w skokach, że trzeba tej dyscypliny spróbować?
0: Tutaj myślę, że jest świetna zabawa przede wszystkim w naszej sekcji. Ja z własnego doświadczenia jako młody chłopak, a obecnie teraz jako trener, wiem, jak skoki do wody wpływają na rozwój dziecka. Po pierwsze, no, uczą bardzo mocno systematyki, uczą takiej wytrwałości w działaniach, których tutaj nie zawsze jest łatwo, tak? Ale to daje taką przewagę w życiu, bo potem te dzieci, młodzież czy dorosłe osoby, powiem takim słowem troszkę młodzieżowym, są bardzo mocno ogarnięci życiowo, tak? Potrafią sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Innym aspektem jest zdrowie. Takie dzieci są brane do wszystkich różnych konkursów szkolnych, bo we wszystkim bardzo dobrze się ogarniają. Mówimy tutaj o pływaniu, mówimy tutaj o akrobatyce, bo to wszystko jakby się łączy. Mówimy o świetnym wyglądzie, o zdrowiu fizycznym. U nas zawodnicy są bardzo fajnie zbudowani, wszyscy podkreślają to, że świetnie wyglądają. No to oczywiście to jest etap pracy, jaki musimy wyglądać, ale tutaj myślę, że zdrowie przede wszystkim, fan ze sportu i wszechstronność to dają skoki do wody. Więc zapraszam wszystkich serdecznie, kto by chciał spróbować takiej dyscypliny, bo tutaj można bardzo dużo zyskać dla siebie, dla zdrowia i tak dalej. No tak, to jest bardzo interesująca dyscyplina i powiedzmy, że jest to dyscyplina olimpijska. więc my zawsze serdecznie zapraszamy na różnego rodzaju zawody, które są organizowane w Rzeszowie i dla tych najmłodszych dzieci i dla tych starszych, bo oglądanie skoków zwierzy 10-metrowej, kiedy skacze na przykład nasz olimpijczyk, są naprawdę bardzo widowiskowe.

0: Zapraszamy do zabawy, przez zabawę do sportu, do sukcesu.
1: To była rozmowa z Grzegorzem Kozdrańskim, trenerem skoków do wody, o treningach, sukcesach zawodników i przyszłości tej niezwykłej dyscypliny w naszym regionie. Jak się okazuje, skoki do wody mają w Rzeszowie swoją historię, ale również ludzi, którzy chcą tę historię pisać dalej.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz. Reklama.
7: Czwarty dzień października, niedziela, Radio Złote Przeboje i godzina 8 na zegarach. Czas na wiadomości.
8: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
9: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
8: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
10: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
11: No pewnie, że jest lepiej.
8: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
12: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
8: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dziś więcej chmur od zachodu i w Wielkopolsce. Tam 20 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu i tam najcieplej 23 stopnie, a w centrum okolice 20 stopni. 17 na Podlasiu. No i mówił Marcin w wiadomościach, żeby na te mgły na północy kraju teraz uważać. Wiemy, co za oknem, a co u nas w programie. Dziś w Złotej Piątce piosenki o wolności. A będę miał dla was także zaproszenia do kina, ale to potem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Wet, wet, wet na dobry początek. 3 minuty po 8:00.

10 po 8 Camaro w Radiu Złote Przeboje, a tak naprawdę Cyril Camar, Fan Like You. Nieco egzotyczne klimaty to przez libańskie korzenie artysty, ale mieszkał Camaro też w Quebecu i tam właśnie teraz koncertuje, wczoraj miał koncert. No pojechałoby się gdzieś na wakacje, prawda? Do Kanady, czemu nie? Ale możemy sobie zrobić taką muzyczną podróż po świecie, w takim razie teraz wycieczka na Jamajkę. I nie będzie to wcale Bob Marley, bo pani Diana King też z Jamajki pochodzi i radosne rytmy zwykle nam przynosi.

0: śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo,
1: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że

0: No i wszyscy sobie teraz śpiewali w Radiu Złote Przeboje, prawda? Suzy Quatro i Chris Norman. A u nas teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to będą Wilki z ich albumu z 2002 roku, albumu pod tytułem 4, z którego pochodzi choćby... Ja powiem tylko... Ale tam też Here I Am było, Baśka i Urkę, tak więc sporo przebojów. Przed nami jednak Wolność jak marzenia. Energetyczne nagrania wolności, miłości, takich ulotnych chwilach. Tekst i muzyka, tu zaskoczeń nie będzie, Robert Gawliński. Dobre nagranie na niedzielny poranek, zresztą Gawliński fajnie kiedyś o wolności powiedział tak: wolność to stan umysłu, nie kieszeni. No i tego się trzymajmy.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
7: Słuchasz radia Złote Przeboje.

Dobra piosenka na drogę dla kierowców w Radiu Złote Przeboje. Miami Sound Machine za nami. Gdzie w Polsce powinno być metro? Takie pytanie zadało sobie ostatnio Centrum Unijnych Projektów Transportowych i oceniło, że w Polsce ma to sens tylko w dwóch miastach. Te miasta to Warszawa i Kraków, a przy tej ocenie brano pod uwagę demografię, warunki techniczne oraz wpływ środowiskowy. A w innych miastach polecano tak: szybki tramwaj w Poznaniu i Wrocławiu, kolej to w Łodzi i w Trójmieście, a w Lublinie szybkie autobusy, no bo kopanie pod ziemią jest po prostu za drogie. A to Barbara Streisand.

Records z końcówki lat 90. w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach trochę sportu. Jutro Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Ważny mecz, a Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
7: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
8: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
7: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
9: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
7: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen.
11: Radio Złote Przeboje.
6: Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Cher w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można, można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie, co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. O, to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10:00. Czas na wiadomości.
5: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
6: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
5: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
7: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
8: Aby dawno powinien spać, jakby rząd by opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
9: Jest pan Ham.
4: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
9: Panie Wokulski, jest pan Ham.
4: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz.
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
17: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
18: A w dodatku można go podać również na noc.
17: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
16: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

0: Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Po 11 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Plus.

0: Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
3: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
2: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
3: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
2: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
3: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
5: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
6: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
5: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
7: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzieże ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
5: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
4: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
9: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
4: Wybacz bać panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
10: Radio Złote Przeboje.
4: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje, a wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermerlow w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian. Ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Skorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

0: Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż

0: 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
3: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
5: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
4: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
6: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
4: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22.

3 minuty po godzinie 12. To pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16 będę miał dla was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek. I o tym opowiem wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców. Zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złotopolscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero po 22. No wcale się nie dziwię. Przed wami Sabrina i Boys.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dekarzu, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
15: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
16: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
17: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik-bucik.
18: Reklama.
19: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe, kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shaking Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

0: Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w radiu. Złote przeboja do tych największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy po wiadomościach w radiu Złote przeboje, które punktualnie o 13, a w nich między innymi ważne informacje dla kierowców.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty

0: urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina:
1: wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora, lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
2: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
0: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
4: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Ja lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3-0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca.

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
7: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień i zimę.
8: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
9: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dekarzo, dołącz do Team Regamet. Regamet to producent wysokiej jakości pokryć dachowych, konkretne programy i super atrakcyjne warunki współpracy. Rozwijaj się w Akademii Dekarza, zdobywaj nagrody za polecenia i korzystaj z atrakcyjnych warunków na start w programie Orły Regamet. Regamet, jakość, na której możesz polegać. Odwiedź najbliższy oddział i sieć partnerów handlowych i zapytaj o szczegóły.
2: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
3: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
2: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

Baja Condios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22, 4 czwórki i 3 zera. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed wami Céline Dion.

0: Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14:00 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
2: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą

0: wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
0: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
2: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
0: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
4: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: To już prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego pod 22, 4, 4 i 3, 0. Dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później je skleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak.
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś, powiedz całej Polsce?
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej. I wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie, kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę.
1: Pięknie,
0: w reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie. Trzymaj się, pozdrawiamy
1: się.
0: Cześć. Bye, bye, miłej niedzieli.
1: Dziękuję.
0: Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Reklama.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AHA w Radiu Złote Przeboje, która, słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 29 minut będzie 15, to teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat, a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia obchodziankowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

Zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

0: To artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta źródlana woda prosto z Alp. To miasto to Wiedeń, a artysta chyba doskonale wam znany to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 000 000 000 euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzamiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
12: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
11: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzone szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala, ale

0: Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad miliarda euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Dwie osoby zginęły, a jedna jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
1: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
0: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Och, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 zł w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 zł wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
8: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16, jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet Wem w Radiu Złote Przeboje.

0: kształty promocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
15: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
14: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
15: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras elewację i ogrodzenie.
14: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
15: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
18: Mam ochotę na safari.
19: Na safari to trochę daleko.
18: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
19: A ile można upolować?
18: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
19: No to w drogę.
20: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
23: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
24: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
25: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik Bucik.
0: Reklama.

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu, Złote Przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. I tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: Nie, 27+. I przy tym zostajmy, bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze, będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczek. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16:00 i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Tragedia na pasach, zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
12: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
13: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
14: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
12: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
11: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnej

0: innych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, dzień dobry. Za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

Numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: Anio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie: jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego akurat to lubicie się delektować, robicie wówczas głośno jadąc samochodem, a czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dwie dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć się w kinie. Tam już raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do

0: promocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
5: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień-zimę.
6: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17.
7: Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnik Butik.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
1: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
15: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
14: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
16: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
14: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilino Polje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17.

razu lepsze przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No, proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem. Ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ogród, kawa, taras i żadnego malowania desek.
5: Zakup desek kompozytowych w edeska.pl to był świetny wybór.
4: Bo to deski z dużą zawartością drewna i bez potrzeby konserwacji.
5: Odporne na deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV. Na taras, elewację i ogrodzenie.
4: A próbki przesłali nam wcześniej. Doskonale dopasowaliśmy deski do domu i ogrodu.
5: I kupiliśmy na edeska.pl z transportem pod dom. Deska kompozytowa na każde warunki. Tylko w edeska.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
17: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
16: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys. Natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corey Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corey, jak ona była w takim jednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka. Coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii. Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
3: Reklama.
4: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
6: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
7: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
8: Można było to szybciej zrobić, tak.
6: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
9: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
6: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
5: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł, 98 7,59 zł, a diesla 7,88 zł. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan. Poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena French i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Estelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Znaczy, jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inaczej, inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
2: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
2: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy tę piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No nie, no po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy. Obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Jak każda prawdziwa kobieta, kocham buty. W salonie Bucik wybrałam już bajeranckie trampki do szkoły i super wygodne sandałki z letniej wyprzedaży. Wypatrzyłam też kapitalne kozaczki z nowej kolekcji jesień-zima. A moja siostrzyczka mierzy swoje pierwsze buty do nauki chodzenia marki Emel.
13: Profesjonalny salon obuwniczy dla dzieci Bucik zaprasza po buciki do szkoły z nowej kolekcji na jesień i zimę.
14: Uwaga! Teraz salon obuwniczy Bucik. Rzeszów, Galeria Grafika, pierwsze piętro oraz salon Tex Przemyśl. Wincentego Pola 17. Szukaj nas na Allegro pod nazwą sklepu emyślnikbucik.pl.
15: Eden, rajskie spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w rajskim. Eden, rajskie spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkło ma zgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.

0: absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespoła na jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to
1: mamy
2: krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień
3: z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami.

0: 99 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13.

0: czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół. A więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty, tak? I jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką. Jakoś strasznie też ambitnie, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi.
0: Do szkoły wracamy do muzyki, do Demono teraz.

0: się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Baby! Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Słuchaj, Marian.
1: No.
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VatCam. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VatCam. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VatCam. Zapraszamy. VatCam. To my napędzamy Podkarpacie.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.

0: Radiu Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu, a wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timona. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

Eden Rajskie Spa. Wypoczynek w sercu Bieszczad. Wykorzystaj czek turystyczny i odpocznij w Rajskim. Eden Rajskie Spa. Twoje miejsce w Bieszczadach. www.edenrajskiespa.pl. Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych.

za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Move Media.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy.

0: dworów, zapomnianych dróg i punktów widokowych. O pogórzach porozmawiamy już za chwilę, a w dalszej części naszego programu spotkamy się z Szymonem Modrzejewskim ze Stowarzyszenia Magurycz. Magurycz od lat robi coś, co trudno opowiedzieć jednym zdaniem. To nie jest zwykłe sprzątanie cmentarzy, ani tylko konserwacja kamienia. To praca przy pamięci, często tej najtrudniejszej, zostawionej bez opiekunów po wojnie, wysiedleniach i zagładzie. W Bieszczadach i Beskidzie Niskim i innych częściach Karpat ratują nagrobki, krzyże, kapliczki, a razem z nimi imiona ludzi, których domów często już nie ma. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do pozostania razem z nami. A naszym pierwszym gościem jest Michał Thier, przewodnik beskidzki i terenowy.
1: Blisko mieszkańców.
0: Pamięta pan swoje pierwsze wyjście w Bieszczady albo Beskid Niski? Co wtedy zrobiło największe wrażenie?
2: Pierwsze moje wyjście to pierwsza klasa gimnazjum, także troszkę dawno. I to było wyjście z Wetliny na Przełęcz Orłowicza. No i te widoki przede wszystkim. To akurat był czerwiec, okolice Dnia Dziecka. No i to piękno przyrody mnie wtedy urzekło. Tak moje pierwsze takie wspomnienie właśnie związane z Bieszczadami, a nawiasem mówiąc, wracając z tej wycieczki, to jeszcze miałem takiego małego psikusa, bo koledzy powiedzieli, za mnie jestem, a wycieczka odjechała, ja zostałem na parę minut w sklepie sam.
0: I co, był strach?
2: Może nie strach, ale lekkie zdziwienie, także zapamiętałem sobie akurat tą sytuację dość dobrze.
0: A dzisiaj w których górach czuje się pan bardziej u siebie?
2: Chyba najbardziej u siebie to czuję się na Pogórzu Przemyskim, no bo najbliżej Pogórza mieszkam, na pograniczu w sumie dwóch Pogórzy. Dokładnie mieszkam na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego i najczęściej właśnie to Pogórze Przemyskie jest mi znane i odwiedzane, no bo też najbliżej właśnie przy okazji pięknej pogody, czy w sobotę, czy w niedzielę, najłatwiej jest się dziś wybrać. Mimo że tych wzgórz, miejsc widokowych jest raptem kilka, może kilkanaście na terenie Pogórza Przemyskiego, to będąc po ileś tam już razy w tym samym miejscu, zawsze coś nowego odkrywamy i to jest też piękne. Zresztą Pogórze Przemyskie ma niesamowity klimat. To taki troszeczkę klimat podobny, ja bym powiedział, do Beskidu Niskiego z jednej strony, z drugiej strony do Bieszczadów, tak? No bo w Bieszczadach mamy płoniny, my na Pogórzu Przemyskim mamy płoninki, czyli tą formę taką zdrobniałą. Z kolei z drugiej strony też jest to podobieństwo do Beskidu Niskiego, gdyż po prostu tu jest bardzo mało turystów na Pogórzu Przemyskim, więc idąc niejednokrotnie szlakiem, jest szansa, że faktycznie nikogo nie spotkamy.
0: Pana ulubione miejsce na Pogórzu Przemyskim?
2: Dwa mam takie ulubione miejsca, gdzie lubię przebywać. Jest to wzgórze Żytne w okolicach Kalwarii Pacławskiej. Z tego rozpościera się przepiękny widok na masyw Kopestańki, a także panoramę na stronę ukraińską oraz na masyw Suchego Obycza i też wspomniana przeze mnie Kopystańka, która jest może nie w grupie tych najwyższych wzniesień Pogórza Przemyskiego, bo ma jedynie 541 metrów nad poziomem morza. Mimo wszystko można na nią wędrować z kilku stron, ja przynajmniej od pięciu stron już szedłem na Kopystańkę, z trzech stron prowadzą na nią znakowane szlaki i zawsze to miejsce jest takie magiczne. Zawsze mnie zachwyca piękną pogodą, widokiem, no i to piękno przyrody, które możemy tam zaobserwować, też dodaje tej magii.
0: Wspomniał pan również o Pogórzu Dynowskim. Co tam ciekawego znajdziemy?
2: Pogórze Dynowskie już położone jest praktycznie na granicy Karpat. Praktycznie od Pogórza Dynowskiego zaczynają się Karpaty. Samo Pogórze posiada zdecydowanie mniej gęstą sieć szlaków turystycznych, ale też jest parę ciekawych miejscowości. Ja bym tutaj wspomniał choćby o takiej miejscowości jak Dubiecko. Dubiecko, które znane jest choćby z tego, że urodził się tam Ignacy Krasicki, ale też nieopodal położona od Dubiecka miejscowość Dynów, która ma bardzo ciekawą historię, w szczególności mało kto wie, że Dynów jest bardzo mocno związany z historią narodu żydowskiego i do dziś dnia właśnie przedstawiciele tej religii bardzo często Dynów odwiedzają. Także to też jest takie miejsce pod tym kątem tajemnicze i ciekawe, szczególnie w okresie, kiedy społeczność żydowska

0: Polska, dynówna wiedza, widok rzeszy osób, mężczyzn w bardzo charakterystycznych kapeluszach, pejsach na ulicach. 100 lat temu nie robiłem większego wrażenia, a dzisiaj może takie dość duże wrażenie wywrzeć.
1: Szlak architektury drewnianej na tym terenie jest wyjątkowo gęsty. Do którego kościółka, cerkwi poleciłby pan zajrzeć?
0: Faktycznie ogólnie na terenie województwa podkarpackiego jest kilka szlaków architektury drewnianej. Jest to związane z tym, że na tym terenie bardzo rozpowszechnione jest budownictwo cerkiewne, oczywiście bazujące na materiale, jakim było drewno, które było tym materiałem powszechnym i dostępnym. Kilka takich cerkwi, które ja osobiście preferuję, to jest choćby cerkiew w Liskowatym, położona na trasie łączącej Przemyśl z Ustrzygami Dolnymi, więc jadąc w Bieszczady warto na pewno tam zaglądnąć. Oprócz tego nie sposób ominąć cerkwi, które znajdują się na liście UNESCO, tak? W miejscowości Smolnik nad Sanem, miejscowości mam cerkiew UNESCO w Turzańsku, która też zachwyca swoim pięknem. Oprócz tego również kościoły drewniane, ale też warto wspomnieć, że na naszym terenie, na terenie województwa podkarpackiego, znajduje się najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce, położona w Posadzie Robotyckiej na Pogórzu Przemyskim.
1: O pogórzach na Podkarpaciu, miejsca, które czasem są mniej oczywiste niż Bieszczady, ale też mają swoje historie i krajobrazy, do których warto wracać, opowiadał nam Michał Tier, przewodnik beskidzki i terenowy. I pozostajemy w Karpatach, ale wchodzimy w temat dużo bardziej poruszający. Naszym kolejnym gościem jest Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenia, które od lat ratuje stare cmentarze, nagrobki, krzyże i kapliczki, często w miejscach, gdzie dawnych mieszkańców już nie ma, a pamięć została zapisana tylko w kamieniu.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Czy Podkarpacie da się zrozumieć bez dawnych cmentarzy, kapliczek, przydrożnych krzyży?
3: Ja powiem tak, właśnie tym bardziej zależy nam na tym, żeby te znaki trwały, żeby właśnie można było tę rzeczywistość czytać. To oczywiście nie jest, to nie jest wiedza dla wybranych, to jest wiedza dla chętnych. Znaczy, bo rozumiem, jeśli ktoś obserwuje rzeczywistość i się nad nią jakoś tam pochyla, bo mówmy się, jeśli ktoś pędzi samochodem, to dla niego fakt, czy to będzie, chociaż być może dostrzeże, że krzyż ma na przykład 3 ramiona, a nie jedno. Ale trudno powiedzieć, czy to spowoduje jakąkolwiek refleksję na temat tego, co mija. No ale powiedzmy, że ci, którzy będą chcieli, to się wtedy zastanowią. No i okaże się wtedy, że to jest krzyż w rozumieniu ikonograficznym prawosławnym, ale to wcale nie oznacza, że prawosławni go postawili. Ponieważ prawosławie w obszarze Podkarpacia obecnego jak najbardziej funkcjonowało, ale do końca XVII wieku, później przyjąwszy Unię, Eparchia Przemyska, która obejmowała właściwie całe Podkarpacie, prawosławna Eparchia Przemyska, przekształciła się w grecko-katolicką eparchię, czyli prawosławnych, którzy uznali, powiedzmy, jurysdykcję Rzymu. No więc ten krzyż będzie prawosławny w rozumieniu ikonograficznym, ale raczej kamiennego krzyża przy drodze z XVII wieku nie znajdziemy, ale znajdziemy z końca XIX czy początku XX wieku i to oczywiście dla czytania tej rzeczywistości ma kapitalne znaczenie, już nie mówiąc o samej treści inskrypcji, znaczy taki właśnie, że okaże się, że one są cyrylicą. Pani też zapytała o przydrożne. No więc ja powiem w ogóle tak, że pośród wielu innych zadań, które ja widzę dla takiego przedsięwzięcia, że tym naczelnym jest remontowanie tych rzeczy po to, żeby one trwały, żeby przedłużyć ich żywot. One zczezną z czasem. Natomiast to, co dzisiaj my czytamy często jako znaki przydrożne, de facto nie są znakami przydrożnymi i to jest, z czym jakby upraszczamy sobie, jak w wielu innych miejscach czytanie rzeczywistości. To są w większości krzyże przydomowe. Ich naczelnym zadaniem było chronienie mieszkańców, gospodarstwa, budowy i też wyrażanie tego, co mieszkańcy tego domostwa myśleli o świecie. Natomiast oczywiście w tej masie są też krzyże takie typowo przydrożne, stojące na rozstajach, czy w jakichś miejscach, nie wiem, wydarzeń. Natomiast większość tego właśnie, co my dzisiaj odbieramy jako, to na Łękowszczyźnie jest bardzo czytelne, że poruszamy się na przykład przez dzisiaj odradzającą się miejscowość, która nazywa się Czarny, nasz odradzającą w tym znaczeniu, że jeszcze do niedawna były tam, powiedzmy, tak naprawdę było jedno domostwo, 20 lat temu zamieszkane przez ludzi. Dawniej wieś licząca grubo ponad setkę gospodarstw. Po wysiedleniach w latach 45-46 i po akcji Wisła praktycznie opustoszałe, czy pozbawione mieszkańców, czyli Łemków. I właśnie od lat 80. Jeden z ocalałych tam domów znalazł właściciela i on tam mieszka do dzisiaj. Dzisiaj tych tam stopniowo sprzedaje się, czy wyznacza działki budowlane i tych zabudowań przybywa. Natomiast jest tam kilkanaście krzyży, które właśnie czytamy jako przydrożne. One stoją przy drogach, bo do każdego domu zawsze prowadzi jakaś droga, ale ich funkcja była przydomowa. To wystawiali gospodarze. To też pokazuje strukturę wsi. No i oczywiście to jest tak, że nie każdego było stać na to, żeby sobie tak krzyż postawić, podobnie jak nie każdego krzyż czy figurę. Podobnie jak nie każdego było wówczas stać na to, żeby upamiętnić trwale swoich przodków, rodziców, dziadków. A raczej należało to do rzadkości i od bardzo wielu też rzeczy zależało. Na przykład poruszając się w obszarze Podkarpacia, jeśli wybierzemy się do dawniej dużej łemkowskiej wsi, takiej liczącej powiedzmy kilkuset mieszkańców, no to na cmentarzu natrafimy na powiedzmy 20 nagrobków, 30 nagrobków. Pomijam ich stan w tej chwili, ale ich będzie mniej więcej tyle. Im bliżej ośrodka kamieniarskiego, jakiegokolwiek, tym oczywiście będzie ich więcej, im dalej, tym mniej. Chodzi o transport ciężkich rzeczy w murach. No i oczywiście to, że jest ich 20 czy 30, nie oznacza, że jest tam 20 czy 30 pochówków. To znaczy tylko tyle, że 20 czy 30 rodzin stać było na to, żeby taki kosztowny dzisiaj artefakt, a dla nich po prostu nagrobek, żeby on w ogóle powstał. Natomiast jeżeli w obszarze tego samego Podkarpacia wybierzemy się na przykład na Roztocze, to na takim samym cmentarzu, w takiej samej nieistniejącej ukraińskiej wsi, albo daleko różnej w rozumieniu liczby mieszkańców od tego, jak wyglądała, nie wiem, w 1945 roku, na cmentarzu natrafimy na nie 20 czy 30, tylko 200, 300 czy 500 nagrobków. I to wynika z tego, że tamtejszy kamień czy wapień w odróżnieniu od piaskowca fliszowego czy karpackiego był lżejszy, tańszy. Okoliczności w rozumieniu ukształtowanie terenu powodowało, że łatwiej było go przemieszczać. No i też największy ośrodek kamieniarski właśnie na północnym Podkarpaciu, czyli na Roztoczu Wschodnim, oferował wyroby o bardzo dużej rozpiętości, mam na myśli cenę. W latach 30. można było tam nagrobek kupić za 5 zł, ale też za 400 zł. I te formy za 5 zł były bardzo uproszczone, małe, lekkie. Wręcz handlowano nimi na bazarach, dosłownie. No tymi za 400 zł nie. Za duże, za ciężkie i nikt nie wytwarzał ich w takich ilościach, żeby wozić po bazarach. Natomiast właśnie te małe jak najbardziej. W ogóle z całej tej pracy wynika całe mnóstwo informacji, bo się na przykład okazuje, że ludowe, tak zwane ludowe warsztaty kamieniarskie, im bardziej dążyły do tego, żeby wykonywać nagrobki takie jak w mieście, tym szybciej ulegały, z mojego punktu widzenia, takiej estetycznej atrofii. Znaczy, chodzi o to, że był taki słynny, że dla mnie słynny łemkowski kamieniarz, nazywał się Wazyl Hracoń i bardzo charakterystyczne wykuwał Chrystusy. Natomiast już jego synowie wykonywali nagrobki takie, jakie oferowały warsztaty miejskie. Można by powiedzieć, że oni się rozwinęli. A ja uważam, że utracili właśnie coś, co powodowało, ich wyroby już nie są tak charakterystyczne i łatwo je pomylić z wyrobami jakichś rzemieślniczych, cechowych zakładów. Jeśli nie są sygnowane, to właściwie nie można ich odróżnić. Oni pieli się w swoich umiejętnościach, ale jednocześnie w sensie estetycznym tracili to, co ich wyróżniało.
1: O miejscach, które łatwo ominąć, jeśli nie wie się gdzie patrzeć. O starych cmentarzach, krzyżach, kapliczkach i nagrobkach ukrytych czasem w trawie, lesie albo na skraju dawnych wsi, opowiadał Szymon Modrzejewski ze Stowarzyszenia Magurycz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Dla jednych to połoniny, widoki i długie wędrówki, dla innych cisza, drewniane cerkwie, dawne wsie, ślady niełatwej historii. Są Bieszczady turystyczne, znane z map, szlaków i najpopularniejszych miejsc, ale są też Bieszczady mniej oczywiste, zapisane w opowieściach ludzi, w dawnych rzemiosłach, w smakach, przedmiotach i codziennej pracy rąk. W naszym programie spróbujemy spojrzeć na Bieszczady z tych dwóch perspektyw. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam na początek na rozmowę z z człowiekiem, który te góry zna jak własną kieszeń, przewodnikiem beskidzkim i terenowym, Michałem Tierem.
2: Bieszczadzkie wędrówki.
1: Co najczęściej zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady po raz pierwszy?
0: Z reguły takiego turystę zaskakuje piękno tych gór, bo Bieszczady, ta część Bieszczadów, która jest po stronie polskiej, bo to też warto tutaj powiedzieć, że mam jedynie fragment, skrawek Bieszczadów, dokładnie fragment Bieszczadów zachodnich, które są położone na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy. Natomiast druga część Bieszczadów, troszeczkę wyższa, położona jest w całości na terenie dzisiejszej Ukrainy, razem z ich najwyższym szczytem Pikujem, ale ich piękno, ich niepowtarzalność. Nie ma drugich gór w Polsce, które są tak piękne, których z jednej strony możemy podziwiać wspaniałą przyrodę, z drugiej strony mamy tu właśnie dzikość, no bo jednak mamy niezamieszkałe niektóre doliny. Z takich czy innych przyczyn to jest zupełnie odrębna kwestia. Natomiast nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie ten, jak to się mówi nieraz, bezkres Połonin jest widoczny. Powiem szczerze, ja zawsze idąc w Bieszczadach, zachwycam się tymi widokami. Mimo że jestem tam po raz już któryś, to zawsze mnie czymś zaskakują i czy będąc w Tatrach, czy nawet w Sudetach, nigdzie nie będziemy mieć, moim zdaniem, takich widoków, które będą aż tak zapierać dech w piersiach.
1: Czy Bieszczady są wymagające?
0: Tak, Bieszczady uczą też pokory. Bardzo często mówi się, a przecież to nie są wysokie góry, co to 1300 kilka metrów, tak? 1346 metrów to jest wysokość Tarnicy. Nic bardziej mylnego. Bieszczady uczą pokory, to są normalne góry, gdzie bardzo szybko zmienia się pogoda. Ta pogoda zmienia się nieraz w sposób bardzo gwałtowny. Tak samo też trzeba pamiętać, że na terenie Bieszczadów, na niektórych stokach, przy niektórych fragmentach Połoni, szczególnie w tych częściach północnych, występują regiony, gdzie jest również zagrożenie lawinowe. Stąd też zagrożenie lawinowe przez GOP na teren Bieszczadów. Stopnie zagrożenia lawinowego na teren Bieszczadów również są ogłaszane.
1: Czy widać różnicę między turystą, który przyjechał zaliczyć szczyt, a tym, który chce przeżyć góry?
0: Tak, myślę, że widać. Turysta, który chce zaliczyć, będzie szedł pasz do przodu, byle szybciej, byle dalej. A tego turystę konosera bardzo często można poznać po tym, że on przy szlaku przysiądzie na kamieniu i będzie po prostu siedział i podziwiał te widoki. To jest chyba ta taka największa różnica. Będzie się zachwycał tym pięknem, będzie korzystał z tej ciszy, natomiast będzie mu przygrywał wiatr, no bo też Bieszczady słyną z tego, że lubi w nich całkiem mocno powiać.
1: A która pora roku, pana zdaniem, jest najpiękniejsza w Bieszczadach?
0: Przede wszystkim jest to jesień. Z reguły okolice połowy października, kiedy te buki przepięknie się nam przebarwiają i jest po prostu widoki, te refleksy światła do tego robią niesamowite wrażenie, te wielokolorowe połacie lasu z tymi pięknymi, pożółkłymi już połoninami. Naprawdę to trzeba koniecznie zobaczyć, ale też Bieszczady są piękne zimą, kiedy jest już troszkę cieplej, w górach jeszcze utrzymuje się pokrywa śnieżna. Polecam Bieszczady zimą. Naprawdę robią gigantyczne wrażenie. Biel tych połoni, no właściwie nie kończąca się biel krajobrazów, ale też to, co wiatr potrafi zrobić z roślinnością na szlaku, co zrobić ze śniegiem, jak te kryształki śniegu niejednokrotnie, czy też lodu są powykształcane, to trzeba po prostu zobaczyć. Także i jesienią, i zimą naprawdę uważam, że to są dwie pory roku, które podczas do których koniecznie te Bieszczady trzeba zobaczyć.
1: Czy Beskid Niski również potrafi zachwycić?
0: Tak, Beskid Niski ma troszkę inny charakter, niżeli Bieszczady. Mamy zdecydowanie mniejsze wysokości, tym samym nie występują już połoniny. Beskid Niski z kolei zachwyca swoją takim ciszą i spokojem. Ja uważam Beskid Niski za miejsce, gdzie człowiek może porozmawiać sam ze sobą, ale też i z naturą. Gdzie faktycznie tu jest bardzo duża szansa, że przez cały dzień nikogo na szlaku nie spotkamy. Jest takie powiedzenie: Beskid Niski, sercu bliski. I to faktycznie chyba jest takie, troszkę może żartobliwie, ale też miejsce, gdzie można w spokoju przyjechać, rozwiązać wszelkie problemy, w tym te sercowe również.
1: A jak turyści reagują, gdy przez kilka godzin idą, no i nie spotykają nikogo na szlaku.
0: Jedni się dziwią, że w ogóle jest to możliwe, no bo bardzo często są to turyści, którzy są przyzwyczajeni czy w Sudetach, czy w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, czy też na Podhalu, w Tatrach, w Pieninach. Jednak mamy do czynienia już z tą turystyką masową, tak? Niejednokrotnie te szlaki są bardzo, bardzo zatłoczone. Póki co na terenie Beskidu Niskiego absolutnie z takimi sytuacjami nie mamy miejsca. Rzadziej w Bieszczadach, bardzo rzadko, ale jednak już te nagromadzenia tłumów na szlakach zdarzy się, szczególnie w okresie letnim i jesiennym zdarzają się takie dni. Natomiast w Beskidzie Niskim właśnie jest ta cisza i spokój. To z jednej strony to jest to dziwi, ale z drugiej strony faktycznie ci, którzy chcą odpocząć choćby, nie wiem, od takiej szybkości życia, takiej troszkę może wielkomiejskości tego nagromadzenia innych osób, to jak najbardziej w Beskidzie Niskim takie miejsce myślę, że mogą odnaleźć, gdzie mogą być sami ze sobą.
1: Czy w Beskidzie Niskim trudniej być przewodnikiem właśnie dlatego, że nic tam się nie dzieje?
0: Czy trudniej? Każdy teren górski jest trudny. Jednak przewodnik idąc w teren musi mieć znajomość tego terenu, znajomość sieci rzecznej, znajomość topografii. W Bieszczadach wychodząc na połoninę łatwiej się zorientować, to fakt. Tutaj w Beskidzie Niskim no praktycznie szczyt do szczytu jest bardzo podobny. Mogą być oba zalesione, mniej jest tych punktów charakterystycznych, więc faktycznie no, wymaga się już tutaj, żeby troszkę tą wiedzę mieć.
1: Naszym gościem był Michał Thier, przewodnik beskidzki i terenowy. Rozmawialiśmy o Bieszczadach i Beskidzie Niskim, o górach, które są blisko siebie, ale mają trochę inną historię i inny sposób przyciągania ludzi. Z górskich szczytów schodzimy prosto do dawnych warsztatów, by przyjrzeć się tradycji rzemiosłu. O pracy ludzkich rąk opowiada Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Przeniesiemy się w świat kaligrafii, garncarstwa i zapachu świeżych proziaków. Przekonacie się, że ginące zawody mogą stać się niezwykłym doświadczeniem.
2: Czas wolny w Bieszczadach.
1: Czym jest Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła?
4: Miejsce, do którego każdy może przyjść i doświadczyć takiego powrotu do tego, co było kiedyś i co trochę przywracamy do życia, bo jesteśmy takim żywym muzeum, czyli jeżeli się do nas przyjdzie, to nie jesteśmy w stanie jakby zatrzymać się na chwileczkę i doświadczyć wszystkiego osobiście, bo w takim tradycyjnym muzeum to jak przychodzimy, to zwiedzamy, oglądamy, a u nas to doświadczenie nabywa się przez to, że korzystamy ze wszystkiego i wszystko sami sobie wytwarzamy. A co to jest? To w budynku dawnej szkoły, pierwszej szkoły w miejscowości w Uchercach Mineralnych, który został wybudowany na początku XX wieku, to ten budynek wyremontowaliśmy, odrestaurowaliśmy i stworzyliśmy to miejsce właśnie na takiej zasadzie, że jak przychodzimy, mamy salę na górze, jest to taka sala audiowizualna, gdzie zawsze rozpoczynamy nasze spotkania taką krótką prezentacją, która jest wprowadzeniem do tradycji ginących zawodów, bo do tych ginących zawodów sięgamy, a na dole znajdują się sale, to są sale takie warsztatowe, gdzie odbywają się poszczególne spotkania, więc jest piekarnia, tam na co dzień albo na takim tradycyjnym piecu podczas zimowych dni czy wczesnowiosennych, kiedy jest chłodno na zewnątrz, to na tradycyjnej blasze kuchennej pieczemy proziaki, robimy proziaki, czyli nawiązujemy do tego, co jest bardzo ważne w takim naszym doświadczeniu i poznawaniu miejsca i lokalności, ponieważ nawiązujemy do smaku i robimy te proziaki, opowiadamy o proziakach, o dawnym gospodarstwie, jak to w Bieszczadach, w Karpatach wyglądało kiedyś, więc jak te proziaki się pieką nam na kuchni, to wtedy też mamy możliwość rozwiązania takiego quizu i te upieczone proziaki później możemy zjeść z marmoladą różaną. Je serwujemy, ale jeżeli ktoś chciałby spróbować czy z masłem czosnkowym, czy bardziej na wytrawny sposób, to oczywiście też jest to możliwe, bo przepis jest tak uniwersalny, więc te proziaki to jest można powiedzieć, coś wspaniałego, bo tak naprawdę z prostych składników robimy pysznego proziaka, którego można zjeść na różne sposoby i proszę mi uwierzyć, że nie było jeszcze osoby, która powiedziała, że ten proziak to jest niedobry. Zawsze powtarzam, że takie proziaki to możemy sobie zrobić w domu szybciej niż wyskoczyć do sklepu po bułki i zawsze zachęcamy do tego, żeby każdy zabrał ten przepis ze sobą, żeby ten proziak był robiony w domu i promowany.
1: Jakie miejsce w szkole robi na gościach największe wrażenie?
4: To jest bardzo różnie, bo są osoby, które nas odwiedzają i są zachwycone właśnie pracą garncarza i tym, że z kawałka gliny możemy coś stworzyć i doświadczamy tego, jak podczas każdego naszego ruchu rąk, palców formujemy na kole czy ręcznie naczynko i to powstaje na naszych oczach. To jest takie bardzo relaksujące. Wiele osób to podkreśla. Więc właśnie garncarstwo, ale są osoby, które mówią, że no hitem jest dla nich proziak, że to jest coś pysznego, co na pewno będą robić. Zresztą mnóstwo osób później nam przysyła jakieś zdjęcia czy wiadomości, gdzie pokazują, jak w domu te proziaki robią i mają swoje już takie różne wariacje na temat tego, jak można te proziaki podawać, jak serwować je na miejscu. Dla wielu osób też dużym takim odkryciem jest nasza klasa szkolna, gdzie opowiadamy o kaligrafii i przy pomocy stalówki z obsadką można wykaligrafować sobie pozdrowienia i to jest taki moment właśnie takiego wyciszenia i doświadczenia tego, że wow, mogę coś pięknego napisać i to mnie też bardzo tak uspokaja i to jest takie we współczesnym świecie ponowne odkrycie pięknego pisania, ponieważ my gdzieś tam po drodze odeszliśmy od tej kaligrafii, od takiego pięknego pisania i często właśnie ten komputer, SMS zastępuje wiele rzeczy, ale wszyscy bardzo dobrze pamiętamy, że jeżeli dostaniemy na przykład taką pocztówkę, która jest ręcznie napisana, to ona jest dla nas dużo, dużo bardziej wartościowa niż wysłany SMS od kogoś.
1: No właśnie, a czy dawne rzemiosło może być atrakcyjne dla dzieci wychowanych w świecie smartfonów?
4: Właśnie to jest niesamowite, jak obserwujemy, bo przychodzą do nas wszyscy, przeróżne grupy wiekowe, ponieważ formuła jest tak przygotowana, że każdy znajdzie coś dla siebie. I jeśli chodzi o dzieci, to dzieci, które współcześnie mają technologię na co dzień, bo to są smartfony, komputery i inne rzeczy, w których oni się świetnie poruszają. Natomiast to, na co kładziemy nacisk właśnie, to też takie bycie z drugim człowiekiem, bo w każdej sali znajduje się osoba prowadząca to dane spotkanie, która opowiada, pokazuje, jak to zrobić i ta formuła aktywnego uczestnictwa to jest to, co angażuje je w całości, bo one muszą gdzieś odstawić telefon, odstawić smartfona, skupić się na tym, co robią tu i teraz i to jest dla nich bardzo często właśnie zachwycające, że jest wow, zrobiłem proziaka i on mi smakuje, albo super wyszło mi to naczynie, albo napisałem pozdrowienia, które mogę zabrać ze sobą, czy też inne rzeczy, które tam na miejscu właśnie wykonujemy, bo to jest również takie malowanie na szkle, więc zaangażowani są od początku do końca. To jest takie bycie tu i teraz i takie uczenie też uważności, staranności i takiego skupienia, co szczególnie dla dzieci w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.
1: Jeśli chcecie sami spróbować kaligrafii albo upiec własnego proziaka, kierunek jest jeden. Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła, o której opowiadała nam Magdalena Demkowicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Bieszczady kojarzą nam się ze świętym spokojem, dziką naturą i ucieczką od cywilizacji. Już za chwilę porozmawiamy o bieszczadzkiej tożsamości, ginących zawodach i magii tworzenia. Później przeniesiemy się prosto na linię graniczną, piękną, dziką, ale też dobrze strzeżoną. Przypomnimy zasady przebywania w rejonie pasa drogowego granicy i sprawdzimy, dlaczego niewinne selfie przy słupie granicznym może skończyć się bardzo kosztownym mandatem. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam. tam. A zaczynamy od bieszczadzkich tradycji, które obnażają naszą współczesną naturę. Żyjemy szybko, wygodnie i w komforcie, ale ma to swoją cenę. Kupujemy, konsumujemy i rzadko pytamy o proces. Prawda jest taka, że współcześnie coraz częściej przestajemy rozumieć, jak powstają najprostsze przedmioty codziennego użytku czy jedzenie, które trafia na nasz stół, przyznaje Magdalena Demchowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych.
2: Nasze Bieszczady.
4: To słynne powiedzenia, że dzieci czasami się zastanawiają właśnie, skąd się bierze mleko. bo gdzieś tam zatraciliśmy ten kontakt z taką naturą i bliskością. No to niestety jakby żyjemy w takim świecie, i dlatego też chyba istotne jest jakby pokazywanie, można powiedzieć, na nowo, odkrywanie tego, co kiedyś, nie wiem, jak my byliśmy młodsi w dzieciństwie, to dla nas było naturalne. Dzisiaj to nie jest takie oczywiste, a jednocześnie trzeba do tego wracać, żeby pokazywać, że to, co proste, naturalne, może być dla nas bardzo kojące i takie relaksujące.
1: Proszę powiedzieć, jak reagują dorośli, kiedy pierwszy raz od dawna pracują rękami, na przykład stają przy kole garncarskim i nagle okazuje się, że glina nie chce ich słuchać.
4: Tak, jeżeli przychodzą osoby dorosłe, to czasami to, co też podkreślamy, pamiętajcie, to nie jest tak, że my jesteście tutaj rozliczani z tego, że macie to zrobić perfekcyjnie, bo my jako dorośli często gdzieś tam chcemy wszystko robić jak najlepiej potrafimy, prawda? Bo często jesteśmy w codziennym życiu czy w pracy rozliczani z tego, żeby dobrze wykonać swoją pracę. I to jest czasami takie właśnie pokazanie, słuchaj, jesteś tutaj po to, żeby fantastycznie spędzić ten swój wolny czas, żeby właśnie doświadczyć czegoś nowego i świetnie się bawić. Więc trzeba też tak odpuścić to, że czasami może mi coś nie wyjść, prawda? Ale to, co my powtarzamy we wszystkich salach, pamiętaj, że ty to robisz sam i nawet jeżeli to twoje naczynko będzie nieperfekcyjne, gdzieś krzywe, to nie znaczy, że ono nie będzie piękne, bo ono będzie doskonałe, dlatego że ty je samodzielnie wykonałeś. Także to jest też takie, no można powiedzieć, trochę terapeutyczne dla niektórych.
1: A czy zdarza się, czy często się zdarza, że ktoś mówi, o, takie proziaki to moja babcia piekła, ale mama to już nie, albo mój dziadek miał takie narzędzia, ale nie wiem, gdzie się podziały.
4: Oczywiście, to jest właśnie taka wędrówka też do wspomnień, bo bardzo często osoby odwiedzające nas mówią, ojej, pamiętam ten smak, pamiętam, to jest smak, kiedy przyjeżdżałam do babci, babcia robiła takie proziaki i to jest odkrywanie takich pokładów wspomnień i dzieciństwa, gdzie w ogóle te opowieści, które osoby nam przedstawiają właśnie ze swojego dzieciństwa czy z dawnych czasów, to można by było naprawdę napisać całą księgę różnych wspomnień, bo to są niesamowite historie. Bardzo często też się zdarza, że osoby do nas wracają i nam przywożą różne eksponaty, różne rzeczy. Przyjechała pani, która przyjechała z pamiętnikiem swojej mamy, w którym i dwoma świadectwami szkolnymi, i to jedno świadectwo szkolne to było z 1939 roku z czerwca, czyli przed wybuchem II wojny światowej, i ona w tym jakby śladem tego pamiętnika i tych opisów szukała miejsc, w których ta jej mama kiedyś przebywała. No to są naprawdę bardzo, bardzo takie wzruszające momenty dla nas.
1: Czy korzystacie z nowoczesnych form prezentacji? Można połączyć stare rzemiosła z multimediami?
4: Tak, to był też taki zamysł, żeby połączyć nowoczesność z tradycją, więc jest na górze sala audiowizualna, gdzie jest kilkanaście rzutników i hologramy, na których pojawiają się postacie dziadka i wnuczki, którzy jakby są taką zapowiedzią tego, co później się dzieje na dole, takim wprowadzeniem do całego spotkania. Jest okno wirtualne, można wysłać elektroniczną pocztówkę, ale są to takie elementy, które są tak naprawdę dodatkiem, bo my żyjemy właśnie w świecie, gdzie te multimedia, technologia jest tak naprawdę wszędzie, a nie chodzi o to, żeby to było kolejne miejsce, w którym ta technologia dominuje. Tu ma dominować właśnie spotkanie z drugim człowiekiem i jakby bycie z tym drugim człowiekiem, czyli taki autentyczny kontakt. Niemniej jednak jest to takie urozmaicenie, ponieważ na przykład w klasie szkolnej, kiedy zapraszam i mówię, że na koniec mam jeszcze nagrodę, bo że na tą nagrodą jest jedna rzecz, a mianowicie można zobaczyć, jak się za karę klęczało kiedyś na grochu i jak się uklęknie na tym grochu, to można zerknąć przez dziurkę od klucza, a tam za drzwiami przez tą dziurkę możemy podejrzeć właśnie archiwalne zdjęcia, które nam się wyświetlają, więc takie smaczki technologiczne również są.
1: Czy łatwo znaleźć ludzi, którzy potrafią uczyć się dawnych umiejętności?
4: Czy łatwo znaleźć? No niektóre rzeczy odchodzą powoli w zapomnienie, prawda? Bo jeżeli gdzieś tam na przykład na tkanie na krosnach kiedyś było bardzo, bardzo popularne i praktycznie każda kobieta potrafiła, to teraz to jest już to... dość rzadka umiejętność i nie jest to też takie łatwe, prawda? Ale dzięki temu, że jeszcze są osoby, które potrafią to robić, no to praktykujemy i uczymy się właśnie od takich osób, żeby te umiejętności gdzieś tam nie odeszły w zapomnienie, żebyśmy cały czas mogli kultywować, bo to, co zawsze podkreślam, w dzisiejszym świecie, gdzie wiele rzeczy możemy sobie wyprodukować maszynowo, to zupełnie innego wymiaru nabiera rzecz, która została wykonana od początku do końca ręcznie, która nie jest może tak perfekcyjna, ale za to każda jest unikatowa, wyjątkowa i niepowtarzalna, bo to widać właśnie też po naszych na przykład naczyniach czy rzeczach, które właśnie robimy na garncarni.
1: O powrocie do korzeni i magii tworzenia opowiadała Magdalena Demkowicz z Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uchercach Mineralnych. Z warsztatów rzemieślniczych przenosimy się teraz na linię graniczną. Ruch turystyczny w Bieszczadach co roku generuje te same problemy. Osoby wędrujące szlakami regularnie ulegają ciekawości i lekceważą oznaczenia państwowe. Traktują pas graniczny jak zwykłą atrakcję turystyczną, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji prawnych i obecności zaawansowanych systemów monitoringu, które rejestrują każdy ruch w pasie drogi granicznej. Kolejnym tematem naszego programu będą zasady bezpieczeństwa i przepisy obowiązujące w rejonie granicy państwowej. Sprawdzimy, jakie restrykcje czekają na osoby przekraczające dozwoloną linię i dlaczego wejście na pas graniczny w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia kończy się wysoką karą finansową. Na te pytania odpowiada rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz.
2: To warto wiedzieć.
5: Na Podkarpaciu Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek zewnętrznej granicy z Ukrainą oraz granicy wewnętrznej ze Słowacją. W przypadku granicy z Ukrainą na całym odcinku granicy, z wyjątkiem oznakowanych szlaków w Bieszczadach, obowiązuje zakaz wejścia na tak zwany pas drogi granicznej. Jest to pas o szerokości 15 metrów liczony od linii granicy, a linię granicy wyznacza słupek poligonowy ustawiony pomiędzy znakami granicznymi Polski i Ukrainy i od tego właśnie znaku 15 metrów wewnątrz kraju stanowi pas drogi granicznej. Jest to strefa zarezerwowana dla nas, dla strażników granicznych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo granicy. Tutaj patrolujemy granicę, tutaj mamy nasze urządzenia, stąd też jest to miejsce zarezerwowane dla nas i przepisy wprowadzone rozporządzeniem wojewody podkarpackiego jeszcze z 2009 roku. Wejście do tej strefy jest wykroczeniem, za co grozi kara mandatu do 500 zł. Natomiast w przypadku podejścia do ukraińskiego znaku granicznego jest to już nielegalne przekroczenie granicy. W niektórych przypadkach może być być także zakwalifikowane jako przestępstwo. W przypadku wykrycia takich osób przez stronę ukraińską, powrót do Polski będzie już drogą oficjalną, będzie to przekazanie przez przejście graniczne, no i oczywiście konsekwencje będą już wtedy po dwóch stronach, zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie. To jest kwestia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Przypominamy, aby nie inicjować takich interwencji. Funkcjonariusze na pewno podjadą i zweryfikują, jakie są nasze zamiary. Możemy mieć takie poczucie, że być może wokół nikogo nie ma i nikt nie widzi naszych ruchów i obecności w okolicy granicy. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj strażnicy graniczni wykorzystują różnego rodzaju technologie, które pozwalają obserwować czy też monitorować sytuację na granicy i z pewnością zjawią się na miejscu, aby sprawdzić, jakie są nasze intencje, no i wyegzekwować tą sytuację. Nie inicjujmy tych interwencji. Strażnicy graniczni mogą być potrzebni w innym miejscu, stąd też przebywając w rejonie granicy, bardzo atrakcyjnym turystycznie, zachowajmy dystans od granicy. Niech to będzie co najmniej kilkadziesiąt metrów z tej odległości. Także zobaczymy znaki graniczne, zobaczymy granice, natomiast w sposób bezpieczny i nie łamiąc przepisów będziemy mogli zobaczyć te miejsca. Bardzo często pojawia się pokusa, by podejść i wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie. Oczywiście sama fotografia nie jest wykroczeniem, natomiast właśnie wejście na ten pas drogi granicznej tym wykroczeniem jest. Jesteśmy na granicy 24 godziny na dobę, niezależnie od warunków pogodowych, czy to w lecie, czy w zimie, kiedy ta pokrywa śniegu, szczególnie tutaj w Bieszczadach, jest bardzo duża. Wykorzystujemy do tego różnego rodzaju sprzęt, środki transportu, to między innymi wieże obserwacyjne, bariera elektroniczna, ale także coraz częściej drony, mamy także pojazdy obserwacyjne, kamery przenośne, które patrol zabiera ze sobą i różnego rodzaju pojazdy, które w zależności od warunków, ale też i rejonu, który ochraniamy, wykorzystujemy do tego, aby dotrzeć w te najbardziej nawet niedostępne odcinki granicy w Bieszczadach.
1: Podsumujmy zatem najważniejsze fakty, które przed chwilą usłyszeliśmy. Piękno bieszczadzkich szlaków nie zwalnia z obowiązku przestrzegania surowych przepisów. Kluczowa zasada, o której musimy pamiętać podczas wędrówek, to całkowity zakaz wejścia na pas drogi granicznej. Ta strefa ma dokładnie 15 metrów szerokości. Licząc od linii granicy państwa w głąb kraju, przebywanie w tym miejscu bez odpowiedniego zezwolenia jest traktowane jako wykroczenie. Każda próba podejścia pod sam słup graniczny, nawet jeśli intencją jest tylko szybkie zrobienie pamiątkowej fotografii, automatycznie rejestrowana jest przez zaawansowane systemy monitoringu. Nowoczesne kamery i czujniki Straży Granicznej działają przez całą dobę, dlatego nikt w tej strefie nie pozostaje anonimowy. Konsekwencje finansowe ignorowania wyraźnych tablic ostrzegawczych są natychmiastowe. Zgodnie z przepisami, za nielegalne selfie lub zwykłą ciekawość na pasie granicznym grozi mandat w wysokości do 500 zł. A naszym gościem był rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz. Zachęcam do odpowiedzialnego podróżowania i podziwiania bieszczadzkich krajobrazów wyłącznie z wyznaczonych szlaków turystycznych. Bezpieczeństwo i poszanowanie prawa na pograniczu powinny być zawsze na pierwszym miejscu, by wycieczka nie zakończyła się nieprzyjemnym wspomnieniem.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Na pierwszy rzut oka to widowiskowa fuzja gimnastyki, parkouru i wspinaczki. Jednak pod powierzchnią ekstremalnego toru przeszkód kryje się coś znacznie większego. Trening ninja to nie tylko siła rąk, pewny chwyt i sprawne ciało, ale także odwaga, koncentracja, wytrwałość i umiejętność podnoszenia się po kolejnych nieudanych próbach. Dziś porozmawiamy o tym, czym naprawdę jest trening ninja, kto może spróbować swoich sił na torze przeszkód, jak wygląda ekstremalny trening od środka i dlaczego właśnie Rzeszów może być miejscem, w którym ta widowiskowa dyscyplina będzie się dynamicznie rozwijać. Ewa Pasierbiewicz, witam serdecznie, a moim gościem jest Kamil Tomczak, trener oraz uczestnik 8. edycji programu Ninja Warrior Polska.
2: Aktywnie w Rzeszowie.
1: Sporty przeszkodowe kojarzą się wielu osobom z programami telewizyjnymi, ekstremalnymi torami, ludźmi o nadludzkiej sile. Czym naprawdę jest trening ninja?
6: No tak naprawdę na początku jest to trening bardzo ogólnorozwojowy, żeby przygotować ciało do wszelkich przeszkód, no bo później oczywiście fajnie się ogląda różnego rodzaju filmiki, gdzie ludzie przeskakują z drążka na drążek, czy wspinają się po drążkach do góry, natomiast no wszystko tak naprawdę zaczyna się od podstaw i wygląda to jak ogólnorozwojowy trening. Z tym, że no dość szybko jest on po prostu kierowany na właściwy tor. Albo ktoś właśnie idzie w stronę parkouru, albo ktoś idzie w stronę ninja i troszkę inaczej wtedy te treningi już wyglądają.
1: Jak wygląda taki typowy trening sekcji ninja? Od rozgrzewki do ostatniej przeszkody.
6: No to tak naprawdę można podzielić trening na trzy sekcje, tak? Jakby najpierw właśnie rozgrzewka, później ta część główna treningu i na koniec jakaś tam mobilność czy rozciąganie, ewentualnie trening siłowy. Natomiast jeżeli mówimy stricte o tej takiej części głównej treningu, dlaczego też te dzieci przychodzą, czy tam dorośli, to po to, żeby właśnie jakby przygotować się na dane przeszkody. Przykładowo są to przeszkody powiązane z równowagą, powiązane troszeczkę ze skocznością, powiązane głównie z wiszeniem i przechodzeniem różnych przeszkód w zwisie, od jakichś tam najprostszych drabinek czy kółek, po właśnie elementy ruchome, obrotowe, czy gdzieś tam po prostu nawet właśnie te wspomniane skoki z drążka na drążek.
1: Który moment Pana zdaniem treningu jest najtrudniejszy?
6: Każdy może mieć troszeczkę inny ten moment, natomiast no, przychodzi na pewno taki moment, gdzie jest na tyle ciężko, że ta progresja treningu się już pojawia duża, a ktoś jeszcze nie do końca czuje się na tyle przygotowany.
1: Czyli taka walka ze zmęczeniem?
6: Ze zmęczeniem, może z braku wytrzymałości chwytu, może w ten sposób bym powiedział, że jakby teoretycznie te ręce są już na tyle silne, że jakby oczywiście przechodzą te wszystkie podstawowe przeszkody, ale już zaczyna brakować siły na te takie bardziej zaawansowane i gdzieś tam trzeba po prostu jeszcze bardziej się na to przygotować.
1: A jakie partie ciała pracują najmocniej podczas treningu ninja?
6: Ręce, barki, plecy. To tak najbardziej, jeżeli mówimy stricte o treningu ninja, bo oczywiście podczas przeskoku nogami czy równowagi, no to dalne partie oczywiście też pracują, natomiast zdecydowana większość no to są te górne partie pleców, barki i całe ręce.
1: Czy to prawda, że w sportach takich przeszkodowych sama siła nie wystarczy?
6: Dokładnie tak. Na początku może ta siła pomóc, aczkolwiek jeżeli, tak jak na przykład ja też osobiście biegam dużo takich biegów przeszkodowych, gdzie tych przeszkód jest przykładowo 30, 50, 70, no to okej, siłowo można takie przeszkody tam ze 2, ze 3, ze 4 pokonać, ale może się okazać, że na tej już przykładowo 5 przeszkodzie tej siły zabraknie i wtedy już ważna jest technika.
1: Jak buduje się u zawodnika wytrzymałość i takie panowanie nad ciałem?
6: To też zależy od grupy wiekowej tak naprawdę, ale no tak powiedzmy tak ogółem mówiąc, no to jest stopniowe przygotowywanie. W zależności właśnie od tej grupy wiekowej, raz jedną grupę się przygotowuje bardziej jakby tak stopniowo, na zasadzie, że robimy więcej pojedynczych elementów samego wiszenia, z przerwami jakiegoś wiszenia, z unoszeniem jednej ręki. W przypadku już tam starszych grup, no to robimy jakieś tam dodatkowe utrudnienia w postaci wiszenia na obrotowych drążkach, wiszenia na samych palcach bez zaciskania dłoni, wiszenia bez zaciśniętego kciuka. No, tych sposobów tak naprawdę na wzmacnianie chwytu, wytrzymałości jest cała masa, ale też jakby czym starsza ta grupa będzie, no to tak naprawdę więcej już musi się odbyć takiego treningu siłowego.
1: Czy w sekcji ninja są ćwiczenia, których początkujący często bardzo się boją, a potem stają się ich ulubionymi?
6: Często tak jest. Tak naprawdę dużo osób przychodzących na początek, no to tak jak gdzieś tam wspomniałem o tych kółkach, drabinkach, no to nawet ta najprostsza przeszkoda potrafi sprawić jakiś tam problem, natomiast właśnie wytłumaczenie podstaw, wytłumaczenie jak ułożyć ciało, co zrobić, powoduje to, że w dość szybkim czasie oni to opanowują i nagle przychodząc na pierwszy trening myślą sobie, nie no to jest nie do zrobienia, a tam po którymś treningu jak tylko jakby poczują właśnie ten bodziec, no to okazuje się, że to jest naprawdę łatwe i nie ma trudności. I tak samo jest stopniowo z każdą kolejną przeszkodą. Ja u siebie na sali mam taką przeszkodę, która się nazywa wariat. To jest taki, tak bez obrazu jakby to opowiedzieć, to jest taki wieszak w poziomie, obrotowy wieszak w poziomie, gdzie są same nunchaka, czyli elementy takie podłużne, które trzeba łapać i jakby poprzez obracanie się tego elementu trzeba przejść dalej. I dużo osób mówi, że nie no, to jest nierealne, ale jakby mam taki fajny sposób na swing i okazuje się, że ten sposób na swing boczny jest na tyle prosty, że jeżeli tylko ktoś opanuje podstawowe przeszkody właśnie w postaci drabinki czy kółek, to takiego wariata na swing można bardzo szybko, bardzo łatwo zrobić.
1: Czy mieszkańcy Rzeszowa szybko przekonali się do tej formy aktywności, czy na początku trzeba było tłumaczyć, że to coś więcej niż wspinanie się po przeszkodach?
6: Znaczy, na pewno trzeba było wytłumaczyć. Dużo osób zresztą nadal jakby potrzebuje może wytłumaczenia, a może jakby też rozreklamowania bardziej jakby czym jest to ninja, bo nie ukrywam, że zdarzyły mi się z 2-3 telefony takie, że teoretycznie ktoś chciał się zapisać na zajęcia ninja, ale on nie chce sztuk walki, tak? Ja mówię, że to nie są sztuki walki, ja rozumiem, że ninja jakby kojarzy się, że żółwie ninja, czy jakiś tam samurajowie, ale zupełnie jakby to nie są sztuki walki. To są właśnie sporty przeszkodowe i przechodzenie przeszkód w zwisie.
1: Trening ninja wygląda efektownie, ale za każdą udaną próbą stoi ogrom pracy. Siła, technika, koncentracja i wiele powtórzeń. To sport, w którym nie wystarczy dobrze wyglądać na przeszkodzie. Trzeba jeszcze umieć opanować ciało, pokonać strach i wrócić do ćwiczenia nawet wtedy, gdy kilka razy z rzędu się nie uda. W Rzeszowie uczestnicy takich zajęć uczą się właśnie takiego podejścia. Krok po kroku, bezpiecznie, ale z dużą dawką sportowych emocji. Trening ninja staje się nie tylko sposobem na sprawność, ale też lekcją charakteru dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym gościem jest Kamil Tomczak, a my rozmawiamy o tym, jak wygląda trening ninja od środka, kto może spróbować swoich sił i dlaczego sporty przeszkodowe coraz mocniej przyciągają mieszkańców Rzeszowa.
2: Sportowy Rzeszów.
1: Pana zdaniem Rzeszów ma potencjał, żeby stać się ważnym miejscem na mapie sportów przeszkodowych w Polsce?
6: Ma potencjał. Ma potencjał. Znaczy, no nie ukrywam, że ja zapoczątkowałem ten taki sport ninja jakby tutaj w Rzeszowie i staram się go cały czas propagować. Stopniowo gdzieś tam działam.
1: Czy każdy może wejść na trening? Czy trzeba mieć już wcześniej jakieś przygotowanie sportowe?
6: Przygotowanie sportowe będzie mile widziane, bo na pewno osoba, która uprawia sporty, bardziej będzie rozumiała swoje ciało, kontrolowała ciało. Natomiast oczywiście jest to sport dla wszystkich, dla każdego, tylko oczywiście no, jedna osoba będzie potrzebowała troszeczkę więcej treningów, żeby przyzwyczaić chwyt, bo widzę na przykład u dzieci, że kto mało wisi tak na co dzień, na jakichś tam placach zabaw, to przychodzi i wystarczy, że tam dotknie z 2-3 razy kółka i czuje, że go już ręce bolą. Co jest oczywiście normalnym efektem, natomiast kwestia właśnie przyzwyczajania dłoni stopniowego i obciążania jakby dłoni zacisk, wiszenie, to spowoduje, że będzie mu łatwiej, lepiej i jakby o tym takim bólu pierwszym zapomni. Ale mile widziane oczywiście jest jakiś tam sport wcześniej.
1: Jak stopniujecie trudność, żeby początkujący nie zniechęcił się po pierwszych zajęciach?
6: Tak naprawdę, jeżeli ktoś zaczyna, powiedzmy, tak kompletnie od zera przygodę ze sportem, to tak naprawdę na początku nie ma przechodzenia przeszkód, tylko jest jakby taki, powiedzmy, trening chwytu na zasadzie interwały w wiszeniu. Czyli powiedzmy, że wisimy sobie 10-15 sekund, jeżeli ktoś jest w stanie wytrzymać i jakaś tam przerwa w postaci 10, 20 czy 30 sekund. No i znowu powtarzamy to kilka razy. Jeżeli już mamy taką swobodę wiszenia, to dokładamy rzecz kolejną, czyli z punktu zerowego podczas zwisu starać się uruchomić swoje biodra, właśnie wejść w ten swing, tak? Czyli poruszać się troszeczkę na boki, ale nadal nie ma w tym przechodzenia żadnych przeszkód, tylko bardziej właśnie taka podstawa, żeby przyzwyczaić się do cały czas tego wiszenia, bo no niestety albo stety taki jest ten sport, że dużo się wisi i przechodzi w zwiszeniu.
1: Czy trening ninja w Rzeszowie bardziej przyciąga dzieci, młodzież czy dorosłych?
6: Na ten moment dzieci, mam tu na myśli dzieci, no powiedzmy tak do 10, do 11 roku życia, ta grupa młodzieżowa gdzieś tutaj czuję, widzę takie problemy z ilością uczestników na zajęciach. No i grup dorosłych też troszeczkę jest, ale nie ukrywam, że mogłoby ich więcej być. Tym bardziej, że też mam takie aspiracje, że jakby ucząc, chcę ten jakby talent przekuć w wspólny bieg po prostu.
1: Dlaczego dzieci tak dobrze odnajdują się w sportach przeszkodowych?
6: Wydaje mi się, że tak naprawdę to jest coś, co powinno wyjść z natury. Wiadomo, że jakby umiejętności, trudności i technika przeszkód to jest jedno, ale takie właśnie wspinanie się, skakanie, szukanie, to jest coś, co jest w naturze dzieci i wydaje mi się, że dzięki temu jakby jest im po prostu łatwiej. Technikę, wiadomo, trzeba wypracować, ale to taka kreatywność, ciekawość, to jest jakby coś, co raczej jest z nami od zawsze.
1: Jak rodzice reagują, gdy widzą swoje dziecko na torze przeszkód? Bardziej boją się, czy są dumni?
6: Na pewno są dumni, że widzą, że dziecko robi coś więcej niż w domu, tak? No bo w domu, wiadomo, gdzieś tam jest krzesełko, kanapa, stolik, ewentualnie szafa, po której gdzieś tam dzieciaki się wspinają, bo często takie sygnały słyszę. Więc jak widzą taki, no, tor przeszkód, który jest na sali i pokonują gdzieś tam kółka czy inne elementy, no to na pewno są dumni z dziecka. Natomiast, no, pewnie jest w tym też troszeczkę strachu. Zależy tak naprawdę od kwestii rodzica, bo gdzieś tam, jak dziecko wisi na jakimś kółku czy drabince, no to gdzieś tam, wiadomo, jest ono wyprostowane w zwisie, więc ono musi być po prostu wyżej. Ale myślę, że jakby gdyby był jakiś taki potężny strach, no to raczej też rodzic by nie zapisał po prostu dziecka na zajęcia.
1: Czy zdarza się, że dziecko, które na początku było nieśmiałe, po kilku miesiącach zaczyna już zupełnie inaczej funkcjonować?
6: Zdecydowanie. W sensie chodzi o taką pewność siebie, to jak najbardziej. Ja na sali nawet mam dwa takie przykłady, w sensie ich, tych przykładów jest więcej, ale takie dwa skrajne, powiedzmy, przypadki miałem, że dziecko bało się po prostu odejść od rodzica, jak zaczynałem zajęcia. Mówię, no tam, żeby podszedł, że wstajemy tutaj w rozsypce, zaczynamy rozgrzewkę, i on się po prostu bał podejść tak, żeby stanąć, zacząć rozgrzewkę, i on w tym momencie jest kompletnie samodzielny, jakby super sobie radzi. Tak naprawdę, oczywiście na sali robimy różnego rodzaju wyzwania, takie challenge, kto ile razy czegoś tam przejdzie, no i on ma osobiste dwa rekordy danej przeszkody, więc jakby naprawdę chłopak fajnie się rozwinął, ale tak, no zdarzają się takie no mocne przypadki, że ktoś się boi w ogóle zacząć trening, ale właśnie z czasem, z pokonywaniem tych przeszkód, jakby ogólnie uprawianie sportu też jakby buduje taką pewność siebie.
1: Z pana obserwacji, rodzice w Rzeszowie coraz częściej szukają dla dzieci takich sportów mniej oczywistych, czy jednak piłka nożna, pływanie wygrywają?
6: Dużo słyszę, że no jakby jest to pływanie, no tych niestety albo stety, wiadomo, będę też zawsze pod swoją salą bardziej, ale jakby no ta piłka nożna też jest. Tylko że przykładowo, biorąc tą piłkę nożną, chyba często nie biorą rodzice pod uwagę tego, że po tej piłce nożnej, samej piłce nożnej, często się robi osoba sztywna, bo tak jak widzę, a sam prowadziłem kiedyś jedną grupę piłkarzy pod kątem gimnastycznym, że jeżeli oni po tych meczach, po tym bieganiu nie rozciągają się, naprawdę oni bardzo szybko sztywnieją i no ta mobilność zdecydowanie się zmniejsza, więc okej, no piłka nożna jest i pewnie będzie, natomiast ważne, żeby właśnie dodatkowo usprawnić tą mobilnością.
1: Naszym gościem był Kamil Tomczak, trener oraz uczestnik 8 edycji programu Ninja Warrior Polska, z którym rozmawialiśmy o treningu ninja i o tym, że na torze liczy się nie tylko siła, ale także charakter, odwaga i wytrwałość.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś rozmawiamy o bezpieczeństwie w lasach Podkarpacia, o tym, na co uważać podczas leśnych wędrówek i jak zachować się, gdy spotkamy dzikie zwierzę. Moim gościem jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Porozmawiamy m.in. o niedźwiedziach i o tym, dlaczego wcale nie

0: wielu ludzi bardzo chce chronić stare drzewa, żeby ten starodrzew, wyłącznie te stare drzewa, mało kto zabiega o te młode. A ja zwrócę uwagę na jeden fakt, że stare drzewa, które zbudowały swój system korzeniowy 50-100 lat temu, właśnie bardzo źle sobie radzą ze zmianami klimatycznymi, bo nie sięgają wody, która w ciągu tych kilkunastu czy kilkudziesięciu ostatnich lat osiągnęła pewne dno, czyli poziom wody gruntowej obniżył się o kilka metrów. Stąd właśnie cierpią te buki, zwłaszcza jodły, które cierpią z powodu obniżenia poziomu wód, ale najgorsza sytuacja jest u świerków tych górskich, które mając płaski system korzeniowy, nie sięgają tej wody, tych zasobów wody zgromadzonych gdzieś tam głęboko w ziemi. Jeśli nie ma opadów deszczu na poziomie 100 mm miesięcznie w ciągu lata, w ciągu sezonu wegetacyjnego, te świerki po prostu bardzo słabe są. Takim efektem tego jest później kornik, jest huba korzeniowa, czy też opieńka miodowa, jako już takie patogeny, które dobijają te świerki. Stąd właśnie cały figiel polega na tym, żeby uprzedzić te zmiany, żeby na tych powierzchniach, gdzie są świerczyny lite, zastąpić je młodymi, ale innymi gatunkami, czyli tymi bardziej odpornymi. Żeby te młode mogły sięgnąć do wody, która jest dziś dostępna bardzo głęboko, bo one jeszcze nadążą na tym. Podobnie jest z jodłą właśnie, która sobie nie radzi, a u nas na Pogórzu, w górach coraz częściej widzimy, jak bardzo duże problemy ma jodła. To widać po niesamowitej agresji jemioły, która wręcz dobija te stare jodły. I to jest temat, którym naprawdę się mierzy. Kolejny temat to przecież pożary. Widzimy, co się dzieje w momencie, gdy przez tydzień temperatura idzie bardzo wysoko, a wilgotność ścioły spada poniżej 10%, czyli pali się to jak kartka papieru. To są tylko takie wybrane problemy. Kolejny temat to dzika zwierzyna, która oczywiście absorbuje media, ludzi. To nie tylko niedźwiedzie, które straszą turystów niepotrzebnie, bo to taki strach trochę wydumany. Natomiast problemy mamy tak naprawdę z takim symbolem polskiej ochrony przyrody, z żubrem.
1: Co zatem powinniśmy zrobić, żeby polepszyć sytuację?
0: Jeśli chodzi o żubry, to tutaj mamy wskazówki od naukowców już od wielu lat, że trzeba rozgęścić populację albo zmniejszyć te populacje, bo z jednej strony mamy ogromne szkody w lasach, jeśli chodzi o uprawy leśne, a nawet młodniki, czy nawet starsze drzewostany. Żubry ogryzają, niszczą te drzewa. Z kolei kerazjoza, czyli ta choroba oczu powodowana przez micienie, roznoszone przez muchy zresztą, też dziesiątkuje niektóre stada. I to są dramatyczne historie, jeśli widzi się te żubry słaniające się na nogach, ślepe już właściwie, obijające się łbem o drzewa. I też jest to taki dramat. Naukowcy od paru ładnych lat mówią, że trzeba tę populację rozgęsić albo ją zmniejszyć w drodze chociażby odstrzałów redukcyjnych, chociażby eliminacji, szybszej eliminacji osobników chorych. Ale na to potrzebne są zgody już na szczeblu ministerialnym. I tych zgód nie uzyskujemy za wiele. Taki stan musi kiedyś, może się skończyć dramatem i chcemy temu zapobiec. Między innymi przez rozgęszczanie, przez niewypuszczanie żubrów z lasu, czyli dokarmianie zimowe, żeby też nie dać im wyłącznie zżerać lasu bieszczadzkiego, ale dać im ten pokarm, żeby je zatrzymać po prostu w lesie. Natomiast jeśli chodzi o niedźwiedzie, to jest zwierz chroniony, ale w jurysdykcji RDOŚ-u, nie chciałbym się tu wypowiadać. Jedno, co możemy powiedzieć, to też populacja bardzo mocno wzrosła. Niedźwiedź ma jednak to do siebie, że jest tak terytorialnym zwierzęciem, że on nie będzie mieszkał w kilkadziesiąt osobników w jednej dolinie, tylko one po prostu wędrują. Stąd właśnie ta populacja bieszczadzka, gdy już rozrosła się do liczby około 300

0: osobników, no zaczęła wędrować. Stąd niedźwiedź na Pogórzu Dynowskim, na Pogórzu Przemyskim, w Beskidzie Niskim. Pojawiają się też niedźwiedzie w okolicach Krosna, w ostatnim czasie rejestrowane na fotopuławkach. To no, sprawia takie zagrożenie dla ludzi, chociaż to realne zagrożenie jest naprawdę bardzo małe. Jeśli chodzi o niedźwiedzie, jeżeli nie zaglądamy im do gaz, jeżeli poruszamy się po lesie, po szlakach, tutaj nie ma problemu. Ale kolejny wątek to jest synantropizacja tych niedźwiedzi, czyli żeby one sobie żyły w lesie, to w porządku, ale one wchodzą do zagród, chodzą, no wyżerają dosłownie to, co się daje spod domów, rozbijają pasieki, rozbijają no, królikarnie czy chociażby kurniki.
1: Z nami jest Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, od lat związany z podkarpackimi lasami i ich popularyzacją. Rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie, ale też o rosnącej popularności tego regionu wśród turystów. No właśnie, czy Podkarpacie może stać się ofiarą własnego sukcesu turystycznego?
0: Czy ofiarą, czy może zakładnikiem nawet sukcesu, bo sukces różnie można mierzyć. Czy sukcesem jest liczebność wzrastająca właśnie dzikiej zwierzyny, czy zwiększająca się lesistość? To jest sukces, można powiedzieć. Ale taki jakby, no, Bieszczadów ludzie zaczęli się bać, a przecież Bieszczady mają tę dziką legendę, wilczo-niedźwiedzią. To właśnie tutaj nakręcono pierwszy polski western, Rancho Texas, Wilcze Echa później. To właśnie te wilki przyciągały, ja już nie chcę tu cytować Wojciecha Młynarskiego, który przecież śpiewał, że i w Bieszczady, no jak Michotek w polski Texas Róż, z pojedynki wilkom strzelać w paszczę, śpiewał Młynarski. I dziś ludzie się boją przyjeżdżać tutaj trochę. To taka trochę no, historia, która mówi, że można być zakładnikiem czy ofiarą swojego sukcesu. I ja myślę, że tak, warto o tym mówić, że i lesistość Podkarpacia, i te starodrzewy, coraz więcej tych starodrzewów, coraz więcej rezerwatów, coraz więcej ochrony tej przyrody, z którego należałoby się cieszyć, ale jednocześnie to wywołuje jakiś taki lęk. Ja sam widzę, prowadząc jakieś grupy, ludzie się boją wchodzić do lasu, ludzie się boją niedźwiedzia, choć dużo groźniejszy jest kleszcz. Ludzie się boją wilka, choć nikogo jeszcze nie zeżarł, a nie boją się, że psy ich pogryzą. To są takie dziwne rzeczy. Może to nasze jakieś dziwne nastawienie, że ta natura jest bardziej nieprzyjazna niż rzeczywistości. Bo ja, prawdę mówiąc, siedząc w tej chwili w jakimś nawet ośrodku wypoczynkowym, bardziej boję się tego wyjścia na ulicę niż wejścia do lasu. I zdziwiony jestem, jak ludzie się boją w nocy pójść do lasu, jaki to wywołuje strach niesamowity. A przecież nocą dopiero las żyje, nocą dopiero las jest bardzo ciekawy. W nocy dopiero lasu można posłuchać tak naprawdę. Kiedy ludzie śpią, las żyje.
1: Zostając jeszcze przy niedźwiedziach i właśnie bezpieczeństwie, mam pytanie, co zrobić, kiedy już natrafimy na to zwierzę w lesie? Jak powinniśmy się zachować?
0: Co zrobić? Przede wszystkim starać się go nie spotkać. Jeżeli już spotkamy tego niedźwiedzia w sytuacji w takiej, gdzie jest jeszcze możliwość niebezpośredniego kontaktu, to wycofać się, dać niedźwiedziowi szansę. Nie próbować go fotografować, podchodzić i straszyć. I pamiętajmy o tym, że niedźwiedź nie atakuje. Niedźwiedź się broni. Niedźwiedź zazwyczaj właśnie zaskoczony przez człowieka w odruchu obronnym zadaje mu rany. I tak trzeba interpretować te zachowania niedźwiedzia, a nie inaczej. Nie doszło nigdy do ataku niedźwiedzia w obrębie zabudowy, tylko właśnie zawsze w lesie, pamiętajmy. On włazi między chałupy, między ośrodki wypoczynkowe, nocą gdzieś tam wyszarpując jakieś resztki pożywienia, bo jest oportunistą i tam, gdzie łatwiej idzie, żeby się najeść. Ale tutaj te obawy warto rozwiewać. I też jeżeli już do tego ataku dochodzi, to tam mamy wyspecyfikowane historie, jak się zachować, upaść na twarz, osłonić dłońmi kark, głowę i krzyczeć, niedźwiedź w tych przypadkach, które znamy, opisane są, czy no, udokumentowane wręcz, niedźwiedź odchodził. I nawet od tych, którzy byli w tym bliskim kontakcie z niedźwiedziem, którzy odnieśli rany i znaleźli się w szpitalu, słyszeliśmy takie słowa. Niedźwiedź był niewinny, dlatego że do tych przypadków dochodziło zazwyczaj wiosną, kiedy niedźwiedzica prowadzi młode. Jeżeli mamy jakiś dzwonek, czy idziemy w towarzystwie i rozmawiamy, to jest pewne, że niedźwiedź na pewno nas usłyszy i na pewno nie będzie chciał wchodzić w drogę, bo on nie ma żadnego interesu w tym. Człowiek nie jest specjalnie dla niego smaczny, to jest oczywiste i dlatego też musimy mieć świadomość tego, że spotkanie z niedźwiedziem dzisiaj, zobaczenie niedźwiedzia na drodze nawet, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ale takie spotkanie, żeby doszło do jakiegoś takiego tak zwanego ataku, to już raczej ewenement.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz chciałbym spojrzeć na przyrodę z trochę innej perspektywy. Czy można dziś chronić naturę w lesie bez polowań? I po co nam w ogóle dzisiaj myśliwstwo?
0: No, czy można chronić przyrodę bez polowań? No, przecież tak, można. Można dać procesom naturalnym, ale musimy pamiętać, że to musiałoby być na obszarach zupełnie przez ludzi niezamieszkanych, zupełnie niepodlegających ludzkiej działalności. To tak. Natomiast my tutaj mamy wszędzie w Polsce tereny no, objęte ludzką działalnością. Jeżeli nie będziemy polować na jelenie, no to to rolnikom zeżrą uprawy. Jeżeli nie będzie polowań, podobnie na sarny, przecież mamy różnych zdarzeń bardzo dużo. Jeżeli nie będzie no, powiedzmy redukcji lisów, to będziemy mieli je ciągle w kurnikach. Teraz zwróćmy uwagę na taki fakt, że jeszcze do niedawna w podręcznikach przecież mieliśmy w Polsce pardwę, mieliśmy kuropatwę, przepiórkę, głuszca, cietrzewia, jarząbka w dużych ilościach. A w tej chwili, jeżeli mamy nadmiernie rozmnożone drobne drapieżniki, które nie dopuszczają tych kuraków do rozmnożenia się, bo zżerają lęgi ziemi. Jeżeli mamy nadmiar kuny, jeżeli mamy nadmiar lisów, czy też te gatunki takie inwazyjne, jak chociażby szop pracz, który zżera wszystko, jak chociażby jenot, no to nie uchowają się te nasze rodzime gatunki. I dopóki myśliwi regulowali te populacje drobnych drapieżników, wszystko było w normie, że tak powiem.
1: Mówił Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki, a Państwu życzę bezpiecznych wędrówek i jak najwięcej spotkań z pięknem podkarpackiej przyrody.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Dziś schodzimy pod ziemię, by odkryć historię rzeszowskich piwnic. Moim gościem jest Jakub Pawłowski, rzeszowski przewodnik, który opowie nam o tym, co kryje się pod ulicami miasta i jakie historie zapisały się w tych niezwykłych podziemiach. Zacznijmy zatem ogólnie. Co kryje się pod rzeszowskim rynkiem?
3: Pod rzeszowskim rynkiem znajduje się obecnie trasa podziemna, trasa turystyczna. Nazywa się to Rzeszowskie Piwnice Interaktywna Instytucja Kultury, gdzie trzonem właśnie jest wspomniana przeze mnie trasa podziemna, multimedialna, ale o tyle jest interesująca, że jest to trasa, która oparta jest o historyczne piwnice, które kiedyś pełniły funkcję magazynów, składów towaru i sklepów ziemnych. Dla kupców, dla handlarzy lokalnych, ale też i przyjezdnych, dlatego że Rzeszów był miastem kupiecko-handlowym, gdzie bardzo często odbywały się targi, jarmarki właśnie w centrum miasta, w rynku, a te piwnice było swoiste zaplecze handlowe Rzeszowa.
1: Skoro już mówimy o handlu, czym się charakteryzował handel w dawnym Rzeszowie?
3: No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Rzeszów miał, ma właściwie dobre położenie geograficzne, gdzie tutaj krzyżowały się szlaki komunikacyjne, wcześniej wojskowe, szlaki komunikacyjne, które przerodziły się oczywiście w szlaki handlowe, kupieckie. Przechodziła tędy tak zwana droga ruska, łącząca właśnie ziemię ruską z Małopolską, Śląskiem i oczywiście Niemcami. Przechodził tędy również szlak winny, przechodził tędy też szlak sukienny, szlak wołowy, to też bardzo ważne, właściwie już od średniowiecza. A Rzeszów był jednym z takich tutaj wiodących ośrodków wiejskich, prywatnych zresztą, przez blisko 500 lat, zarządzany przez prywatne rody szlacheckie, magnackie. Gdzie mieli tutaj oczywiście swoją siedzibę i zależało im na tym, żeby ten ośrodek pełnił rolę ośrodka kupiecko-handlowego ze wspomnianymi organizowanymi targami, nawet o randze jarmarkami, nawet o randze międzynarodowej. Tutaj również działało sporo cechów rzemieślniczych. No, Rzeszów specjalizował się choćby w produkcji sukna czy pławaków. Byli tutaj też wytrawni rzemieślnicy pokroju szewców, ale byli tutaj również, szczególnie w nowożytności w XVII-XVIII wieku, wytrawni, bardzo dobrzy rzemieślnicy pokroju juwelerów. Do tego stopnia, że wykształciło się tutaj tak zwane rzeszowskie złoto, które to było określenie na wyroby para złote, pseudozłote, stąbachu.
2: Poznaj miasto!
1: A gdybyśmy się cofnęli o te kilkaset lat i zeszli do rzeszowskich piwnic, co byśmy zobaczyli najpierw? Miały one jakąś szczególną charakterystykę?
3: No tak, de facto to jak piwnice, jakbyśmy zeszli do piwnic, one pierwotnie, rzeszowskie piwnice, one były drążone w skale lessowej, a więc w skale bardzo miękkiej, plastycznej, łatwej do przenikania w głąb. Więc rzeczywiście pierwotnie te piwnice, one były wprost właśnie w tejże skale lessowej, podpierane najpewniej jakimiś drewnianymi konstrukcjami, pewnie z dębu. Później wzmacniano te piwnice kamieniami, szczególnie kamieniami rzecznymi. Zresztą takie piwnice do dnia dzisiejszego można zwiedzać u nas w naszej placówce podziemnej, a następnie, i to już stało się bardzo, bardzo powszechne, modyfikowano konstrukcyjnie te piwnice, dodając oczywiście cegłę. Przy czym w naszych piwnicach zachowały się również takie przestrzenie, które są naprawdę bardzo, bardzo archaiczne, bo mamy tutaj najstarsze piwnice datowane na przełom XV i XVI stulecia, gdzie mamy słynne cegły palcówki, bardzo powszechne w średniowieczu i we wczesnej nowożytności. Potężny gabarytów cegły z wydrążonym pasami na wierzchniej warstwie tychże cegieł, takie brusty po tym, kiedy ceglarz zostawił, to też właśnie te palcówki. On jest nawet dwa razy większy od obecnych cegieł używanych tam na budowach. I dodatkowo jeszcze wzmacniane to było zaprawą z domieszką, potężną domieszką lesu, żeby jeszcze wzmocnić, żeby unaturalnić te piwnice. Im jesteśmy głębiej w trasie, a w naszej trasie schodzimy na głębokość 10 metrów maksymalnie, tym schodzimy naturalnie oczywiście do najmłodszych piwnic, które powstały po pewnym czasie.
1: Co ciekawego można było znaleźć podczas remontów czy badań podziemi?
3: Tak, de facto największym odkryciem dokonanym pod płytą rzeszowskiego rynku były właśnie same piwnice. A jeśli idzie o takie znaleziska materialne, to muszę to rozczarować, dlatego że w przypadku Rzeszowa odkrywano typowe zabytki związane z życiem miasta. A zatem to, co przechowywane było w takich przestrzeniach, a więc butelki po alkoholach, na przykład Rzeszów z racji tej, że przechodził tutaj szlak winny, oczywiście rzeszowskie piwnice to były składowiska winy. Zresztą największa piwnica kupca o nazwisku Tuchwelt, winiarza zresztą, miała aż 98 metrów taka właśnie piwnica i znajdowała się na poziomach aż 3. I ona dedykowana była tylko i wyłącznie pod przechowywanie wina, do tego stopnia, że z jednej i z drugiej strony takiej piwnicy mógł wjechać cały wóz z koniem, żeby opróżnić, prawda, wóz z beczek z winem. Natomiast jeśli idzie o inne zabytki, to tak jak wspomniałem, życie codzienne miasta, mnóstwo kłódek, kluczy, szkło, stare szkło, prawda, jakieś elementy okucia pochodzące z drzwi, wrót, które prawda, zamykały pewne przestrzenie piwniczne.
1: Z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem po rzeszowskich piwnicach, rozmawiamy dziś o miejscu, którego na co dzień właściwie nie widzimy, o podziemiach miasta. To właśnie tam, pod ulicami i kamienicami, zachowały się ślady dawnego miasta i historie, które przez lata pozostawały nieco w cieniu tego, co widzimy na powierzchni. No właśnie, czy rzeszowskie piwnice zostały już w pełni odkryte, czy jeszcze prowadzone są jakieś badania?
3: Takie solidne badania piwnic przeprowadzane były w latach 60. i 70., które skutkowały tym, że te piwnice odrestaurowano, że je niekiedy odkopywano od nowa, można powiedzieć, i z czasem oczywiście wykrystalizowała się trasa podziemna. No, trasa podziemna została oficjalnie otwarta w 2001 roku. A więc jesteśmy kontynuatorami, prawda, tej idei wędrowania, zwiedzania Rzeszowa pod ziemią. W naszym przypadku zwiedzamy rynki w ogóle miejskie dzielą się na pierzeje. To jest północ, południe, wschód, zachód. W naszym przypadku wchodzimy od strony zachodniej, a więc już jesteśmy w pierzei zachodniej, zresztą nieistniejącej pod względem prawda, zabudowy. Jedyną pozostałością po pierzei zachodniej w Rzeszowie to jest ratusz rzeszowski. Potem wchodzimy w przestrzeń północną, do pierzei północnej, gdzie zresztą zachowały się relikty najstarszych piwnic. Następnie schodzimy do pierzei wschodniej i kawałek do pierzei południowej. Kawałek, dlatego że trasa podziemna nie wchodzi w pierzeję południową. Ta z kolei zarezerwowana jest na liczne restauracje, bary, kawiarnie, które istnieją na rynku rzeszowskim, na wszystkich pierzejach, ale tam w szczególności, tam nie przewidziana została trasa podziemna. Dodatkowo jeszcze, tutaj też chciałbym podkreślić, że w momencie, kiedy prowadzono renowację, kiedy rewitalizowano przestrzenie pod rzeszowskim rynkiem, mnóstwo starych piwnic, tych historycznych, szczególnie nowożytnych, zostało połączonych współczesnymi korytarzami. I te współczesne korytarze to jest, można powiedzieć, oczywiście też przestrzeń naszej trasy podziemnej. Dochodzi zresztą do ciekawego zjawiska. To też zresztą podkreślamy, kiedy oprowadzamy turystów po naszych przestrzeniach, że nagle znajdujemy się w przestrzeni, która datowana jest na XVIII wiek. Wiemy to dlatego, że mamy solidne dowody na to, że są oczywiście, tutaj mamy też notacje archeologów, historyków sztuk, urbanistów, którzy pochylali się nad zagadnieniem rzeszowskich przestrzeni pod rynkiem. Potem wchodzimy do przestrzeni, która powstała raptem na początku XXI wieku. Była etapem przygotowawczym do utworzenia trasy turystycznej. Idziemy korytarzem, który ma, nie wiem, 20 metrów długości, po czym wchodzimy do piwnicy, która datowana jest na XVI wiek. Mamy szybkie przeskoki w czasie. z XVIII wieku, przechodzimy do początku XXI wieku, żeby wejść do XVI wieku. To jest bardzo interesujące, ale też jednocześnie obrazuje, czym są przestrzenie piwnice, czym jest trasa podziemna pod Rzeszowem. To jest według mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące i nie ukrywam, robi wrażenie na zwiedzających.
2: Poznaj miasto!
1: A czy z rzeszowskimi piwnicami wiążą się jakieś niezwykłe historie albo legendy?
3: Wie pan, piwnice miejskie, w ogóle te motyw piwnicy, to jest motyw, który przewija się, jest bardzo chłonny, jeśli chodzi o historie niestworzone, jakieś legendy. Bardzo powszechnie w Rzeszowie mówi się w przypadku piwnic, że podczas II wojny okupacji niemieckiej do piwnic rzeszowskich, do przestrzeni podziemnych wpadł czołg niemiecki. Dlatego, że Niemcy postanowili, to był rok 1941-1942, kiedy oczywiście była ofensywa na wschód, czyli realizacja planu Barbarossa, więc Niemcy mieli przetoczyć ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. I podczas takiego właśnie przejazdu miał zaginąć właśnie ten rzeczonek. Oczywiście jest to bujna, dlatego że nigdy Niemcy nie przepuścili taki ciężki sprzęt przez rzeszowski rynek. Owszem, przez rynek przejeżdżały samochody, czasem nawet ciężarowe, co zresztą mamy udokumentowane na starej fotografii archiwalnej, ale jednak Niemcy nie zdecydowali się, żeby tam przepuścić tak ciężki, kilkutonowy sprzęt wojskowy, pancerny. A więc jest to legenda. I jeśli chodzi o same piwnice, to też proszę pamiętać o tym, że ponieważ mówimy o części miasta najstarszej, prawda, lokacyjnej z XIV-XV stulecia, a zatem mówimy również o stanowiskach archeologicznych, nawet pradziejowych. Więc też to chciałbym zasygnalizować, że trasa podziemna To jest też przenikanie się przez różne epoki pradziejowe, nawet epokę brązową czy epokę żelaza, bo tam oczywiście również zostały naniesione na mapę, odkryte, prawda, zabytki pradziejowe. No i archeolodzy oczywiście o tym wiedzą, my też o tym wiemy. Więc możemy się też poszczycić, że idąc, nie wiem, jakąś piwnicą, gdzieś tu obok tejże piwnicy życie przez moment rozgrywało się w epoce brązu. I o tym też oczywiście informujemy.
1: To była rozmowa z Jakubem Pawłowskim, przewodnikiem, z którym zajrzeliśmy do historii ukrytej pod ulicami Rzeszowa. Więcej informacji możemy uzyskać właśnie podczas wycieczki w rzeszowskich piwnicach. Tam odkryjemy o wiele więcej i poznamy dawne życie mieszkańców Podkarpacia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień.

0: taka działalność jak na przykład szermierka na szpady, walka pikami, w ogóle taka działalność paramilitarna. To miało, wiadomo, Polski nie było, to miało przynieść kiedyś korzyści, jeśli by doszło do jakichś starć, jakiejś wojny. No i tak właśnie stało. Te przygotowanie tych młodych ludzi potem spowodowało, że cała masa sokołów poszła do legionów polskich, poszła walczyć o wolną ojczyznę. To była ta działalność sportowa, działalność taka paramilitarna, ale w Sokole była też zawsze prowadzona działalność patriotyczna i kulturalna. W Sokołach działały koła teatralne, śpiewacze, działały grupy, które starały się zawsze upamiętać jakieś wydarzenia związane z historią Polski. Czyli sport, działalność paramilitarna, kultura i patriotyzm.
1: Ciekawe spotkanie.
2: Jeśli chodzi o sport, jakie dyscypliny uprawiano w Sokole i czy zawodnicy mogli się pochwalić na Podkarpaciu sukcesami?
0: No, jakie dyscypliny? Tak jak wspomniałem, najpierw była ta szermierka, było jeździectwo, były narty. To były te początki. Później, gdy Polska odzyskała niepodległość, czy okres międzywojenny, to tych miast było naprawdę dużo. Prawie każde miasto, miasteczko chciało mieć takie gniazdo, czyli tą działalność, czyli tego sokoła u siebie. Chcieli mieć swoją siedzibę, budowano sokolnie. To często były jedyne obiekty w danej miejscowości, w których można było pod dachem ćwiczyć, w którym można było prowadzić działalność kulturalną, bo oprócz tej sali takiej do ćwiczeń była też sala widowiskowa i bardzo wiele tych obiektów, tych sokolni zachowało się do dnia dzisiejszego. Często w dalszym ciągu są wykorzystywane właśnie do celów sportowo-kulturalnych. A jakie dyscypliny? No, można powiedzieć, że prawie każde dyscypliny, które były popularne, bo grano w piłkę, grano w wiele sportów drużynowych, lekkoatletyka, jeździectwo, szermierka, to o tym już wspominałem. To nie były jakieś kluby, które miały mieć taką wiodącą rolę w sporcie polskim, ale to chodziło o te podstawy, o te fundamenty, bo wiemy, że w okresie międzywojennym powstała cała masa klubów akademickich, klubów istniejących przy zakładach pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie te podstawy, przygotowanie tych młodych ludzi w Sokole skutkowało tym, że później ci ludzie również pojawiali się na arenach międzynarodowych i walczyli, reprezentowali Polskę.
2: A jak wyglądały związki Mieleckiego czy Rzeszowskiego Sokoła z innymi organizacjami w regionie, ale też w całej Polsce?
0: Współpraca istniała i to bardzo dobrze zorganizowana. W początkowym okresie było to różnie, chociaż też już powstały takie struktury. Były okręgi, które mogły zrzeszać po kilka tych gniazd Sokoła. Były dzielnice, czyli takie odpowiedniki, no niemalże prawie województw. I był Związek Towarzystw Gimnastycznych, czyli taki jakby zarząd główny, który prowadził taką działalność polegającą na kontaktach z rządem, z ministerstwami, reprezentowanie Sokoła na zewnątrz, za granicą. Ale właśnie te okręgi, dzielnice były po to, żeby przedstawiciele tych gniazd spotykali się, były zloty organizowane, zloty okręgowe, zloty dzielnicowe i były też organizowane wzorem właśnie Sokolstwa Czeskiego zloty ogólnokrajowe. No i to powodowało, że następowała taka konsolidacja tego ruchu. No i wszystko, muszę powiedzieć, wszystko to działało bardzo sprawnie do okresu II wojny światowej. Po odzyskaniu niepodległości wiadomo, jakie były zawirowania i Sokół został decyzją rządu komunistycznego rozwiązany. Cały majątek został przejęty i w latach 40. Sokół przestał istnieć. Właśnie biorąc pod uwagę to, że były to organizacje patriotyczne, propolskie,

0: organizacje, z których wywodzili się tacy ludzie, którzy walczyli w Armii Krajowej i na Zachodzie. No to nie działalność takiej organizacji paramilitarnej, patriotycznej, sportowej nie była na rękę władzom komunistycznym i tak jak powiedziałem, Sokół został rozwiązany na wiele lat. Dopiero po tych zmianach ustrojowych, po 1989 roku, cały czas grono tych starych Sokołów myślało o odrodzeniu się sokolstwa i tak to się stało.
1: Z Jerzym Piotrem Krakowskim rozmawiamy o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, o jego działalności, tradycjach i roli, jaką przez lata odgrywało w życiu lokalnych społeczności. W towarzystwie ważne były też kobiety. Właśnie jaką rolę pełniły w przeszłości?
0: Jeżeli często oglądamy zdjęcia, jakieś fotografie stare, to często widzimy właśnie tych ćwiczących mężczyzn, piękna muskulatura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również ćwiczyły panie, ćwiczyły kobiety, druhny, bo my tak mówimy druhna. Prowadziły też zajęcia, na przykład z służby medyczno-sanitarnej. To też później było właśnie historycznie rzecz biorąc w tych czasach przed pierwszą wojną światową bardzo ważne, bo te dziewczyny, te kobiety zasilały różne służby medyczne, były przeszkolone. No i działalność kulturalna, organizowanie, tak samo te grupy teatralne, o których wspomniałem, to cały czas dominacja pań. Trzeba powiedzieć, że no, jeśli chodzi o liczebność w Sokołach, to no, mężczyzn było więcej, ale kobiety, te drużyny kobiece były bardzo liczne również.
1: Wspomniał pan o tym wątku patriotycznym. Czy w ogóle w dzisiejszych czasach młodzież jest zainteresowana taką ideą, czy jednak szukają nieco luźniejszych form?
0: No muszę powiedzieć, że z tym jest bardzo różnie. Przynajmniej ja to odbieram, że młodzi nie za bardzo garną się do zrzeszania się w różnych organizacjach. Czasami spoglądają na Sokołów, no, jak na taką organizację niespółczesną, co nie do końca jest prawdą, ale jeśli chodzi o młodych ludzi, zwłaszcza chłopców, chociaż również dziewczęta, to bardzo dużą popularnością cieszą się polowe drużyny Sokoła. To są takie sekcje, takie grupy, które prowadzą szkolenia paramilitarne. Bardzo wiele osób młodych chce się sprawdzić. Często później trafiają do jednostek wojskowych, do różnych służb, ale właśnie szkolą się w polowych drużynach Sokoła. Nie wszędzie to może być, dlatego że potrzebne są też osoby, które mają uprawnienia, które będą mogły te drużyny prowadzić. U nas na naszym terenie bardzo fajnie działa taka polowa drużyna Sokoła w Stalowej Woli. No a oprócz tego bardzo prężnie działają takie drużyny troszeczkę poza naszym regionem, czyli Lublin, no i Wielkopolska i Śląsk.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Jak według towarzystwa w ogóle kształtowany jest współczesny patriotyzm? Czym to się objawia?
0: Przede wszystkim jest to udział w takich świętach państwowych, świętach ogólnopolskich, ale również na przykład w Mielcu, nie tylko w Mielcu, prowadzimy taki konkurs o poezji i pieśni Barwy Mojej Ojczyzny. To jest kilkanaście już edycji tego konkursu, gdzie młodzi ludzie właśnie przez śpiew, przez poezję prezentują ten patriotyzm. To jest jedna z tych akcji. No wiesz, jeszcze w innych tych gniazdach są różne takie patriotyczne spotkania, zloty. Czy to jest metoda, która młodych ludzi przyciąga? Poniekąd tak. Wspaniałą grupą jest grupa z oddziale w Sokole, w Rybanowie, gdzie prowadzi się paradną musztrę i te grupy są zapraszane na różne imprezy patriotyczne, różne święta. To właśnie przyciąga tych młodych ludzi. Ale jak powiedziałem, no młodzi nie za bardzo garną się do jeżeli ktoś nie ma takich zainteresowań takich paramilitarnych, jeśli jeśli tylko skupione jest na sporcie, to niekoniecznie musi przyjść do Sokoła, bo są też inne kluby, które takiego na tą historię nie zwracają zbyt dużej uwagi. Są nastawione tylko na sport.
1: Jak w ogóle w obecnych czasach można sklasyfikować Sokoła? Czy jest to organizacja patriotyczna, sportowa, społeczna? Czy są w ogóle jakieś ramy, w które można zamknąć Sokoła?
0: No, można powiedzieć wszystkiego po trochu, bo to jest tak, jak powiedziałem, prawie 80 czy ponad 80 gniazd i każde z tych gniazd jest niezależne, każde prowadzi swoją działalność. Jedni faktycznie mają sekcję jakąś sportową wiodącą, która pochłania ich w większym wymiarze czasu, a są takie, które prowadzą tylko działalność taką rekreacyjną, jeśli chodzi o sport, a skupiają się bardziej na przykład na pracy teatralnej, na tych spotkaniach towarzyskich, na wyjazdach. Bardzo różnie to jest.
1: To była rozmowa z Jerzym Piotrem Krakowskim o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w naszym regionie, jego tradycjach oraz ludziach, którzy przez lata tworzyli tę organizację. Jak pokazuje ta historia, Sokół to nie tylko sport, ale również ważna część lokalnej kultury oraz społecznego życia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przy mikrofonie Kamil Bekier. Skoki do wody to dyscyplina, która może zaskakiwać, zwłaszcza gdy mówimy o jej popularności na Podkarpaciu. A jednak Rzeszów ma w tej dziedzinie swoją mocną tradycję. O fenomenie skoków do wody w regionie, treningach i sukcesach zawodników Stali Rzeszów opowie trener Grzegorz Kozdrański.
2: Poznaj miasto!
1: Skoki do wody to nietypowy sport. Patrząc nie tylko na region, ale ogólnie na mapę Polski, jak w ogóle urodziła się ta dyscyplina w Rzeszowie? Jakie były jej początki?
3: Tak naprawdę wszystko zaczęło się w 95 roku. Ja musiałem się troszeczkę cofnąć do tych czasów, bo jeszcze wtedy nie rozpoczynałem jako ja zawodnik przygody w tej sekcji. Ale tak naprawdę wszystko rozpoczęło się w 95 roku, gdzie w Rzeszowie zapadła decyzja o rozegraniu finałów ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. I tutaj między innymi padło właśnie na skoki do wody, a skoków do wody w Rzeszowie nie było. Nie było nigdy tradycji. Natomiast mieliśmy bardzo mocną tradycję, jeżeli chodzi o akrobatykę sportową. I tak z tej dyscypliny nasz pierwszy trener, Ryszard Wojtaszewski, z którym rozpoczynaliśmy tą wspaniałą przygodę, jak i wielu, wielu zawodników i wielu podopiecznych trenera Ryszarda rozpoczynało przygodę w tej sekcji. I tak naprawdę, żeby zacząć, on miał bardzo mało czasu. Po pierwsze, nie było obiektu, na którym można by było już trenować, więc on jako trener z akrobatyki wziął kilku zawodników, których trenował, i to są takie postacie, które jakby początkowo pisały historię tej sekcji. Czyli trener Ryszard Wojtaszewski, następnie Marta Tomkiewicz, Ewa Winiarz, Agnieszka Wasilewska, czy nawet Brygida Sakowska rozpoczynały przygodę w skokach do wody. Oczywiście część z tych zawodniczek gdzieś tam zrezygnowało wcześniej, ale ten debiut okazał się bardzo, bardzo taki spektakularny, bo Marta Tomkiewicz, trenując bardzo krótko, już na tej olimpiadzie zdobyła bodajże srebrny medal na trampolinie 3-metrowej. I widać było pasję trenera Ryszarda, widać było zaangażowanie zawodników i tutaj działaczy, żeby to wszystko rozpocząć. Ale jeżeli chodzi o trenowanie tak naprawdę skoków do wody, no była potrzeba zrobienia czegoś więcej. I tutaj właśnie na ulicy Matuszczaka przy szkole powstał obiekt, bodajże w 86 roku i zmontowano właśnie taką konstrukcję metalową, na której już była właśnie wieża 5-metrowa, były dwie trampoliny 3-metrowe, była trampolina 1-metrowa i w 86 roku bodajże sekcja skoków do wody została przyłączona do klubu ZKS Stal Rzeszów jako odrębna sekcja. I tak naprawdę wtedy zaczęła się taka prawdziwa praca, prawdziwa przygoda z tym sportem.
1: A co w ogóle sprawia, że Rzeszów jest dobrym miejscem do szkolenia młodzieży? Czy kluczem jest ta dobra kadra trenerska?
3: Przede wszystkim myślę trenerzy, którzy z pasją działają i działali w tej sekcji. No, tutaj mówię, należy cały czas podkreślać wielkie uznania dla trenera Ryszarda Wojtaszewskiego, który będąc akrobatą podjął się naprawdę bardzo trudnego wyzwania. Rozpoczął treningi jakby troszeczkę nie mając wiedzy tak naprawdę o skokach do wody takiej fachowej. Jednak te dyscypliny są bardzo podobne troszeczkę, można powiedzieć, no nie w 100%, bo akrobatyka, skoki do wody to są dwie różne dyscypliny, natomiast są pewne rzeczy, które można fajnie przenieść na skoki do wody. Oczywiście trzeba tą pracę kontynuować. I tutaj chyba w tej sekcji skoków do wody w Rzeszowie przez tyle lat, przez te 40-lecie, takich trenerów nie brakuje. My cały czas mamy bardzo mocno zaangażowanych trenerów. I chyba większość z nich to są byli skoczkowie, i którzy tak naprawdę zakochali się w tej dyscyplinie i kończąc karierę nie wyobrażali sobie rozstania w taki sposób, pożegnania się z tą sekcją i tak naprawdę zostali dalej trenerami. I Rzeszów coś ma w sobie, że kiedyś w tamtych latach wiemy, jakie dyscypliny sportowe były, ich nie było zbyt dużo. Skoki do wody to była naprawdę taka wielka niewiadoma, wielka ciekawostka. Trener Ryszard Wojtaszewski nawet bardzo, bardzo mocno mówił, że za kilka lat skoki do wody w Rzeszowie będą potęgą. I tak się stało.
1: Ale żeby jeszcze tak zobrazować słuchaczom mniej więcej, jak wygląda skok do wody, co trzeba potrafić, żeby wejść tam na samą górę i skoczyć bez większych urazów? Co trzeba potrafić?
3: No to jest bardzo... Ja cały czas powtarzam i trenerów też tutaj swoich, naszych, cały czas uczulamy i mówimy, żeby rozmawiać z rodzicami, że skoki do wody to jest trudna dyscyplina. Teraz nie ma łatwych dyscyplin. Chcąc tutaj w skokach do wody trenować, trzeba naprawdę się bardzo mocno zaangażować i to chodzi o zawodników, to chodzi o rodziców. Natomiast to jest bardzo złożony element, to jest bardzo długotrwała praca, którą rozpoczynamy z dziećmi już nawet w wieku 5-6 lat. To jest taki optymalny wiek i rozpoczynamy ćwiczeniami na sali gimnastycznej, bo sala gimnastyczna, którą my obecnie posiadamy tutaj w Rzeszowie przy ulicy Matuszczaka na pływalni Rosir, jest jedną z lepszych w Europie i mamy stworzone warunki do takiej pracy z dużą liczbą dzieci i taką pracę właśnie jako trenerzy tutaj w klubie tworzymy. I tak naprawdę zaczynamy od podstawowych ćwiczeń, od przewrotów, od wzmocnienia tych dzieci, żeby mogły dalsze kroki wykonywać. Potem to są skoki do wody z tych najniższych wież, trampolin. I tak powoli to się rozkręca. Uczymy skoków na głowę. Te dzieci niekiedy przychodzą do nas, jak się zapisują, one niekiedy nie potrafią jeszcze dobrze pływać. Natomiast mamy metody, żeby te dzieci w tak zwanych skrzydełkach, rękawkach czy takich pasach wypornościowych zaczynają pierwsze skoki do wody. Natomiast systematyczna praca powoduje to, że te dzieci nabierają jakieś już umiejętności, że można już te dzieci wdrożyć do konkursów i potem ta praca tak idzie i tak naprawdę większość zawodników przez lata, przez kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat zostają w tej sekcji i trenują, uprawiając ten sport na różnym poziomie.
1: Cały czas rozmawiamy z Grzegorzem Kozdrańskim, trenerem skoków do wody, o dyscyplinie, która od lat ma swoje miejsce w sportowej historii Rzeszowa. Mówiliśmy już o treningach, zawodnikach i sukcesach Stali Rzeszów, ale warto spojrzeć również w przyszłość. Czy ta dyscyplina sportu ma przyszłość w naszym regionie?
3: Tak, skoki do wody bardzo mocno w Rzeszowie się zmieniły na przestrzeni tych 40 lat. Myślę, że tutaj kilka impulsów takich tak naprawdę było, które rozwijały tą dyscyplinę i zachęcały coraz to nowe osoby do uprawiania tej dyscypliny u nas w Rzeszowie. Pierwszy jeden z takich momentów, tak jak mówiłem cały czas tutaj o trenerze Wojtaszewskim, to był ten kluczowy moment, że ta sekcja w ogóle powstała tutaj i pierwsze wyniki z nim, z trenerem i pierwsze medale Mistrzostw Europy, Spartakiady Młodzieży. W 90 roku został sprowadzony trener Sierż Koczarian. To kolejna osoba, która tworzyła tą historię tutaj skoków do wody w Polsce, bo trener Wojtaszewski pracował wtedy przygotowując młodzież. Trener Koczarian już jako trener w ośrodku szkolenia olimpijskiego, bo taki ośrodek powstał w Rzeszowie w latach 90. pracował z tą grupą najlepszych zawodników. Przecież nie mogę zapomnieć też o Robercie Łukaszewiczu, o naszym olimpijczyku z Paryża, który z bratem Andrzejem wywalczyli tą kwalifikację, więc jest obecnie spore zainteresowanie. My cały czas prowadzimy ciągły nabór. Zapraszamy już, jeżeli mogę to zareklamować, zawodników, rodziców i dzieci w wieku między 6-7 lat do przychodzenia, zapisywania dzieci, bo my cały czas prowadzimy nabory. Mamy wielu trenerów, którzy wspólnie z nami tutaj prowadzą te treningi, więc jest spore zainteresowanie.
1: A jaki jest mit dotyczący skoków do wody? Co najczęściej ludzie błędnie myślą o tej dyscyplinie?
3: Najczęściej, i my się tutaj troszkę tak śmiejemy, to ja bardzo często słyszałem od rodziców takie pytanie, czy dziecko sobie nie złamie kręgosłupa, bo wiemy, kiedy przychodzi okres wakacyjny, słyszymy, że skok na głowę, dziecko jakieś, czy człowiek dorosły skoczył gdzieś do nieznanej wody, czyli do rzeki, jeziora, czy chociażby gdzieś na basenie, nie posiadając żadnych umiejętności i zdarzają się naprawdę bardzo takie poważne urazy, to tutaj my musimy obalić przez te lata ten mit, bo przez te lata u nas nigdy nic takiego się nie wydarzyło. Więc ten sport, jak każdy inny, ma w sobie jakieś ryzyko, ale natomiast nigdy do takich ciężkich urazów nie doszło, więc ten sport, kiedy grono takie pedagogiczne, grono trenerów prowadzi zgodnie z zasadami, jak to wszystko ma wyglądać, to my wysyłamy dzieci i robimy z nimi na przykład nowe skoki, bo skoki do wody polegają na tym, że ten program się utrudnia coraz bardziej, więc te dzieci są tak przygotowane, więc my wysyłamy dzieci na takie próby wykonania skoku wtedy, kiedy dziecko jest przygotowane i my, trenerzy, widzimy to, że można z dzieckiem zrealizować czy taki skok. Nigdy to nie jest zrobione tak, że wysyłamy, narażamy dzieci na jakieś niebezpieczeństwo. Więc tutaj to jest chyba taki główny mit, że tutaj dzieci w skokach do wody mogą sobie złamać kręgosłup.
2: Poznaj miasto!
1: Jak mógłby pan przekonać młodych mieszkańców Rzeszowa do tego, aby dołączyli do sekcji, aby zaczęli przygodę ze skokami do wody? Co jest takiego w skokach, że trzeba tej dyscypliny spróbować?
3: Tutaj myślę, że jest świetna zabawa przede wszystkim w naszej sekcji. Ja z własnego doświadczenia jako młody chłopak, a obecnie teraz jako trener, wiem, jak skoki do wody wpływają na rozwój dziecka. Po pierwsze, no, uczą bardzo mocno systematyki, uczą takiej wytrwałości w działaniach, których tutaj nie zawsze jest łatwo, tak? Ale to daje taką przewagę w życiu, bo potem te dzieci, młodzież czy dorosłe osoby, powiem takim słowem troszkę młodzieżowym, są bardzo mocno ogarnięci życiowo, tak? Potrafią sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Innym aspektem jest zdrowie. Takie dzieci są brane do wszystkich różnych konkursów szkolnych, bo we wszystkim bardzo dobrze się ogarniają. Mówimy tutaj o pływaniu, mówimy tutaj o akrobatyce, bo to wszystko jakby się łączy. Mówimy o świetnym wyglądzie, o zdrowiu fizycznym. U nas zawodnicy są bardzo fajnie zbudowani, wszyscy podkreślają to, że świetnie wyglądają. No to oczywiście to jest etap pracy, jaki musimy wyglądać, ale tutaj myślę, że zdrowie przede wszystkim, fan ze sportu i wszechstronność to dają skoki do wody. Więc zapraszam wszystkich serdecznie, kto by chciał spróbować takiej dyscypliny, bo tutaj można bardzo dużo zyskać dla siebie, dla zdrowia i tak dalej. No tak, to jest bardzo interesująca dyscyplina i powiedzmy, że jest to dyscyplina olimpijska, więc my zawsze serdecznie zapraszamy na różnego rodzaju zawody, które są organizowane w Rzeszowie i dla tych najmłodszych dzieci i dla tych starszych, bo oglądanie skoków z wieży 10-metrowej, kiedy skacze na przykład nasz olimpijczyk, są naprawdę bardzo widowiskowe i zapraszamy do zabawy, przez zabawę do sportu, do sukcesu.
1: To była rozmowa z Grzegorzem Kozdrańskim, trenerem skoków do wody, o treningach, sukcesach zawodników i przyszłości tej niezwykłej dyscypliny w naszym regionie. Jak się okazuje, skoki do wody mają w Rzeszowie swoją historię, ale również ludzi, którzy chcą tę historię pisać dalej.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.